0: które nakładają obowiązek regularnych pomiarów. Czy to oznacza, że kontrolerzy wkrótce pojawią się w naszych domach? Z odpowiedzią na to pytanie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Nie, ale odpowiedzialność za takie kontrole spada teraz na zarządców nieruchomości. Jeśli mamy dom, to nasz obowiązek. Jeśli mieszkamy w bloku, to spółdzielni lub wspólnoty. Chodzi o to, by instalacje w budynkach nie stanowiły zagrożenia, na przykład poprzez rozwój bakterii Legionella, wywołującej groźną chorobę dróg oddechowych. Nie jest jednak tak, że państwo od dziś wysyła kontrolerów w całą Polskę. Dlatego warto być czujnym. To dobra okazja dla oszustów, którzy pod pretekstem sprawdzenia wody mogą próbować wejść do naszych mieszkań w niecnych celach. Warto wtedy dwa razy zweryfikować, czy rzekomy kontroler na pewno jest tym, za kogo się podaje. Jeśli mieszkamy w bloku, najlepiej sprawdzić to w spółdzielni lub we wspólnocie.
0: A w faktach teraz sport. Kibice Lecha Poznań i Górnika Zabrze nie zgadzają się na rozegranie meczu o Super Puchar Polski we Wrocławiu. Taką lokalizację zaproponował Polski Związek Piłki Nożnej mimo wcześniejszych ustaleń dotyczących innego miejsca spotkania. Co mówią kibice kolejorza? O tym nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Nie wyobrażają sobie oni przyjazdu do Wrocławia i prowadzenia tam dopingu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami gospodarzem meczu o Super Puchar Polski, a zatem spotkania między zdobywcą Pucharu Polski i mistrzem Polski, miał być właśnie zdobywca ligowego trofeum.
3: Możemy liczyć na komplet kibiców. A druga sprawa, organizacja. Mamy zdecydowanie więcej doświadczenia w organizacji meczów. My jako Lech Poznań niż PZPN, który pokazywał, że nie rodzi sobie z różnymi ostrymi zadaniami.
2: Powiedział mi Marcin Kawka ze Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz. Proponowane rozwiązanie jest też niezrozumiałe dla przedstawicieli klubu, który w ubiegłym roku był już gospodarzem takiego spotkania.
4: Samo wydarzenie dowiodło, że Super Puchar może być meczem o kapitalnej oprawie, o kapitalnej atmosferze.
2: Mówił Adrian Gałuszka, rzecznik Lecha Poznań. Jak dowiedział się nasz redakcyjny kolega Cezary Dziwiszek, nie wszystko jest przesądzone, bo możliwe, że PZPN wycofa się z pomysłu przeniesienia meczu.
5: Fakty spod żagli w RMF FM.
0: W ten weekend żeglarze na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nie będą narzekać. Będzie ciepło, słonecznie i przede wszystkim wietrznie.
6: Wygląda na to, że pogoda wreszcie przestała płatać nam wszystkim psikusy, że przychodzi piękne słońce i czas aktywnego, fantastycznego wypoczynku na Mazurach.
7: To, co chyba was cieszy, że w porcie widać już żeglarzy.
6: Tak, tych żeglarzy widać, bo w tej chwili jest taki okres, kiedy jest trochę spokojniej na jeziorach i ci wszyscy, którzy lubią właśnie ciszę, spokój, kontakt z naturą, to myślę, że w tej chwili ten właśnie końcówka maja, czerwiec, a później wrzesień to są te najbardziej atrakcyjne momenty dla takich prawdziwych żeglarzy.
0: Z Joanną Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Donald Trump zmienia zdanie na temat obecności amerykańskich sił w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wysłanie do naszego kraju 5000 żołnierzy. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, na naszej antenie ujawnił, że obóz Karola Nawrockiego wiedział z wyprzedzeniem, że opublikowany zostanie komunikat na ten temat. To dobre kontakty prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych przeważyły o zmianie decyzji Pentagonu, argumentował Przydacz. Podkreślił, że to nie koniec polskiej ofensywy za oceanem. Nasze władze starają się w Waszyngtonie o utworzenie stałej bazy amerykańskiego wojska w Polsce. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski.
8: Jest sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Trump zapowiada 5 tysięcy żołnierzy dla Polski i mówi, że to jest, że zawdzięczamy to, że on podjął tę decyzję ze względu na prezydenta.
9: Przede wszystkim to jest sukces Polski i Polaków. Na pewno będziemy wszyscy czuli się bezpieczniej, mając dodatkowo amerykańskich żołnierzy, ale tak jak pan redaktor wskazał, tak, to rzeczywiście jest efekt dobrych relacji osobistych pomiędzy prezydentami. Te ostatnie dni i nie, to powiedzmy było zamieszanie w sprawie wojsk amerykańskich. Pentagon w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej wysyłał tutaj niezbyt dla nas optymistyczne sygnały. Na szczęście udało się to wszystko poprzez działania dyplomacji prezydenckiej pana prezydenta i jego dobrego kontaktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych wyprostować i nawet uzyskać nieco więcej. Tak jak prezydent Trump zapowiadał, w każdej kolejnej swojej rozmowie z prezydentem Nawrockim Polska jest ważnym sojusznikiem. Te relacje są dla Stanów Zjednoczonych istotne, ale istotna jest też ta bezpośrednia relacja prezydentów i myślę, że możemy dzisiaj mieć poczucie dobrze wykonanej pracy po tej decyzji z wczorajszego wieczoru.
8: Panie ministrze, co oznacza ta decyzja tak bardzo konkretnie? To znaczy, że będzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy rotowanych, które nie zostaną rotowane, czy to będzie 4 tysiące, które wrócą tutaj w ramach rotacji, plus 5 tysięcy nowych?
9: To już będzie kwestia działań samego Pentagonu, w jakiej formule oni wypełnią swoje decyzję swojego własnego prezydenta. Na pewno to zamieszanie, które zostało wywołane w ostatnich decyzjach, nie służy także i samemu poczuciu bezpieczeństwa, pewnej pewności w Pentagonie. Ja zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska w porównaniu do poprzednich miesięcy czy lat. Natomiast to nie jest koniec naszych działań, bo jak pan redaktor doskonale wie i nasi słuchacze, my zabiegamy o zmianę sposobu funkcjonowania tych amerykańskich żołnierzy. Właśnie z rotacyjnej obecności na rzecz stałej obecności, zwłaszcza, że Amerykanie zapowiadają ograniczenie tej obecności w Niemczech. No, w przeciwieństwie do premiera Tuska, który mówi, nie chce podbierać nikomu żołnierzy, a już zwłaszcza Niemcom, ulubionym przez premiera Niemcom. My przede wszystkim myślimy o bezpieczeństwie Europy. Jeśli ci żołnierze mieliby wyjeżdżać z Europy, na przykład z Niemiec, to lepiej, żeby wrócili, przyjechali do Polski, zamiast mieliby wracać do Stanów Zjednoczonych. Obecność to jest nasz kolejny cel.
8: Jeśli ja dobrze rozumiem, to my do końca nie wiemy, co dokładnie znaczy ta decyzja prezydenta. Czy to jest właśnie to, co pan powiedział, scenariusz minimalistyczny, czy jednak maksymalistyczny, 5 plus 4, czyli 9?
9: Panie redaktorze, ja oczywiście mam pełną świadomość tego, jak wygląda proces decyzyjny w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzję, natomiast ona później jest implementowana przez Pentagon. Ostatnie tygodnie pokazały wprost, że Pentagon czasami próbuje realizować inaczej działania niż prezydent Stanów Zjednoczonych wskazywał, więc ja mówię o minimalistycznym scenariuszu. Maksymalistyczny scenariusz, o którym będziemy rozmawiać i będziemy oczywiście pracować, to jest powrót do rotacji tych 4 tysięcy plus, tak jak prezydent Trump mówi wprost, dodatkowe 5 tysięcy. Więc ta gra dyplomatyczna, ta praca dyplomatyczna jeszcze się będzie toczyć. Będzie tutaj wiele zależało od Ministerstwa Obrony Narodowej, od resortu Obrony Rzeczypospolitej, jakie te warunki dla żołnierzy amerykańskich stworzy. Decyzja polityczna jest, aby zwiększać, a teraz trzeba ją wypełnić treścią. No i liczę, że w końcu rząd zacznie to realizować, a nie tylko wypinać piersi do orderów, zwłaszcza w sytuacji, w której to ktoś inny wykonał za nich ciężką pracę.
8: To jeszcze ostatnie pytanie, panie ministrze. Byliście zaskoczeni tym tweetem, tym wpisem Donalda Trumpa? To była dla was nowość, czy byliście na to przygotowani?
9: Nie byliśmy zaskoczeni. Mieliśmy świadomość, po pierwsze, że prezydent Trump, kiedy wróci z Chin i zajmie się tym tematem na bieżąco, wyprostuje te niepotrzebne komunikaty, ten chaos, który się pojawił, to po pierwsze. Po drugie, wczoraj tak oczywiście mieliśmy sygnał, że wczoraj w ciągu dnia mieliśmy sygnał, że wieczorem naszego czasu pojawi się konkretny komunikat. Oczywiście nie znaliśmy treści tego komunikatu, już na pewno nie wiedzieliśmy, że prezydent Trump wprost napisze, że to za sprawą świetnych relacji pomiędzy prezydentami. No aczkolwiek mamy to przekonanie, że te relacje tutaj działają i przynoszą pozytywny skutek. Kto był zaskoczony, to z całą pewnością strona rządowa, no ale zachęcamy stronę rządową do lepszego kontaktu i z nami, i także i ze stroną amerykańską. Zamiast ich obrażać, lepiej z nimi współpracować.
0: Jest polityczna decyzja, aby zwiększyć liczbę amerykańskich żołnierzy. Podjął ją prezydent Donald Trump. Teraz jest ona implementowana przez Pentagon, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Całego wywiadu, który poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już ostatnie chwile i zobaczymy godzinę 3 na zegarach. Zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Pożar huty szkła w Działdowie w Warmińsko-Mazurskim. Z ogniem walczy w tej chwili 8 strażackich zastępów. Waldemar Żurek napisał do Węgier o uchylenie azylu dla Zbigniewa Ziobry i Romanowskiego. W szkołach już ostatni moment na poprawienie ocen przed wystawieniem świadectw. Jaka sytuacja?
1: Ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
0: Jest trzecia. Pożar hali huty szkła w Działdowie w Warmińsko-Mazurskim. Na miejscu pracuje w tej chwili 8 zastępów Straży Pożarnej. Jak przekazał RMF FM dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, nie ma osób poszkodowanych. Przed przyjazdem służby oraz w trakcie akcji przeprowadzono ewakuację pracowników. Część osób pozostała jednak na sąsiedniej hali, by podtrzymać proces technologiczny. Dla nich nie ma zagrożenia, zapewnił strażak. Informacje o pożarze otrzymaliśmy od Was na gorącą linię. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Waldemar Żurek pisze do nowych węgierskich władz w sprawie uchylenia azylu politycznego wydanego przez rząd w Budapeszcie Zbigniewowi Ziobrze oraz Marcinowi Romanowskiemu. Dowiedział się tego reporter RMF FM. Niebawem ten dokument podpisany przez polskiego ministra sprawiedliwości trafi do węgierskiego resortu spraw wewnętrznych. Już został wysłany. Co konkretnie jest w tym piśmie? O tym Krzysztof Zasada.
2: To prośba o informację, czy zgodnie z ostatnimi deklaracjami zostały wszczęte procedury uchylenia ochrony międzynarodowej udzielonej ściganym polskim politykom przez były węgierski rząd. Minister Żurek chce się też dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzje w sprawie azylu. Jak usłyszałem, uchylenie azylu jest niezbędne prokuratorom prowadzącym śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, by można zwrócić się do Interpolu o ściganie podejrzanych czerwoną notą. Dla tej międzynarodowej organizacji fakt przyznania komuś ochrony międzynarodowej jest przeszkodą w umieszczeniu na liście szczególnie poszukiwanych przestępców. Warto dodać, że w przypadku Marcina Romanowskiego rok temu Interpol odrzucił polski wniosek o ściganie go czerwoną notą.
0: Na zegarach 2:03 to są fakty w RMF FM. Scotland Yard rozszerza dochodzenie w sprawie brata brytyjskiego króla, byłego księcia Andrzeja. Donosi z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Dotychczas śledztwo zajmowało się poczynaniami byłego księcia, gdy ten piastował funkcję specjalnego wysłannika do spraw międzynarodowego handlu. Miał on wówczas przekazywać poufne informacje skazanemu amerykańskiemu pedofilowi Jeffreyowi Epsteinowi. Teraz prowadzący śledztwo w sprawie Andrzeja Batena Windsora mogą zbadać zarzuty dotyczące jego niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym. Policji zależy na tym, by potencjalni świadkowie nie sądzili, że śledczy skupiają się wyłącznie na wąskiej definicji nadużycia władzy, podczas gdy jest to śledztwo złożone, które może obejmować m.in. przestępstwa seksualne. Warto podkreślić, że brat króla Karola III nie przyznaje się do winy i konsekwentnie zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom.
4: Fakty nie z tej ziemi.
0: Firma SpaceX przeprowadziła 12 testowy lot systemu Starship i jednocześnie pierwszy start nowej wersji rakiety Starship V3. Udoskonalony, większy i mocniejszy system wystartował z bazy Starbase w Teksasie i pomyślnie przeszedł kluczowe etapy misji. Podczas lotu przetestowano nowe silniki Raptor 3, a booster Super Heavy wodował w Zatoce Meksykańskiej. Szef SpaceX Elon Musk napisał po starcie: odnieśliście sukces dla ludzkości. Rakieta ma w przyszłości służyć do lotów na Księżyc i Marsa. I wracamy teraz na Ziemię, bo uczniowie mają ostatni miesiąc na poprawę ocen końcowych przed wystawieniem świadectw.
5: Nie jest za dobrze, ale ja jestem cały czas dobry i myśli. Wiem, że jakoś sobie poradzę. Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje pod koniec.
6: Ale gorzej w sensie, że będziesz musiała coś poprawiać, czy no zostawiasz tak jak jest?
5: Trzeba poprawić, ale to tylko jeden sprawdzian, więc jest dobrze.
6: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
1: Tak.
6: I jaki masz plan na to?
1: No ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
0: Z uczniami liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Donald Trump na platformie Truth Social napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Magdalena Biejat uważa, że po stronie amerykańskiej panuje informacyjny chaos, a decyzja Donalda Trumpa była impulsywna. Rozmowę z wicemarszałek Senatu poprowadził Tomasz Terlikowski.
7: Jest już pani spokojniejsza? Opadły emocje, możemy czuć się bezpiecznie?
8: Ja w ogóle apeluję o to, żeby o troszeczkę stonować emocje, bo z tej rozmowy i z tych ostatnich dni wynika jasno, że jest ogromny chaos po stronie amerykańskiej. Jest chaos informacyjny, jest chaos decyzyjny. I oczywiście to jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak ta obecność amerykańska będzie zachowana i jakoś tam prawdopodobnie zwiększona. Jak słyszymy, nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić. I znowu może zaskoczyć i Pentagon, i Republikanów, i Demokratów, i Polskę. I teraz kluczowe jest zachowanie spokoju i zachowanie proporcji i świadomości tego, jaka jest ogólnie strategia i polityka Stanów Zjednoczonych w relacji do Europy. Stany Zjednoczone o tym, że będą zmniejszać swoją obecność w Europie wojskową, mówią już od dłuższego czasu. To nie jest nowość.
2: I nadal to mówią.
8: I to nie jest nowość, to nie zaczęło się przy tej administracji. O tym była mowa już za administracji i poprzedniej Trumpa, i za administracji Bidena. Czy to znaczy, że całkowicie się wycofają z Europy? Nie, bo wiążą nas bardzo silne interesy, bo potrzebują stałych baz w Europie, żeby móc realizować swoje operacje militarne gdzie indziej. Potrzebują współpracy wywiadowczej. To jest bardzo silna współpraca i to jest dobra wiadomość, no, niezależnie
2: pytanie,
8: od humorów Donalda Trumpa.
2: Czy nie muszą być w Polsce? To znaczy, bo to teraz tych baz, które potrzebują, to są bazy stałe. One są w Niemczech, są w innych krajach NATO, ale w Polsce mamy wyłącznie obecność rotacyjną.
8: Tak, i to jest oczywiście duża odpowiedzialność wszystkich aktorów na scenie politycznej, zarówno ośrodka prezydenckiego, jak i rządu, żeby tę obecność utrzymywać i żeby te relacje zachować jak najlepsze. Tylko niestety przy wszystkich tych wysiłkach, które płynęły, przypominam, że pan minister Siemoniak pojechał do Waszyngtonu, rozmawiał tam z przedstawicielami republikanów, że Pałac Prezydencki także prowadził swoje rozmowy, natomiast nie zmienia to faktu, że jest chaos decyzyjny i jest brak
2: ale
8: jasnej decyzji po stronie amerykańskiej.
2: Mówił, ale na pewno lepiej rozmawiać niż
8: oczywiście,
2: jak sugerował, obrażać, i rozumiem, że to było odniesienie do marszałka Sejmu, Włodzimierza Czerzastego.
8: Nikt nie sugerował absolutnie, żeby, i nikt w tym kontekście nie zauważyłam, żeby ktokolwiek obrażał Stany Zjednoczone w kontekście tych wojsk.
2: Donald Trump poczuł się ambasador Stanów Zjednoczonych, uznał, że Donald Trump został obrażony.
8: Ambasador różne rzeczy robi i mówi, które nie świadczą za dobrze o nim samym, wypełniającym rolę dyplomaty jednak, a nie polityka, powinien być, o tym pamiętać. Natomiast wracając do samych wojsk. Ten chaos i ten brak jednoznacznej decyzyjności, ciągłych zmian decyzji pokazuje nam bardzo wyraźnie jedno, że dbając o te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, powinniśmy przede wszystkim również dbać o budowanie naszej niezależności i samowystarczalności obronnej w Polsce i w Europie. I tutaj to jest najlepszy argument, że to jest tak potrzebne, że zarówno mechanizm SAFE, jak i inne mechanizmy, Tarcza Wschód, wpisanie jej w cały system obronności europejskiej, inwestowanie w polską obronę i w relacje z naszymi sojusznikami w Europie, to jest konieczna druga noga naszego bezpieczeństwa, bez której się po prostu nie obejdzie.
2: I za chwilę o tym będziemy dalej rozmawiać. A naszym gościem, naszą gościną jest Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Nowa Lewica, a wdzięczność dla prezydenta pani ma, no bo prezydent Trump napisał wprost: w związku z pomyślnym wynikiem wyborów obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z domu poparłem, oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 000. No to znaczy, że to Karol Nawrocki jest powodem, dla którego te 5 000 tutaj przyjadą.
8: Myślę, że nie jest głównym powodem.
2: Tak jest napisane, ja tylko czytam.
8: Oczywiście, ja się bardzo cieszę, że to jest jakiś czynnik. Sama mówiłam, że Karol Nawrocki chwalił się dobrymi relacjami z prezydentem Trumpem i pora, żeby ich użył w tym temacie.
2: No czyli użył, to teraz może go pani pochwalić.
8: No i bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze, tak to powinno wyglądać, że w sytuacjach, w których musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo, i rząd, i Pałac Prezydencki działają wspólnie i mówią jednym głosem. Tak to powinno być. I dobrze by było, żeby to się działo częściej. Dobrze by było, żeby to się działo też w przypadku właśnie obronności europejskiej.
2: Ale sukces pani by przyznała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? Czy to jest jednak decyzja polityczna, która po prostu wynika z polityki Stanów Zjednoczonych, które chcą wspierać
7: bliskie sobie ideowo partie w Europie Środkowej.
8: To są dwa wątki. Jeden jest taki, że ta decyzja wywołała też ogromne poruszenie wśród Kongresu Młodych Republikańskich. I na pewno to również był, którzy, i to jest ważne, bo to pokazuje, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie opierają się tylko na głowach państwa, ale na dużo szerszym poczuciu jednak bliskiej współpracy i sojusznictwa. To jest super wiadomość, bo to oznacza, że też ten sojusz ma głębsze korzenie, mocniejsze fundamenty i większą szansę, żeby przetrwać. Jeśli natomiast ten komunikat budzi pewien niepokój w tym sensie, że wydaje się, że prezydent Donald Trump kieruje się bardziej sympatiami partyjnymi niż strategicznymi decyzjami.
7: Jest mowa wyłącznie o interesach partyjnych. W tym tweetie nie ma, w tym wpisie nie ma nic o geostrategii, o strategii, o roli Polski.
8: O roli Polski, o roli Stanów Zjednoczonych. To jest o personalnych relacjach i o tym, kogo się lubi, a kogo się nie lubi.
7: Ale prezydent Trump zawsze
8: tylko,
7: tak
8: że
7: pisze.
8: To nie jest, tak. No więc w związku z tym to jest o tyle niepokojące, że Stany Zjednoczone, czy bardziej administracja Donalda Trumpa po raz kolejny w ten sposób pokazuje, że chce również wpływać na to, jak Europejczycy wybierają sobie władzę. Przypominam obecność J.D. Vance'a w kampanii węgierskiej po stronie Orbana.
7: Nie pomogło
8: Przypominam jego. Nie, nie pomogło, bo Europa nie lubi, kiedy się dyktuje z zewnątrz, jak ma wybierać sobie przywódców. Nie, przypominam jego relacje z AfD niemieckim i tak dalej, i tak dalej. Ale na szczęście, tak jak mówiłam wcześniej, i ten sojusz, i polityka Stanów Zjednoczonych, czy relacje międzynarodowe, to jest coś więcej niż osobiste relacje. To jest dużo bardziej skomplikowana układanka i teraz ważne jest, żeby w tej układance myśleć strategicznie i zachować, jeszcze raz to powiem, zimną głowę i spokój.
7: To zimna głowa, jeszcze pytanie o Bengwira, Atamara Bengwira i jego zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. To jest wystarczająca decyzja MSZ-u?
8: To jest bardzo dobra decyzja MSZ-u. Ja się bardzo cieszę, że MSZ wydał i minister Sikorski wydał jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Potępił Izrael, został wezwany też przedstawiciel ambasady Izraela do MSZ-u. To są konieczne działania. Cieszę się, że
7: ale wystarczające?
8: One zostały...
7: Benjamin Netanyahu też powinien mieć zakaz? Czy wystarczy, jak Ben-Gwir będzie miał zakaz?
8: Znaczy, przede wszystkim potrzebujemy działań systemowych, nie tylko wymierzonych. Uważam, że Netanyahu również powinien mieć zakaz, ale przypominam, że jeśli chodzi o Netanyahu, to jest też wystawiony areszt, nakaz aresztowania.
7: No, ale nie wiadomo, czy byśmy go wypełnili, gdyby przyjechał do Polski.
8: Wydaje mi się, że jednak tak. No, o to trzeba pytać oczywiście ministra Żurka. Ale moim zdaniem ta optyka się zmieniła szczęśliwie. Przypominam też, bo myślę, że państwo tego mogą nie wiedzieć, że Polska na arenie międzynarodowej stoi bardzo jasno po stronie praw Palestyny do samostanowienia i poparła między innymi postulaty rewizji umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Izraelem. Rewizji, która ma na celu pokazanie, że Europa nie będzie prowadziła relacji gospodarczych z krajami, które w tak oczywisty sposób łamią podstawowe zasady demokratyczne.
7: Z drugiej strony Izrael odpowiada, że działania przynajmniej części z działaczy Hamasu przede wszystkim chcą po prostu likwidacji państwa Izrael, więc oni się bronią.
8: Tak, tylko stosują odpowiedzialność zbiorową, polegającą na likwidacji całego narodu. I to się dzieje zarówno w Strefie Gazy...
7: Likwidacja całego narodu oznacza ludobójstwo, pani marszałek.
8: Tak, uważam, pani że to jest Izrael ludobójstwo. Prowadzi... Tak, to jest ludobójstwo.
0: Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na portalu rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ha ha ha ha.

0: No i to już prawie godzina czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, w którym doszło do śmierci dwulatka, usłyszały zarzuty. Później komentarze do decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. Łotewskie media określają ją jako zaskoczenie i ulgę. Trener Lecha Poznań przedłużył kontrakt z klubem. To wiadomość, na którą czekali kibice. Zarzuty dla dwóch opiekunek ze żłobka w Ząbkach pod Warszawą. W środę w oczku wodnym na terenie placówki utopił się tam dwuletni chłopiec. Prokuratura oskarża je o nieumyślne spowodowanie śmierci, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Tylko jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Wobec obu kobiet prokuratura zastosowała policyjny dozór.
2: Dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
1: Powiedział mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż zbierają dowody w sprawie tej tragicznej śmierci. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia, a także wyjaśnienie, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek, a także jak wyglądał nadzór nad dziećmi.
0: Oświadczenie Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski zostało odebrane na wschodniej flance NATO jako zaskoczenie i ulga, bo region potrzebuje dodatkowych sił, tak komentują to łotewskie media. Wcześniej Stany Zjednoczone zapowiadały ograniczenie rotacji wojsk, co budziło obawy sojuszników. W mediach i komentarzach podkreślono, że decyzja może być efektem dobrych relacji Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Państwa bałtyckie i Łotwa oceniły, że w obliczu działań Rosji obecność Stanów Zjednoczonych w regionie jest kluczowa dla bezpieczeństwa. W rosyjskim Noworosyjsku po ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar terminala naftowego. Według władz kraju krasnodarskiego ogień miał zostać wywołany przez spadające szczątki drona. Początkowo informowano, że nie ma ofiar, później rosyjskie służby podały, że ranne zostały 2 osoby. Według analiz cytowanych przez media płonąć miał kompleks przeładunkowy Szeskaris, jeden z ważniejszych terminali paliwowych w regionie. Na zegarach 4:02 to są fakty w RMF FM. Umowa na budowę kluczowego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina została podpisana. To rekordowa suma w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 5 300 000 000 zł. Jaki jest powód tak wysokich kosztów?
3: Wszystko z powodu 5-kilometrowego tunelu pod Odrą. To będzie najdłuższy drogowy tunel w Polsce. Wjazd do niego ulokowany będzie przy zakładach chemicznych Police. Kierowcy będą jechać pod Odrą, ale też pod linią kolejową i drogą wojewódzką 114. To skomplikowana operacja, bo jezdnia w tym tunelu poprowadzona będzie na głębokości do 45 metrów. Budowa całej zachodniej obwodnicy Szczecina podzielona jest na 3 etapy. Łączy Police z Goleniowem i ma mocno odciążyć centrum Szczecina. Budowa tunelu ma zakończyć się w 2033 roku. Odcinki drogowe powinny być gotowe wcześniej.
0: O czym donosiła nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Piłka nożna w faktach RMF FM.
0: Trener Niels Frederiksen przedłużył umowę z klubem. Na tę wiadomość czekali kibice Lecha Poznań. Więcej szczegółów na temat nowego kontraktu zebrał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
5: Duński szkoleniowiec przedłużył go o 2 sezony do czerwca 2028 roku. Wcześniej zaznaczał, że dobrze czuje się w Poznaniu i chce tu zostać, ale ma inne możliwości. Może była to tylko strategia negocjacyjna na podbicie stawki, ale na koniec inne oferty widać nie okazały się na tyle atrakcyjne. Wydaje się, że przedłużenie kontraktu przez Duńczyka to świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Niels Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów, bo kolej już będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji.
0: Dziś ostatnia kolejka Ekstraklasy. Pewny tytuł Lech zagrał u siebie z Wisłą Płock, a potem w Poznaniu rozpocznie się wielka mistrzowska feta. W faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Woda jest nie tylko substancją niezbędną do życia. Czasem bywa też lekarstwem. Wśród najbardziej specyficznych wód używanych w lecznictwie uzdrowiskowym są te o zapachu jajka, które wydobywane są m.in. w podkarpackim Choryńcu Zdroju. Z Dorotą Czysz, szefową tamtejszego uzdrowiska, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Dlaczego pachnie jajkiem?
7: Oczywiście skład siarkowodoru. Ulotny, ale ze swoistym zapachem.
6: Co ta woda potrafi?
7: Zacznijmy może od kosmetologii. Wygładza naskórek, peelinguje. Świetnie działa na schorzenia skóry, egzemy, problem z łupieżem, z wypryskami, wszelkie rodzaje wykwitów, jak również problemów, które są pochodną problemów wewnętrznych, przemian materii. Istotnym w tym wszystkim jest, aby wodę popijać małymi łykami w zaleconych sesjach przez lekarza przed każdym posiłkiem.
6: Ta woda to lekarstwo. Nie można nalać całej butelki i wypić od razu. Lepiej nie.
7: Lepiej nie. Możemy mieć problemy żołądkowe.
6: Pomaga na skórę. Na co jeszcze?
7: Używamy tej wody również na narząd ruchu. Pomaga na zmiany stawowe. Torebka maziowa wchłania siarkowodór. Siarka pomaga na odbudowywanie się chrząstki stawowej między innymi.
6: Przez picie czy w kąpieli?
7: W kąpielach. Kąpiele w wodzie siarczkowej przynoszą poprawę naskórka, stawów, samopoczucia. Polecamy ją również do problemów z przemianą materii. Poprzez popijanie ją małymi łykami poprawiamy swoje samopoczucie i zdrowie.
6: To nie jest woda, którą mógłbym wziąć w butelkę, zawieźć ją na drugi koniec Polski i działałaby tak samo.
7: No nie, bo jak wszyscy wiemy, siarkowodór jest gazem ulotnym, więc ta woda nie miałaby już takich właściwości, którą mamy bezpośrednio w uzdrowisku, prosto z ujęcia.
6: Dlatego nie można kupić jej w sklepie.
7: Tak, przecież nie chodzi o szukanie konsumenta, pacjenta, tylko o uczciwość i trwałość działania tego surowca. Woda siarczkowa jest surowcem naturalnym do leczenia uzdrowiskowego.
6: Jak to pić?
7: Mówi się, że wody uzdrowiskowe o silnym zapachu, jakim jest woda siarczkowa, nie powinno się wąchać, bo ona jest specyficzna. I żeby nie było odruchu wymiotnego, powinniśmy zacisnąć nosek i małym łyczkiem popijać, bądź też spróbować przyzwyczaić się do jej zapachu.
6: Pachnie bajecznie, jajecznie.
7: Oczywiście, niech idzie na zdrowie każdemu, kto jej spróbuje. Warto ją popijać dla samego samopoczucia, już nie mówiąc o lecznictwie tym ortopedycznym, gastrycznym.
6: Pani mówi, że nie można tego wypić za dużo, bo może spowodować problemy żołądkowe, ale w trawieniu ta woda też pomaga.
7: Tak, oczywiście, tylko zasada jest jedna. Pijemy ją powoli, małymi łyczkami, zgodnie z zaleceniem lekarza. Tutaj na każdy problem, który zgłasza pacjent lekarzowi, jest inna dedykacja postępowania, tak, z tą wodą. Czy będzie to wypijana 1/4 szklanki, czy 1/3 do każdego posiłku, czy po posiłku, tu jest zastosowanie już procedura medyczna.
6: Ale jeżeli wypiję teraz sobie tak pół kubeczka małymi łyczkami, to nic mi nie będzie.
7: Tak, nie przyniesie ona żadnego tutaj skutku ubocznego, bo musi ona być sukcesywnie małymi łyczkami. Nie haustami, nie naraz, tylko sukcesywnie kroczek po kroczku, łyczek po łyczku.
6: Bo to tak szybko nie działa.
7: Nie, to jest, tak jak mówimy, lecznictwo uzdrowiskowe. To jest, po jednej stronie możemy postawić tezę profilaktyka, ale też skuteczne leczenie, jeżeli ono jest cykliczne, to oczywiście w zależności jaki stadium jest choroby, to trzeba też wziąć pod uwagę. Jedni ocenią poprawę stanu po pierwszym tutaj pobycie.
6: Jeżeli ktoś ma problemy dermatologiczne, jeżeli ktoś jest zestresowany, dobrze mu zrobi, jeżeli nasączy się tak przez tydzień czy dwa tygodnie taką wodą.
7: Tak, zdecydowanie, bo nie wspomniałam o łuszczycy. Łuszczyca dzisiaj też jest taką chorobą wiodącą skóry, rozpoznawalną, gdzie woda siarczkowa bardzo dobrze wpływa na rehabilitacje lecznicze. Działanie tej wody wpływa na albo uspokojenie wyrzutów tej choroby, albo zniwelowanie. To też w zależności kto kiedy z tym schorzeniem się pojawi.
6: Więc... A to pozwala też na ograniczenie tych maści sterydowych?
7: Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj każdy indywidualnie organizm będzie odbierał. Na pewno schodzą stany te zapalne, takie zaognione. I to widać w przeciągu kilku dni. Ta intensywność tej choroby zmniejsza się, a w niektórych momentach możemy powiedzieć, że do roku czasu pacjent ma spokój. Zwłaszcza w przypadku łuszczycy, kiedy jakiś silny stres powoduje, że jest gorzej, wtedy ci nasi pacjenci pojawiają się tutaj u nas. Na pewno lekarz, mając pacjenta przed sobą, potrafi ocenić, co dla tego pacjenta będzie najlepsze, czy to będzie fason, czyli ograniczona dostępność tej wody siarczkowej tylko na dany staw czy na dane miejsce, bądź też kąpiel w wannie. A już najlepszym efektem to jest ćwiczenie w basenie siarczkowym pod okiem specjalisty, fizjoterapeuty, który dyscyplinuje pacjentów do aktywnego ćwiczenia w wodzie, gdzie należy się poruszać, żeby jak najwięcej tych związków siarki weszło przez skórę do naszego organizmu.
6: Bo jeżeli będzie ruch, ta skóra będzie automatycznie bardziej ukrwiona i te dobre rzeczy z wody będą się lepiej wchłaniały.
7: Tak, przez wszystkie nasze receptory skóra wchłania mikro i makroelementy z tej wody.
6: Basen wygląda jak zwykły.
7: Tak, ale wypełniony jest tą cudowną wodą siarczkową.
6: Co mi da kąpiel w takim basenie?
7: To uzupełnienie tych wszystkich kuracji, o których mówiliśmy. Tutaj pacjent ćwiczy pół godziny pod okiem fizjoterapeuty, a na końcu ma chwilę relaksu przy masażerach.
6: To pomaga leczyć problemy skórne.
7: Tak, bo kompleksowo ruch, ta woda obejmuje nasze całe ciało, nie tak jak w wannie w pozycji leżącej. Ruch, ćwiczenia poprawiają krążenie, tym samym zmuszają z jednej strony organizm do wchłonięcia receptorami na skórkiem najwięcej tych związków siarki.
6: Jak to się dzieje, że taka niepozorna woda w niezbyt niepozornym zapachu działa?
7: Powiem ciekawostkę. Odwierty, czy w zasadzie pokłady wody siarczkowej w Choryńcu Zdroju tworzyły się mniej więcej w okresie holoceńskim na przełomie 4200 do 8000 lat temu. Więc jest bardzo stara, z piasków mioceńskich, więc stąd też ta zdrowotność z natury. A natura wiemy, że leczy.
6: To jest bardzo stara woda. Ta woda, którą piję, ma 4000 lat?
7: Powyżej 4, tak jak powiedziałam, w przedziale. Między...
6: Zabytkową wodę piję.
7: Oczywiście, dlatego jest tak ceniona, znana. A pokłady tych złóż Choryniec ma w Parku Zdrojowym, więc kilka kilometrów, 1,5 kilometra z tego naszego miejsca, z pijalni Domu Zdrojowego.
6: A tej wodzie towarzyszy też legenda.
7: Tak, mówi się, że do ujęć, do źródełek przyjeżdżała Marysia z naszym Janem Hetmanem, sobie panem, więc... Historia zbudowana też od wielu, wielu pokoleń przyciąga naszych kuracjuszy właśnie ta tajemniczość i pary królewskiej.
0: Z Dorotą Czesz rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: No i mamy już prawie godzinę piątą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Polska armia wzmacnia siły powietrzne. Pierwsze F-35 przyleciały wczoraj do bazy w Łasku. Kolejna akcja charytatywna Łatwoganga. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i ma pilny apel do widzów. Chodzi o bezpieczeństwo. Dziś po kilkutygodniowej przerwie znów będzie można wjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu. Do bazy w Łasku trafiły wczoraj pierwsze 3 polskie F-35. Nowoczesne myśliwce zwiększają możliwości operacyjne polskiej armii, podkreślił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To najnowszy sprzęt w polskim lotnictwie.
1: F-35, pierwsze samoloty piątej generacji na flance wschodniej NATO. To zmienia też bezpieczeństwo całego regionu. Polska jest liderem regionu.
0: Kosiniak-Kamysz podziękował za obecność na uroczystości szefowi gabinetu prezydenta Pawłowi Szefernakerowi, mówiąc, że to ważne, że wspólnie budujemy bezpieczeństwo. Szefernaker zauważył, że przybycie do Polski F-35 to finisz procesu rozpoczętego już w 2016 roku.
2: I w końcu 2020 rok. Decyzja poprzedniego rządu, odważna decyzja premiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, podpisanie umowy, także wbrew części opinii publicznej.
0: Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny F-35. Ława przysięgłych w Seattle uznała, że Boeing nie ukrywał problemów z bezpieczeństwem samolotów 737 MAX używanych przez polskie linie lotnicze LOT, więc koncern nie musi płacić odszkodowania, podaje agencja Reutera. LOT domagał się około 153 milionów dolarów za straty po uziemieniu tych maszyn po dwóch katastrofach z 2018 i 2019 roku. Sąd uznał, że Boeing nie wprowadził lotów w błąd w sposób, który uzasadniałby odpowiedzialność za oszustwo. Choć linia lotnicza twierdziła, że kluczowy był system MCAS i brak pełnych informacji przy leasingu. LOT nie wyklucza apelacji i podkreśla, że postępowanie może się jeszcze nie zakończyć. Teraz w faktach ważny apel. Jak informowaliśmy na naszej antenie, Łatwogang w niecały miesiąc po rekordowej zbiórce dla dzieci chorych na raka rozpoczął nowe wyzwanie. Tym razem jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i w trakcie transmisji na żywo zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Jego śmiertelną chorobę można zatrzymać tylko terapia genowa. Jej koszt to aż 15 milionów złotych. Łatwogang w tej chwili pokonał już ponad 150 kilometrów i zebrał ponad 3,5 miliona złotych. Twórca ma jednak ważny apel, aby nie dołączać do niego po drodze.
3: Żeby po prostu nie robić konwoju też do wszystkich osób. Słuchajcie, na tym etapie tutaj, na miejscu jest po prostu niebezpiecznie. Jeżeli ktoś chce wziąć udział i być obok przy ulicy, super, bardzo, to jest w ogóle genialnie, to jest
4: machanie
3: mega miłe.
4: I w ogóle.
3: Ale tutaj na ulicy obecnie tutaj było z 50 osób, tak. I to jest po prostu niebezpieczne.
0: Powtarzamy apel Łatwoganga, nie dołączajcie do youtubera, ale wspierajcie i obserwujcie jego akcje. Pojawiając się na trasie, przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego i dbajcie o własne bezpieczeństwo.
5: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Kolejka linowa na Kasprowy Wierch dziś znów zacznie działać. Po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej przeglądem technicznym turyści ponownie będą mogli wjechać na jeden z najpopularniejszych szczytów Tatr. Atrakcja była nieczynna od długiego majowego weekendu. Przy okazji przeglądu wykonano także ćwiczenia ewakuacji kolejki na wypadek awarii, tłumaczy Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
6: Dla nas bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem zarówno turystów, pasażerów, jak i pracowników. Dlatego oprócz tych codziennych kontroli dwa razy w roku, zarówno po właśnie zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim, przeprowadzamy prace serwisowe, które wiążą się z czasowym wyłączeniem kolei z ruchu pasażerskiego. W przypadku Kasprowego Wierchu trwało to od 4 maja, natomiast już wracamy i zapraszamy wszystkich turystów, szczególnie, że pogoda dopisuje.
0: To prawda, dziś w Zakopanem będzie 17 stopni i słońce. Już po nocnych przymrozkach, więc najwyższy czas na upiększenie otoczenia i wybór roślin, które będą nas cieszyć do jesieni. W centrach ogrodniczych coraz więcej kupujących. Nie zawsze przychodzą po konkretny gatunek.
7: Coś takiego do ożywienia, dodatkowo doniczka przy lawendzie, lawenda fioletowa, to pasuje.
8: I to już będzie koniec?
7: Koniec.
8: A co teraz pani ma w ręku? Bo szczerze powiem, ja jeszcze takich nie widziałam.
7: Nie wiem, czy to jest odmiana jakiejś margaretki, stokrotki?
9: Myślę, że ona jest samoobsługowa. To znaczy nie potrzeba, tak jak w tych większych kwiatach,
4: że nie trzeba tego obrywać. Nie mam na to czasu i takie samoobsługowe kwiaty bardzo mi się podobają.
8: Czyli plan jest taki, wsadzamy, potem podlewamy i patrzymy, jak pięknie rosną.
4: Tak, do mrozów.
0: Usłyszała w Centrum Ogrodniczym przy ulicy Narutowicza w Kutnie nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillit.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już dziś po 12 w radiu RMF 24.

0: Jest szósta, to są Fakty RMF FM, Karol Płaczkiewicz.
1: Kłaniam się, zapraszam. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w środę utonął niespełna dwuletni chłopiec, usłyszały zarzuty. Minister Kierwiński podpisał rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Polsce. Ten rok może przynieść kolejny rekord liczby oszustw na nielegalne, których ofiarami są głównie seniorzy. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Do tej tragedii doszło w środę. Niespełna dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie klubu dziecięcego. Więcej na ten temat reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Tylko jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
3: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
2: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż mają w planach przesłuchanie dodatkowych świadków. Ponadto wciąż gromadzony jest materiał dowodowy w tej sprawie, który pomoże ustalić, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek oraz czy nie doszło do zaniedbań. Kobiety usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, za co może grozić im do 5 lat więzienia.
1: Transkrypcje małżeństw jednopłciowych będą możliwe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał odpowiednie rozporządzenie. Według ministerstwa chodzi o 2000 małżeństw zawartych za granicą. Zadowolona z tej decyzji jest Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.
4: Rozporządzenie, które tak naprawdę zmienia wszystko. To znaczy daje możliwość transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
1: Opozycja kwestionuje nowe przepisy, powołując się na konstytucję.
5: Lewicowo-liberalna koalicja rządząca niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z tym, co przy tworzeniu konstytucji mówili autorzy, ojcowie tej konstytucji, jasno mówili, że artykuł 18 dotyczy związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. I taki ten właśnie związek jest chroniony.
1: Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Pierwsze transkrypcje mają być możliwe w ciągu 3 miesięcy po wdrożeniu zmian technicznych w systemie Urzędu Stanu Cywilnego. W ten weekend kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi obecnie 6,46 zł za litr, czyli o 2 grosze mniej niż wczoraj. Diesel potaniał o 6 groszy. Jego maksymalna cena to teraz 6,85 zł. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku. Kolejna aktualizacja cen nastąpi we wtorek.
6: Słuchaj. To są Fakty w RMF FM.
1: Ten rok może przynieść kolejny rekord liczby oszustw na legendę, którymi ofiarami są głównie seniorzy. W zeszłym roku oszuści wyłudzili od nich 250 mln zł, a przestępstw ciągle przybywa, mówi inspektor Robert Kumor, szef Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji.
7: Te dane wydają się potwierdzać tą tendencję z lat minionych, że z każdym rokiem te straty wzrastają. Te legendy pojawiają się bardzo różne. Najbardziej znane są na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, ale pomysłowość sprawców jest nieograniczona i tych legend pojawia się bardzo dużo, aczkolwiek mechanizm działania jest bardzo podobny.
1: Na ten mechanizm uczulać mają specjalne szkolenia dla seniorów zapowiedziane przez resort sprawiedliwości. Spotkania mają być organizowane w każdym polskim powiecie. Przytulanie się do drzew to punkt programu, który w tym roku pojawi się na corocznym festiwalu w hrabstwie Devon na południu Anglii. Odwiedza go co roku ponad 100 tysięcy osób. Więcej na temat tego osobliwego drzewnego trendu nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Do obejmowania drzew i rozmawiania z roślinami przyznał się swego czasu sam król Karol III. Nic więc dziwnego, że to osobliwe zajęcie staje się na Wyspach coraz bardziej popularne. Badania potwierdzają, że takie obcowanie z drzewami wyzwala w naszym organizmie hormony odpowiedzialne za dobre samopoczucie, mówi jedna z organizatorek zawodów. Jak zaznaczają komentatorzy, w czasach, gdy większość dnia spędzamy przed ekranami telefonów i komputerów, objęcie pnia drzewa działa jak psychiczna kotwica. To najprostsza forma medytacji, dostępna całkowicie za darmo.
1: Tymi doniesieniami kończymy to wydanie. Z nowymi faktami wracamy za niespełna pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Już pięknie słonecznie z rana, niemal w całym kraju. Delikatne chmury jeszcze mogą się pojawić, ale dziś czeka nas naprawdę sporo słońca. Tak patrzę na to, co później. No właśnie, ale po południu może pokropić to okolice Kielce, Lublina, Olsztyna, Suwałki, Wrocław. Tam gdzieś może pojawić się przelotny deszcz, ale na razie skupmy się na tym, co teraz. Mamy 10 stopni teraz w Koszalinie, 10 w Bydgoszczy, 9 w Katowicach, 8 w Rzeszowie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.
12: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. We'll be right back.

0: 6.30 w Akterem AWFM i Karol Płaczkiewicz.
1: Na autostradzie A2 w Wielkopolskiem między węzłami Bóg i Poznań Zachód ciężarówka zderzyła się z busem. Droga w kierunku Warszawy jest teraz zablokowana. Rusza przebudowa jednego z największych wiaduktów kolejowych w Polsce, estakady na poznańskich Naramowicach. Obiekt, z którego do tej pory korzystały pociągi towarowe, ma być dostosowany również do ruchu pasażerskiego, informuje poznański reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Znikają już pierwsze elementy konstrukcji, zdejmowane są szyny, usuwana jest podsypka. To pozwoli skuć płyty żelbetowe będące podstawą całego obiektu. Następnie specjalnie ustawione dźwigi będą ściągać z ulokowanej ponad 15 metrów nad ziemią estakady poszczególne przęsła, które po zdemontowaniu zostaną naprawione i znów zamontowane. PKP PLK zapewnia, że to kluczowy element całego remontu kolejowej towarowej obwodnicy Poznania, po której od końcówki przyszłego roku będą również kursowały pociągi pasażerskie.
1: Pogoda coraz lepsza, ratownicy przypominają ABC bezpiecznego żeglowania. To trzeźwość, zdrowy rozsądek, pokora i sprawdzenie środków ratunkowych. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
3: Rozmawiajmy o tym, gdzie jesteśmy. Dla nas to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że na przykład zasłab sternik, który wie, tylko on wiedział, gdzie jesteśmy, jest problem później z lokalizacją, a nie wszyscy znają topografię po prostu jezior. Przed samym wypłynięciem sprawdzamy stan techniczny łódki, żebyśmy widzieli, że on jest sprawna, nic nie jest tam połamane, nic nie jest zepsute. Mamy paliwo, bo też się zdarza często tak, że gdzieś nachodzi nas burza, na przykład na Śniadwach. Okazuje się, że mieliśmy mało paliwa i my po prostu mamy pracę.
1: Radzi Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Z oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: 7 na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Jest z nami Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Małopolska policja nieprzerwanie szuka 12-letniej Eli, z którą od czwartku nie ma kontaktu. Pierwsze polskie F-35 już w kraju. Nowoczesne myśliwce wylądowały wczoraj w Łasku. Trwa nowa akcja charytatywna Łatwo Ganga. YouTuber zbiera środki na leczenie 8-letniego Maxa. Jest 7. Zaczynamy. Krakowska policja nieprzerwanie poszukuje 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka nie wróciła w czwartek do domu i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Kilkuset strażaków i policjantów przeszukuje teren Lasu Wolskiego, a obszar działań będzie powiększany. Zdjęcie zaginionej mamy na rmf24.pl. Trzy pierwsze polskie myśliwce

0: F-35 przyleciały wczoraj do kraju. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych w sumie 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Maszyny wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Ich przylot obserwował reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Polskie F-35 przyleciały do bazy w Łasku w eskorcie F-16. Nad samą płytą lotniska dwa niskie przeloty i chwilę po 18:00 pierwsze polskie myśliwce piątej generacji wylądowały.
2: Zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że takich wyjątkowych momentów w najbliższych miesiącach będzie sporo.
3: Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
1: Husarze będą stacjonowały nie tylko w Łasku, ale także w Świdwinie.
0: Łatwogang w niecały miesiąc po rekordowej zbiórce dla dzieci chorych na raka rozpoczął kolejne wyzwanie. Tym razem jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i w trakcie relacji na żywo zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Jego chorobę może zatrzymać tylko terapia genowa kosztująca 15 milionów złotych.
4: Około zajmie to 40 godzin plus minus. Liczę, że zbierzemy te pieniądze. Od razu idę tam spać w tym Gdańsku 8-10 godzin, wstaję i zawracam do Zakopca.
5: Dla nas kwota, jak usłyszeliśmy, to po prostu była niemożliwa, ale marzenia się spełniają i liczymy, że dzięki tutaj Łatwogangowi, temu co się dzieje, damy radę, no i będzie dobrze.
6: Na pewno się uda i mocno w to wierzymy. Zresztą w poprzedniej zbiórce pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych.
7: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Na 100% będzie sukcesem.
0: Z Łatwogangiem, rodzicami Maxa i z samym Maxem rozmawiał w Zakopanem dziennikarz RMF FM Maciej Pałachicki. To będzie wielka feta mistrza Polski. Wieczorem piłkarski Poznań będzie świętował zdobycie mistrzostwa przez zawodników Lecha. Fetowanie rozpocznie się po meczu z Wisłą Płock.
8: Drużyna otrzyma trofeum za mistrzostwo Polski. Piłkarze dostaną medale za to osiągnięcie. Będzie oczywiście celebracja na stadionie. Będą specjalne występy artystyczne, wyjątkowa oprawa spotkania, jeżeli chodzi o przygotowania ze strony klubu. Będą i atrakcje dla najmłodszych i dla wszystkich, którzy zasiądą na trybunach. Kiedy już tutaj to świętowanie i celebracje na stadionie dobiegną końca, około godziny 21:00, pewnie z delikatnym poślizgiem już rozpoczniemy ten przejazd autokarem i tym samym przemarsz kibiców w kierunku Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: A zawodnicy dojadą tam przed północą, mówił Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań. Relacje z ostatniego meczu Lecha w tym sezonie oraz z mistrzowskiej fety dzisiaj w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
9: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
0: Dziś wieczorem poznamy zdobywcę Złotej Palmy oraz innych prestiżowych nagród na 79. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes. Marek Gładysz, nasz paryski korespondent, teraz w faktach.
10: Wiadomo już, że honorowo Złotą Palmę otrzyma była sławna amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. Organizatorzy są jednak zakłopotani, bo 84-letnia gwiazda nie przybędzie na uroczystość. Wyjaśniła, że ma problemy z kolanem. Jeżeli chodzi o nagrodę dla najlepszego aktora, za faworyta uważany jest przez wielu recenzentów Javier Bardem, grający główną rolę w hiszpańskim filmie Ukochana osoba, o ojcu, który próbuje nawiązać kontakt z córką, której bardzo dawno nie widział. Do grona kandydatów do Złotej Palmy natomiast zaliczani są Paweł Pawlikowski, Rosjanin Andrzej Zwiagincew oraz m.in. Amerykanin James Gray.
0: Do Cannes będziemy wracać jeszcze dzisiaj w faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
13: Poranek bardzo przyjemny, 12 stopni w tej chwili na termometrach i to niemal w całym kraju. Lekkie wyjątki, 9 w Białymstoku, 13 w Szczecinie, 10 w Rzeszowie, ale tak to w okolicy 12 właśnie. Słoneczko właściwie wszędzie, delikatne chmury mogą się jeszcze pojawić, ale po południu może pokropić tutaj głównie na wschodniej ścianie, czyli wschód, południowy, północny wschód, tam może dziś po południu padać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity.
14: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 7.30, Fakty RMF FM, Karol Płaczkiewicz.
1: Jedna osoba zginęła, a co najmniej 36 zostało rannych po potężnej eksplozji i pożarze, który wybuchł w stoczni w nowojorskiej dzielnicy Staten Island. Większość poszkodowanych to strażacy. Po ugaszeniu pożaru wszczęte zostanie kompleksowe śledztwo w sprawie jego przyczyny. Uzyskane informacje przekażemy niezwłocznie mieszkańcom Nowego Jorku. W międzyczasie proszę o pamięć o tych, którzy zostali ranni i tych, których straciliśmy. Mówił burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Więcej o tym zdarzeniu piszemy na rmf24.pl. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat w środę nie zgodził się na zarządzenie plebiscytu. Miał się on odbyć 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie, stwierdził Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego w województwie mazowieckim. W ostatnim w tym sezonie meczu drugiej ligi wieczorem Unia Skierniewice przegrała z Chojniczanką Chojnice 2-3. Ten wynik nie wpłynął jednak na historyczny awans skierniewickiego zespołu do Betclic pierwszej ligi. Jak kibice oceniają szanse swojego klubu w kolejnym sezonie?
2: Ten skład na pewno ma jakieś szanse, żeby w pierwszej lidze się przynajmniej utrzymać i chyba na to liczymy, bo raczej tutaj nie sądzimy, że znowu jako Beniaminek pierwszej ligi awansujemy do Ekstraklasy, bo by było to zbyt dużo jak na nasze miasto, ale generalnie utrzymanie się w tej lidze to będzie już duży sukces.
3: Jaki sezon przed Wami? No bo to będą zupełnie inne rozgrywki.
2: No na pewno ekscytujący, na pewno wiele wrażeń przyniosą chłopaki i no liczymy, że będą grali jak najlepiej.
4: Będziemy chodzić na mecze, będziemy oglądać, będziemy dopingować, będziemy kibicować.
1: Z kibicami Unii Skierniewice rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Kolejne fakty punktualnie o 8:00 i na nie zapraszam w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki Agnieszki Pietrzak.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillit.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już dziś po 12 w radiu RMF 24.

0: Powoli zbliża się ósma, to czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Zacznijmy doniesieniami ze świata, niestety tragicznymi. Ponad 80 górników zabił wybuch gazu w kopalni w Chinach. W południowej Kalifornii ewakuacja tysięcy ludzi po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej. W kraju cisza referendalna w Krakowie, a w sporcie ostatni w tym sezonie dzień z piłkarską ekstraklasą. Osiemdziesięciu dwóch górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shenzhen na północnym wschodzie Chin. Trwa akcja ratunkowa. W chwili eksplozji pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny. Prawie 40 tysięcy osób ma być ewakuowanych po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładzie produkującym części do samolotów cywilnych i wojskowych w południowej Kalifornii. Do atmosfery przedostały się niebezpieczne dla zdrowia opary. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Ewakuować mają się m.in. mieszkańcy Garden Grove, położonego niespełna 2 km od parku rozrywki Disneyland. To są fakty w RMF FM. Od 8 godzin w Krakowie trwa cisza przed jutrzejszymi referendami w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ta cisza potrwa do zakończenia głosowania, zatem jeszcze 37 godzin.

0: Czego nie można robić w tym czasie, wyjaśni krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku?
1: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania, ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
2: I tak, wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe, umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej, nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
1: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
0: A za pół godziny rozmowa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Naszym gościem będzie Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof z nami w Faktach. Witam cię, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
0: Jakie pytania padną po 8.30?
3: No zapytam przede wszystkim o decyzję Donalda Trumpa. Czy to sukces, kto nam to załatwi i czy to jest decyzja trwała? A może też wie, gdzie żołnierze ci amerykańscy do Polski przyjadą. Będą też kilometrówki, bo one oburzają wszystkich. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy również. Zapytam też, czy ktoś w PiSie przejął się, aby zakazem zakładania stowarzyszeń. Więcej za nie sobie pół godziny. Zapraszam i czekam.
0: Polecamy. A teraz jeszcze informacja istotna dla tych, którzy nie lubią męczyć się za bardzo, zdobywając górskie szczyty. Po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś nauczyć.
4: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też historii kolei PKL. Codziennie prelekcje odbywają się w 3 wyznaczonych miejscach.
0: A informowała o tym Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty sportowe już teraz. Patryk Serwański.
6: No to już ostatni w tym sezonie dzień z piłkarską ekstraklasą. Znamy mistrza, którym przed tygodniem został Lech Poznań. Znamy dwóch spadkowiczów, to Brukbetter, Malika Niedziecza i Jarka Gdynia. Ostatnia kolejka wyłoni pozostałych medalistów i jedną drużynę, która pożegna się z ekstraklasą. Na razie na pozycji wicelidera Górnik Zabrze. Tyle samo punktów ma Jagiellonia Białystok, o jeden mniej Raków Częstochowa, który zagra ze zdegradowaną już Arką.
7: Wydaje mi się, że to nie jest wyznacznik i punkt, na który my chcemy spoglądać w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności chcemy patrzeć na siebie, utrzymać to, co zrealizowaliśmy do tej pory i skupić się na działaniach, które pomogą nam wygrać mecz.
6: Tak mówił trener Dawid Kroczek. O utrzymanie walczą Lechia, Krakowia, Widzew i Piast. Drużyny z Łodzi i Gliwicy powalczą zresztą w bezpośrednim meczu.
8: Mamy mecz u siebie, przy swojej publiczności. Mecz, w którym trzymamy losy własne w swoich rękach, co uważam za bardzo duży sukces tych 10 meczów. Oczywiście trzeba zrobić ten ostatni krok.
6: To szkoleniowiec Widzewa Aleksander Wukowicz, a początek wszystkich spotkań o 17.30. Biało-czerwoni siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1. To był mecz w ramach towarzyskiego turnieju. Areną zmagań katowicki Spodek w Genui. Pierwszy w tym roku sprawdzian naszych siatkarek. Wczoraj porażka z Turczynkami 2-3. Ruszył królewski rajd Skandynawii. Wczoraj jeden krótki odcinek specjalny. Nasze załogi bez błysku. Jakub Matulka i Damian Syty na miejscu 12. Mikołaj Marczyk i Daniel Demurski na 20. Dziś w planach 7 odcinków specjalnych. Pierwszy z nich za kilka chwil się rozpocznie. Na Mistrzostwach Europy w Soka Polacy wygrywają swoją grupę z kompletem punktów. Wczoraj pokonali 5-2 Bułgarię.
9: I piłkarsko, i taktycznie, i organizacyjnie zdecydowanie najtrudniejszy rywal.
6: Tak Bułgarów oceniał Janek Peda, który strzelił 2 bramki. Dziś już mecz 1/8 finału z Gruzją.
10: Radio RMF 24.
3: Dzisiaj ostatni w tym sezonie dzień z piłkarską ekstraklasą. Będziemy do tego wracać w Radiu RMF 24. O poranku porozmawiamy również o cenach kawy z Markiem Szymańskim z Akademii WSB. Przeniesiemy się również do Mikołajek na Mazury, żeby zobaczyć, czy przybyło już żeglarzy. Ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Sobota, 23 dzień maja, Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Sobotnie przedpołudnie z Radiem RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Pierwsze polskie myśliwce F-35 są już w kraju. Trzy maszyny wylądowały wczoraj w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Ich przylot obserwował reporter RMF FM Michał Krasol. Michale, jak wygląda ceremonia przywitania polskich husarzy? Opowiadaj.
1: Było bardzo spektakularne. F-35 przyleciały do bazy w Łasku w eskorcie polskich F-16. Nad samą płytą dwa niskie przeloty. Chwilę po 18:00 pierwsze polskie myśliwce piątej generacji wylądowały.
2: Zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
1: Po zjeździe z pasa salut wodny, czyli symboliczna brama stworzona przez lotniskowych strażaków właśnie z wody. Minister Obrony Narodowej podkreślał, że to moment, który zmienia zdolności operacyjne polskiego wojska.
3: F-35, pierwsze samoloty piątej generacji na flance wschodniej NATO. To zmienia też bezpieczeństwo całego regionu. Polska jest liderem regionu.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał też, że takich wyjątkowych momentów w najbliższych miesiącach będzie sporo.
4: Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych. Rozbudowujemy infrastrukturę po to, żeby móc operować i móc chronić polskie niebo. Trwa proces szkolenia i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce.
1: A husarze będą stacjonowały nie tylko w Łasku, ale także w Świdwinie. Pierwsze maszyny do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego mają dotrzeć w przyszłym roku.
0: O czym dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Bardzo dziękujemy. Tu Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Radio RMF

W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tematu, o którym mogliście już usłyszeć w faktach RMF FM. Niestety rośnie bilans ofiar katastrofy w kopalni węgla w prowincji Shanxi w północno-wschodnich Chinach. Jak informuje chińska agencja Xinhua, w wyniku wybuchu gazu zginęło tam co najmniej 82 górników. Do eksplozji doszło wczoraj, tuż po tym jak władze kopalni wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla. W czasie katastrofy pod ziemią przebywało blisko 250 górników. Udało się wydostać 201 osób, z których część odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniany jest jako krytyczny. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty, a po nich rozmowa Krzysztofa Ziemca, którego gościem będzie Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków, jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: 8:30, fakty, Agnieszka Pietrzak.
1: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A2 w okolicach Poznania po kolizji ciężarówki z busem. Jezdnia w stronę Warszawy za węzłem Bóg była zablokowana. Teraz, jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, można już przejechać prawym pasem. Utrzymywany przez Kijów zakaz eksportu złomu problemem w relacjach Polski z Unią Europejską, alarmuje prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Zakaz obowiązujący od początku roku uderza w polskie huty, informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Chodzi o to, że Polska do tej pory była głównym odbiorcą ukraińskiego złomu, który jest strategicznym surowcem niezbędnym do produkcji w nowoczesnych piecach hutniczych. Zakaz, który wprowadził Kijów, łamie umowę stowarzyszeniową Unii z Ukrainą. Komisja Europejska nie udzieliła mi odpowiedzi na pytanie, co w tej sprawie zrobiła od prawie pół roku.

0: Ja osobiście uważam, że gdyby na przykład posłów w Polsce...
1: Czyli to tak jakby Karp głosował za przyspieszenie Wigilii.
0: Być może tak, ale myślę, że... Bo wiem, że nie ma społecznej akceptacji, żeby więcej wydawać na erkę tak zwaną, na posłów, na ministrów i tak dalej. Z drugiej strony, obiektywnie rzecz biorąc, ich status majątkowy w Polsce jest słaby, coraz bardziej zbliża się do średniej krajowej i jest dużo niższy nie tylko niż na Zachodzie, ale nawet niż w Czechach, Węgrzech i tak dalej. Co też powoduje pewną negatywną selekcję, no bo ludzie też są ludźmi, ich mają rodziny, chcą z czegoś żyć. Więc zmniejszmy o połowę, a zaoszczędzone w to są środki przeznaczmy na podwyższenie
1: Marcin
0: tego
1: Chorała,
0: statusu.
1: Marcin Prawo i Sprawiedliwość, za moment na antenie Radia Internetowego. Wracamy do tej dyskusji, porozmawiamy też o tym, co w PiS-ie piszcze i o tym, co się dzieje na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czekamy i do zobaczenia, do usłyszenia. Panie pośle, zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze zapytam pana o jedną rzecz. Czy widział pan tweeta, chociaż to jest wpis na portalu X dzisiaj, Beaty Mazurek, pani poseł, europoseł Prawo i Sprawiedliwość?
0: Pytanie którego?
1: Ona napisała coś takiego. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki z siedzibą w Chełmie zarejestrowane mają TV, radio, gazetę, fundacje i kluby. Kolejnym krokiem założenie partii? Pyta. Miałoby to sens. Czas pokaże. Boicie się takiej partii nowej, która może by powstała?
0: Nie, bo myślę, żeby to nie miało sensu. Bo siłą Telewizji Republika i również siłą, jeżeli ktoś tam ma jakieś takie parapolityczne ambicje, jest to, że zapraszając do programów, urzucając anteny, kształtując opinię tej prawicowej części opinii publicznej, no właśnie może tu coś, kogoś, wypromować kogoś, że tak powiem.
1: A no właśnie, jeśli pan należy do tego Stowarzyszenia Morawieckiego, to chyba was ta stacja by nie promowała.
0: Ale... No były w pewnym momencie bardzo niemądre wypowiedzi kilku dziennikarzy tej stacji, natomiast nie chcę, to było też kilku były mądre wypowiedzi, ale tylko spuentuję tą kwestię partii. No i teraz, gdyby to było tak, że jest jakaś partia Republika, no to siłą rzeczy i PiS, i Konfederacja miałby zupełnie inne podejście do tej Republiki. W znacznej mierze byśmy tam musieli przestać chodzić, no bo też nie jest tak, że politycy Konfederacji chodzili, nie wiem, na podcast, prawda, partii PiS, prawda? Mhm. I to by spowodowało, że siła Republiki jako pewnego zjawiska społecznego by zmalała, a nie wzrosła.
1: To czemu Beata Mazurek to pisze? Jest coś rzeczywiście na rzeczy? Taka partia powstanie?
0: To już trzeba by pytać mojej znakomitej koleżanki. Nie, ja myślę, że nie. Z tego powodu, o którym tu mówimy, tutaj jakby racjonalna kalkulacja pokazuje, że siła Telewizji Republika i wszystkich inicjatyw wokół niej właśnie wynika bardziej z takiego pozycji, takiego quasi trochę arbitra na prawicy, a nie jednego z uczestników tej prawicowej sceny.
1: Czy w PiS-ie, panie pośle, ktoś się przejął tym zakazem prezesa zakładania stowarzyszeń? Czy
0: nawet
1: było takie wezwanie? No było to ostatnio takie wezwanie, żeby je likwidować. No tak media pisały, donosiły.
0: No i media...
1: Tydzień temu po tym spotkaniu w Jachrance.
0: Tak, no... Znaczy, po pierwsze, każdy z nas zna tutaj pewną metodę uprawiania polityki przez pana prezesa, który czasem dociśnie, ale pozostawi furtkę wyjścia, potem zluzuje. Natomiast tam było wezwanie do zamrożenia działalności stowarzyszeń w liczbach mnogich, ale to zamrożenie miało być elementem pewnego szerokiego pakietu pewnych zmian w partii, personalnych, organizacyjnych i tak dalej, więc jak do tych zmian dojdzie, to wrócimy do tematu ewentualnego zamrażania.
1: Na razie nikt się tym nie przejął.
0: Na razie żaden element tego planu nie jest realizowany i nie wchodzi w życie. Tematu zamrażania nie ma w związku z tym.
1: A powstaną jakieś nowe stowarzyszenia?
0: Takie plotki, że jeszcze jakieś powstaje, ale no być może jako wiceprezes już Stowarzyszenia Rozwój Plus nikt się do mnie w związku z tym nie zwraca, więc
1: ale to nowe powstałyby wokół kogo?
0: Wiem tyle, co z mediów, że podobno koledzy Boheński czy Sasin mieliby tworzyć, ale to tak jak mówię...
1: Dziś są u Czarnka.
0: Znaczy, my wszyscy jesteśmy u Przemysława Czarnka w tym sensie, że jest naszym wspólnym kandydatem na premiera i akurat Przemysław Czarnek na pewno stara się i powinien być taką postacią jednoczącą różne grupy w Prawie i Sprawiedliwości. Syntezą, a nie antytezą lub tezą.
1: Ilu, panie pośle, jest członków w tym waszym stowarzyszeniu?
0: Wie pan, no, w sensie formalnym na ten moment to 7 czy 8, no bo tylu się podpisuje pod zgłoszeniem do sądu rejestrowego. My dopiero co tam parę dni temu uzyskaliśmy tą rejestrację. Jesteśmy na etapie zakładania konta, biura i tak dalej. Natomiast...
1: Dobrze, to oficjalnie, ale ta taka lista poparcia, ona chodziła w internecie.
0: Są już wypełnione deklaracje członkowskie, które po prostu nabiorą mocy, jak te wszystkie formalności przejdziemy, no to jest kilkadziesiąt osób. No, nie chcę takich dokładnych liczb podawać, bo to się cały czas zmienia. No, są osoby, z którymi rozmawiamy.
1: 30, 50, 60 czy może 80?
0: Znaczy członków w sensie osób, to tam pewnie może
1: albo
0: nawet
1: takich
0: już...
1: sympatyków, którzy byliby w stanie do was dołączyć jutro.
0: W sensie osób, no to pewnie tam już w tym momencie ponad 100, ale za chwilę to będzie ponad 1000, natomiast...
1: Nie, ja mówię o politykach, którzy są w parlamencie. Parlamentarzystów,
0: no na pewno powyżej 40, może 50, 50 kilku.
1: dużo.
0: Tak, mniej więcej w tych.
1: To może to będzie pokusa, żeby jednak opuścić Prawo i Sprawiedliwość za moment.
0: No ale to nie ma sensu, panie redaktorze.

0: z dzielenia jeszcze nigdy nie wyszła jakaś większy iloczyn.
1: To no niektórzy dają w badaniach dzisiaj takiej partii Morawieckiego nawet i 15% poparcia.
0: Znaczy ja myślę, były, że to jest badania trochę za dużo, natomiast byłoby ono pewnie dwucyfrowe w tym momencie, tylko to byłoby poparcie odjęte od PiSu, co w warunkach ordynacji wyborczej powoduje mniej mandatów w sumie. To, o co powinniśmy zabiegać, co oczywiście jest bardzo trudne, ale o co powinniśmy zabiegać, to żeby przyciągnąć dodatkowe głosy do PiSu, bo są na przykład tacy, którzy tego kursu takiego radykalnie prawicowego nie trafią, tak? Byliby w stanie zagłosować na Mateusza Morawieckiego, a na przykład na inną osobę już nie. Im trzeba dać taki widoczny znak, i tym właśnie jest stowarzyszenie, że mogą poprzeć, popierając PiS, nie muszą jednocześnie w 100% akceptować tego skrajnego nurtu, bo mają też inną ofertę w ramach PiSu i to wtedy ma sens.
1: No
0: i
1: wtedy pytanie, czy w ramach PiSu ma sens, bo to jest tak, głosuje na Morawieckiego, ale i tak potem wyskoczy Ziobro.
0: No ale właśnie pewna odrębna, widoczna odrębność pewnego nurtu powoduje, że ja na tej karcie wyborczej mogę w sposób bardzo precyzyjny namierzyć, kogo chcę poprzeć. I tak jak w dobrej restauracji, w menu mam różne dania i mogę sobie tam zamówić, nie wiem, stek. I jak zamawiam stek, to dostanę stek, a nie tam mielonego na przykład.
1: A jeśli się okaże, że a kto jest mielonym? O, może tak zapytam.
0: Ja kiedyś powiedziałem Przemysław Czarnek, to jest taki krwisty stek z dobrej wołowiny.
1: O. A kto jest mielonym? Bo to stek to stek, tak.
0: Mielony mogę być ja. Ja na przykład bardzo lubię mielony też z mizerią, lubię, albo też tam z groszkiem, z marchewką, tak, z ziemniaczkami. Bardzo chętnie.
1: Jeszcze przed śniadaniem, ja tu pana obiedzie. Chcecie iść do centrum, to może warto już dzisiaj zawalczyć o centrum. Jak pan myśli, tacy ludzie jak pani Pełczyńska-Nałęcz, czy jak Szymon Hołownia są do przytulenia przez takie stowarzyszenie Morawieckiego? No bo oni sami chyba nie mają szans, żeby pójść do wyborów.
0: Czy tu chyba nie ma też woli z drugiej strony przede wszystkim? Ja bym na poziomie przede wszystkim rozmów koalicyjnych, to bym nikogo nie wykluczał, poza może Platformą Obywatelską, bo to akurat no, w oczywisty sposób byłoby bez sensu i w ogóle nie po to jesteśmy w polityce, żeby tam, nie wiem, Tusk dalej rządził i dalej psuł państwo. Bo to jest nauka z roku 23. No przecież my wygraliśmy wybory. W każdym normalnym systemie politycznym była tylko dyskusja, z kim PiS zawsze koalicję.
1: Ale nie byliście w stanie.
0: No, ale my musimy pamiętać, no, bo jesteśmy politykami, to jest nasz zawód.
1: Prowadzicie
0: więc
1: rozmowy z takimi politykami właśnie, o których wspomniałem?
0: Na pewno nie należy palić mostów i na pewno należy pewną relację budować, żeby jeżeli z woli wyborców werdykt będzie taki, że nie mamy samodzielnej większości, jakąś koalicję musimy zbudować, to żeby po pierwsze mieć z kim, a po drugie, żeby jeszcze mając z kim, nie być na musiku, tak? Nie być na zasadzie, słuchajcie, musimy z wami zawrzeć koalicję, nie mamy żadnej innej opcji, a teraz dajcie jak najlepsze warunki.
1: Tylko, no, że tak oni nie samodzielnie nie wystartują pewnie, bo by nie byli w stanie się przebić przez ten próg, więc może warto ich dzisiaj przyjąć na te wasze listy, żeby weszli do tego Sejmu w przyszłości.
0: Na poziomie teorii politologii ma pan rację, natomiast na poziomie pewnej realnej emocji politycznej myślę, że nie ma takiej opcji, w tym momencie przynajmniej.
1: A
0: no, może
1: Paulina Matysiak znajdzie się na waszych listach?
0: No tego też nie wiemy, to jest też pytanie do pani poseł przede wszystkim, czy by chciała. No, rozumiem, że to jest dosyć trudna sytuacja.
1: No znacie się dobrze, dlatego też pana pytam.
0: Tak, ale, jednak nie najmowałem się za rzecznika, pani poseł. Natomiast ja myślę, że gdyby była taka wola, to zdecydowanie takie miejsce na naszej liście powinno się znaleźć w jakiejś formule akcentującej, że my tutaj no nie jesteśmy jednością, mamy wiele różnych tematów, natomiast myślę, że taki głos w polskim Sejmie jest potrzebny, a nas by to jedno miejsce na liście nie zbawiło.
1: To jeszcze jedno mam pytanie w tej kwestii. Czy wy myślicie o jakimś takim programie na wybory? Bo kiedyś to 500+ to było coś, co zaczarowało, myślę, rzeczywistość, oczarowało Polaków. Czy dzisiaj PiS ma pomysł na jakiś taki nowy program, który by rzeczywiście ruszył Polskę?
0: No, te prace programowe trwają i cały czas odbywają się kolejne kongresy. Wypracowujemy te propozycje. Oczywiście rozumiem, że też pytanie nie dotyczy programu w sensie książki, tylko takiego jednego.
1: Tak, coś konkretnego, coś, co rzeczywiście będzie działało.
0: Jednego pomysłu. No to pytanie, czy to da się powtórzyć? Jakby, czy powinniśmy w ogóle szukać, bo czy da się, no był taki strzał po prostu dekady albo dwóch dekad, który i był prosty do opowiedzenia, i adresował rzeczywiste problemy, i był możliwy do
1: na najprostszy pomysł, ja
0: i
1: wiem.
0: Był możliwy do realizacji i jeszcze był popularny, bo na przykład ja mam wiele, mogę tutaj, ale nie zrobię tego, postulatów programowych, które są niezwykle słuszne i niezwykle potrzebne, ale zazwyczaj takie są niestety niepopularne społecznie. To jakby to jest ten problem.
1: Jeden taki proszę wymienić.
0: No na przykład kwestia obronności, to, że mamy Jesteśmy jednym z ostatnich państw na wschodniej flance, nawet nie na wschodniej flance, w ogóle w NATO, które nie ma jakiegoś programu powszechnego przeszkolenia wojskowego kolejnych roczników. I jak teraz jest wołana rezerwa na ćwiczenia, to na zdjęciach widać takich siwych, starszych panów z brzuszkami, no bo to jest są ostatnie roczniki przeszkolone.
1: Skoro pan to mówi, to ja przypomnę Jacka Czaputowicza. Wasz były minister spraw zagranicznych przecież. On tu w tym studiu powiedział bardzo mocno, że nie dość, że ten powszechny pobór powinien wrócić, to jeszcze Polska nie powinna prosić Amerykanów o pomoc, samodzielnie nic nie dając od siebie. On uważa, że powinniśmy wysłać naszych żołnierzy na taką misję pokojową na Ukrainę.
0: Nie, no z tym się absolutnie nie zgadzam, z tym wysyłaniem na Ukrainę, bo to by nas wystawiało na cały szereg niepotrzebnych ryzyk.
1: Znaczy, ale my jesteśmy Amerykanom sygnał, że jesteśmy gotowi ich wspierać.
0: Tak, tylko za cenę, która jest zbyt duża, której nie warto płacić, ponieważ my jesteśmy na wschodniej flance NATO. Mamy bezpośrednią granicę z Rosją, więc byłaby ogromna... Wiadomo, że Rosjanie będą próbowali testować spoistość sojuszniczą NATO. I teraz wystawianie naszych żołnierzy na linii styku z wojskami Federacji Rosyjskiej na Ukrainie byłoby proszeniem się o cały szereg... Bo Rosja będzie próbowała zrobić coś takiego. My zrobiliśmy krzywdę Polakom, ale słuchajcie Niemcy, słuchajcie Francuzi i słuchajcie Amerykanie. To tylko im. Do was nic nie mamy.
1: A skoro jesteśmy przy tym, to jaką cenę my zapłaciliśmy, czy zapłacimy Amerykanom za te dodatkowe bataliony żołnierzy w Polsce?
0: Nie mam takiej wiedzy, ale myślę, że zdecydowanie warto by, gdyby się pojawiło, to jakąś tam cenę zapłacić, oczywiście w granicach rozsądku, w sensie takim na przykład pokryć koszty ich stacjonowania, bo tu mamy za koszt, który 5 tysięcy polskich żołnierzy też by nas kosztowało. W razie konfliktu ginęliby Polacy, to zawsze lepiej,
1: tylko
0: że giną Amerykanie.
1: Tylko my płacimy i za sprzęt, i za żołnierzy. To nie jest tak jak w Niemczech, że oni płacą za pobyt tam. U nas jest odwrotnie. My dajemy im na tacy wszystko, z tego co wiem.
0: Ale to jest dla nas bardzo dobry biznes. To nam się bardzo opłaca, bo nawet mówię, nawet w wymiarze takiej czystej siły bojowych tych żołnierzy, no to przecież i tak polscy żołnierze by nas kosztowali, a lepiej zawsze, żeby nie ginęli w razie czego Polacy, tylko kto inny. Ale też jest ten potężny wymiar polityczny. Znaczy, że atak na terytorium Polski to jest narastające ryzyko, że stanie się krzywda jakiemuś żołnierzowi amerykańskiemu i amerykańska opinia publiczna zawyje, prawda? Idziemy na pomoc naszym chłopcom.
1: Panie pośle, jest decyzja lokalizacyjna i we wrześniu pierwsza łopata zostanie wbita pod port Polska. Cieszę się pan.
0: 3 lata później niż powinna być. Wow.
1: Ale jednak będzie.
0: No oczywiście to jest wielki sukces tylko nie tego rządu, tylko Polaków, że ten rząd został przymuszony do tego, żeby nie likwidować CPK, tylko żeby przynajmniej mówić o tym, że się je robi, a jak się mówi i udaje, to nawet czasem coś trzeba zrobić, żeby to udawanie było bardziej wiarygodne.
1: W 2032 roku ma zostać oddane.
0: Niestety nie będzie. To, nie? To jest Dlaczego? Bardzo przykre, bo ale to już widać, że nie będzie, patrząc na to, jak to zostało opóźnione, jak został... Bo proces inwestycyjny to jest bardzo skomplikowany mechanizm. O, ja mam po dziadku taki mechaniczny zegarek i teraz jak się wyjmie Ładne. Z niego jedną zębatkę, to nie jest tak, że to jest, tylko jedna zębatka, a 50 innych jest.
1: Ja wiem, każdy, kto budował nawet mały domek na działce, to wie, ile to jest zezwoleń, pozwoleń, ile trzeba
0: wychodzić.
1: Więc
0: niestety w tym procesie, na przykład przez te pół roku, kiedy nie było tej decyzji i były mechanicznie cięte, urywane w różne procesy biznesowe, to jeszcze za parę lat będą wychodzić takie niespodzianki, że mamy pewien etap w procesie inwestycyjnym, potrzebujemy tam 5 produktów z 5 procesów i jednego
1: zakłada?
0: Nie ma.
1: Tu mamy ministra, który zapewnia, że będzie 2032 rok, pierwszy samolot do użytku. Już wybrano wykonawcę zasilania na budowę. Rusza postępowanie na dostawy urządzeń bezpieczeństwa lotów. Składy te kolejowe mają jeździć Warszawa lotnisko co 15 minut. No prawie jak metro.
0: No tak powinno być. Znaczy to są nasze plany. Te elementy, o których mówi pan Maciej Lasek, ale kilka innych elementów przestawił i to właśnie rozsynchronizowało ten proces. No nie wiem, potem przykład pierwszy z brzegu. Nie ma w tym momencie finansowania dla lotniska. Znaczy udają, że jest, bo zamiast zewnętrznego inwestora wzięli swoją 100% spółkę zależną, czyli PPL. To, czyli moim zewnętrznym inwestorem jest moja 100% spółka zależna, czyli taka piramida finansowa. I jak siądą
1: czyli
0: to
1: nie
0: do
1: będzie na to pieniędzy?
0: W tym momencie nie ma. Trzeba będzie dosypać z budżetu państwa, a ich nie ma w budżecie. Nie ma ich przewidzianych w wieloletnim planie finansowym.
1: To może trzeba będzie zlikwidować lotnisko w Radomiu, to które było takim sztandarowym projektem PiS-u, a dziś nie działa.
0: Ale to nic nie da. Znaczy to w ogóle nie ten temat. Znaczy lotnisko w Radomiu to jest obciążenie OPEX-u PPL-u na tam 20, 30 czy 40 milionów złotych rocznie, a my tu mówimy o dziurze na 4 miliardy w modelu finansowym, minimum, jak nie 8 miliardów.
1: A uderzy się pan w piersi jako przedstawiciel tamtego rządu, że tamto lotnisko w Radomiu no nie pykło?
0: Nie, absolutnie nie. To znaczy, a kto nim zarządza od 3 lat? Kto odpowiada za pozyskiwanie klientów?
1: No dobrze, ale za waszych czasów też ono słabo działa.
0: Ale ono już było uruchomione 3-4 miesiące przed wyborami. Czego się spodziewać?
1: A ono w ogóle było potrzebne? Bo może tylko na wybory było potrzebne.
0: Odpowiadam. Żeby pomysł z lotniskiem w Radomiu był taki. Mamy lotnisko Chopina na Okęciu i budujemy CPK. Wszystko wskazuje na to, że port lotniczy Chopina na Okęciu wypełni się, zanim zdążymy zbudować CPK. Z drugiej strony rozbudowywanie Okęcia w sytuacji, gdy za chwilę będziemy przenosili ruch na CPK, jest bez sensu. Więc po pierwsze, jak najszybciej budujemy CPK, a po drugie, jako pewne ubezpieczenie na ten czas przejściowy, rok, dwa, trzy lata, kiedy może tego miejsca na Okęciu zabraknąć, stosunkowo tanim kosztem, bo mówimy tu o koszcie kilkuset milionów, budujemy lotnisko w Radomiu, gdzie będzie mógł się przelać ten nadmiarowy ruch lotniczy i go przejściowo obsłużymy. No i teraz w sytuacji, gdy opóźniono CPK, rozbudowujemy Okęcie i to ta władza podjęła cały szereg decyzji, które rozwaliły model biznesowy między innymi Radomia.
1: To jedno zdanie na koniec. Kiedy wyleci zdanie pana pierwszy samolot z portu Polska?
0: Gdyby, co nie daj Boże, cały czas się zajmowała tym ta ekipa, która obecnie się zajmuje, to myślę, że gdzieś rok 37-38. Myślę, że przy założeniu, że za półtora roku zajmie się tym inna ekipa, no to będziemy się bić, zakładam, że my również, o ten 32, ale może się uda 33, 34.
1: Tak czy inaczej będzie to po czasie, my też jesteśmy po czasie. Bardzo dziękuję panu. Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dziękuję.
0: Dobrego dnia. Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Do widzenia.

0: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 9:00. W Studiu Faktów przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak.
1: Coraz większy jest obszar poszukiwań Elżbiety Wojtackiej, 12-latki z Krakowa. Kto wpłynął na decyzję o dodatkowych tysiącach amerykańskich żołnierzy w Polsce? Zacytujemy posła PiS Marcina Horałę, gościa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Za chwilę też wyjątkowa prognoza pogody.
2: Bardzo piękne temperatury, 26 i 27 stopni.
1: W sporcie gorące emocje piłkarskie. Policja rozszerza obszar poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. Od 2 dni z nastolatką nie ma kontaktu. W czwartek po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Witam
1: Cię, Igorze. Powiedzmy, jak przebiegają teraz poszukiwania.
3: Do tej pory funkcjonariusze koncentrowali się na przeczesywaniu Lasu Wolskiego i jego okolic w Krakowie. Teraz obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski. Przeszukiwane są też opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowane zostały dodatkowe siły z całego województwa. Pracują policjanci, ale też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe. Krakowska policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, gdzie może być nastolatka. Dzwonić można na numer 112. 12-letnia Ela ma jasne włosy, około 160 cm wzrostu. W dniu, gdy zaginęła, miała na sobie czarną bluzę z kapturem.
1: Do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, dodam, że zdjęcie poszukiwanej Eli znajdziecie na rmf24.pl. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy to osobisty sukces Karola Nawrockiego, przekonywał w rozmowie w RMF FM Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
5: To był rok temu we wrześniu w Waszyngtonie,
4: tak,
5: rzeczywiście.
4: Tak, i to był początek
5: tych
4: rozmów.
5: Pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
4: Oczywiście, obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń.
1: Podkreślał gość Krzysztofa Ziemca. Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
6: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Policjanci w łodziach na jeziorach kontrolują i radzą, jak bezpiecznie wypoczywać na wodzie.
7: Oczywiście musimy zachować trzeźwy umysł, nie spożywamy alkoholu. No i pamiętać też o dokumentach i wyposażeniu na łodziach, które jest niezbędne, obligatoryjne do poruszania się.
8: Pamiętajmy o tych środkach ratunkowych.
7: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że muszą być na wyposażeniu kamizelki ratunkowe. Również mogą być kamizelki asekuracyjne w postaci kapoków.
1: Przypominał młodszy aspirant Bartosz Brzozowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Przed nami piękna, słoneczna sobota. Zauważamy z Zuzią z 6 klasy szkoły podstawowej numer 6 w Kutnie. Posłuchajcie, jak pogodnie zapowiada prognozę. Zacznijmy, Zuziu, od zachodu kraju. Jak ciepło tam będzie?
2: Bardzo piękne temperatury, 26 i 27 stopni. W Kutnie 22 stopnie i lekkie zachmurzenie. Na wschodzie 21-23 stopnie, nigdzie nie będzie padać. Na południu Polski nieco mniej, 18 stopni i na północy 23 stopnie. Czyli także bardzo ciepło.
1: A jeszcze dodam, że nad morzem 22 stopnie, a jutro przelotny deszcz, głównie na południu, możliwe też burze.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
9: Trener Nils Frederiksen zostaje w Poznaniu. Szkoleniowiec, który zdobył z Lechem 2 tytuły mistrzowskie, podpisał z klubem nowy 2-letni kontrakt. Jak mówi dyrektor sportowy kolejarza Tomasz Rząsa, okres pracy Frederiksena to nie tylko te najprostsze sukcesy sportowe.
10: To także rozwój. Rozwój naszego zespołu, rozwój naszego stylu atrakcyjnego, kreatywnego, obarczonego wielką jakością stylu, dającego wielką radość naszym kibicom.
9: A dziś zamykamy piłkarski sezon w Ekstraklasie. Mecze 34. kolejki od 17.30. No bardzo ważny mecz mają przed sobą też dziś piłkarki Barcelony. O 18.00 w Oslo zagrają z Olimpikiem Lyon w finale Ligi Mistrzeń. Francuski zespół już 8 razy triumfował w tych rozgrywkach, zatem Barcelonie nie będzie łatwo.
11: Nie było żadnej drużyny, która byłaby w stanie z nimi konkurować. Dzisiaj to wygląda zdecydowanie inaczej. Te siły w Europie się na pewno wyrównują, no ale tak naprawdę widać, że ten Lyon nie odpuszcza.
9: odpowiadała była reprezentantka Polski Emilia Zdunek. Fani żużla też muszą przygotować się na emocjonujący wieczór. W Pradze drugie w sezonie zawody cyklu Grand Prix, pierwsze na początku miesiąca, wygrał Kacper Woryna.
8: Żużel to jest bardzo dynamiczny sport. Dużą rolę odgrywają detale. Nie lubię gadać o swoich zaletach. Wolę wyjechać na tor i tam pokazać, na co nas stać. Także mam nadzieję, że wkładana w to praca przyniesie efekty.
9: Tak mówił lider klasyfikacji generalnej. W stawce dziś będą także Zmarzlik, Dudek i Kubera. Emocje od 19. Trwa już walka na szutrowych trasach Królewskiego rajdu Skandynawii. Po pierwszym sobotnim odcinku Mikołaj Marszyk i Daniel Dymurski awansowali na 10. pozycję. Prowadzi Finn Teemu Suninen. Koszykarze Oklahoma City Thunder wygrali ze San Antonio Spurs 123-108. To był trzeci mecz finału konferencji zachodniej Ligi NBA. Zespół z Oklahoma prowadzi w tej rywalizacji 2-1, a u nas dziś poznamy czwartego półfinalistę Orlen Basket Ligi. Decydujące piąte spotkanie rozegrają Śląsk Wrocław i Arka Gdynia.
0: Radio RMF24. To były fakty i fakty sportowe. Dziękujemy, a za chwilę porozmawiamy o cenach kawy na światowych rynkach. Naszym gościem będzie dr Marek Szymański z Akademii WSB. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry i przy być może sobotniej kawie zapraszam do słuchania radia RMF 24.

0: W Radiu RMF24 teraz bardzo ważny temat, szczególnie o poranku. Porozmawiamy bowiem o kawie i mamy bardzo dobre wiadomości. Ceny kawy na światowych rynkach spadają po raz pierwszy od wielu miesięcy. Indeks cen kawy w kwietniu wyniósł 266,24 centa za funt, czyli był o 2,7% niższy niż jeszcze miesiąc wcześniej. A naszym gościem jest teraz pan dr Marek Szymański, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Czy pan ma już pierwszą kawę ze sobą?
1: Zdecydowanie tak.
0: Czy można mieć nadzieję, panie doktorze, że ten spadek cen kawy to jest jakiś trwały trend, czy to jest tylko taka chwilowa korekta na rynku?
1: Nadzieję można mieć, ale byłbym z tą nadzieją troszeczkę ostrożny, bo rzeczywiście w ciągu kilku miesięcy te ceny spadły, jeżeli mówimy w tej chwili o arabice giełdowe, o 25%, to jest bardzo imponujący wynik. Natomiast podobny spadek miał miejsce między lutym a lipcem ubiegłego roku, a jesienią znowu było powyżej 4 dolarów za funt. Więc niewykluczone, że jest to krótka korekta, ale tutaj są pewne czynniki, które mogą nam sugerować, że nie do końca jest to tylko i wyłącznie korekta. To znaczy pojawiły się informacje o tym, że zbiory w tym sezonie kawowym będą około 10% wyższe niż rok temu. No a co to może oznaczać dla cen, to już chyba wszyscy podejrzewamy. Ale z drugiej strony mamy także inne czynniki, które no, w drugą stronę mogą pchać te ceny. I to jest kwestia wojny w Zatoce i wpływu tego konfliktu na ceny transportu oraz na ceny nawozów. No i to już jest ten drugi czynnik, który może ograniczać skłonność producentów do akceptowania spadających cen. A druga sprawa, jeszcze dodatkowa, to jest to, że Między giełdą a sklepem są jeszcze pewne ogniwa, które mogą zamortyzować te zmiany. Więc jeśli chodzi o nasze ceny, które będziemy płacili za codzienne zakupy albo cotygodniowe, comiesięczne zakupy kawy, to tutaj pewnie takich przewidywań optymistycznych nie doszukiwałbym się.
0: Czy to się wszystko przełoży w takim razie realnie na ceny kawy w polskich sklepach, kawiarniach, czy... Jak to będzie wyglądać?
1: Raczej nie. Nie oczekiwałbym tego w krótkim okresie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nieco dalszej przyszłości, no bo mamy do czynienia tutaj z czynnikami, które troszeczkę mają takie oddziaływanie psychologiczne, to znaczy strony na tych rynkach giełdowych napędzane są nadzieją, napędzane są troszeczkę strachem, że coś się przegapi. No i te ceny w dobrach takich hurtowych, właśnie w stylu, nie wiem, ropa, agrokultury, agrarne produkty, są bardzo wrażliwe na takie delikatne informacje, które się pojawiają. Droga od giełdy na ten stół, do filiżanki jest dosyć daleka, więc tutaj bym raczej tego nie oczekiwał, że to się szybko przełoży na jakieś zmiany. Ale gdyby na przykład doszło do rozwiązania konfliktu w Zatoce Perskiej, to być może mielibyśmy taki troszeczkę trwalszy trend. Może nie tyle spadkowy, ale stabilizujący. A przypomnijmy sobie, że w ciągu ostatnich kilkunastu, 20 miesięcy te ceny kawy wzrosły na półkach sklepowych o pewnie 100%.
0: A co przede wszystkim decyduje dziś o cenach kawy?
1: A cenach giełdowych czy cenach na półkach sklepowych?
0: Giełdowych przede wszystkim.
1: Giełdowych. To są te dwa czynniki, to znaczy przewidywania, które rozmaite instytucje zajmujące się, analizujące rynek giełdowy formułują. I to są właśnie te przewidywania, że produkcja światowa wzrośnie o 10% w tym roku. A to jest, zdaje się, podparte także pewnymi obserwacjami natury, nazwijmy to biologiczno-organizacyjnej. Czyli po to, żeby kawa dobrze owocowała, dobrze plonowała, potrzebujemy areału i potrzebujemy warunków. Warunki są niestabilne, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast ten areał generalnie rzecz biorąc wzrasta. To, co jest dość istotne, to jest to, że dane Światowej Organizacji Żywności wskazują, że taki najwyraźniejszy wzrost areału nastąpił około 8 lat temu. I to jest mniej więcej ten czas, który potrzebują drzewa kawowe, żeby zacząć poważnie owocować. Więc niewykluczone, że te przewidywania są oparte o te wzrastające kilka lat temu areały upraw. No i możemy obserwować, jak się to zmienia także w kolejnych latach. I o ile te 8 lat temu to był wzrost około 10%, tak teraz zdarzają się takie mniej więcej 2-3% spadki bądź wzrosty, więc pewnie zostało to ustabilizowane. I drugi ważny czynnik, pan wspomniał o tym, nie wiem, średnim ważonej cenie kawy, to jest rzeczywiście tam 200, parędziesiąt centów za funt, a to jest taki miks rozmaitych gatunków. Mamy takie dwa główne rodzaje, czyli mamy arabikę, którą w naszym obszarze pije się jako taką kawę mieloną. I mamy robustę, która ma troszeczkę, po pierwsze, inny smak, po drugie, jest używana w dużej mierze do produkcji kaw rozpuszczalnych. I po trzecie, znacznie lepiej owocuje, jest bezpieczniejsza, w związku z czym te ceny są niższe. I gdybyśmy chcieli jako konsumenci zaakceptować większe spożycie właśnie robusty kosztem arabiki, to pewnie moglibyśmy oczekiwać, że te ceny mogą być troszeczkę niższe.
0: No, podobno o blisko 7% w ciągu miesiąca spadła, potaniała robusta.
1: Tak. To jest wyraźny spadek. Robusta stanowi w tej chwili, jeśli chodzi o eksport, że standardowo od kilku lat jest to mniej więcej stabilne, około 40%. 60% to jest wciąż arabika. Ona ma chyba troszeczkę lepsze walory dla takich osób, które cenią sobie nieco, nie wiem, taki bardziej wyrazisty aromat niż ziemiste nuty.
0: A jakie kraje są najważniejsze, panie doktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynku kawy?
1: To są kraje Ameryki Południowej, Brazylia, Kolumbia, generalnie rzecz biorąc te wszystkie kraje położone wzdłuż równika. To jest Afryka i to jest Azja Południowo-Wschodnia, na przykład Wietnam. W różnych miejscach to owocowanie ma inne czasy, to znaczy półkula północna, inny troszeczkę termin, półkula południowa inny, natomiast to się w miarę równo rozkłada, więc tutaj nie oczekiwałbym, że będzie to miało jakieś takie wyraźniejsze wahania, jeśli chodzi o czas zbiorów, ale może mieć wpływ na ceny to, jak będą wyglądały przewidywania dotyczące poszczególnych obszarów. W tej chwili dominują przewidywania dotyczące Brazylii, one są bardzo, bardzo, bardzo optymistyczne. Tam niektóre szacunki mówią o wzroście plonów brazylijskich o 15%. No i to się przekłada na to, o czym mówiłem, czyli te szacunki dotyczące światowej produkcji 10% wyższe. Ale z drugiej strony mamy też rosnącą konsumpcję i tutaj od kilku lat Azja, która potencjalnie jest chyba największym rynkiem, chociaż nie jest to tradycyjne miejsce do spożywania kawy, ta konsumpcja tam wyraźnie rośnie, więc czynnik popytowy też tutaj będzie miał istotne znaczenie.
0: No, ale być może ceny herbaty w tych rejonach spadną. Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan dr Marek Szymański, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu, panie doktorze.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, a przy dobrej kawie słuchamy znakomitej muzyki w Radiu RMF 24.

W Radiu RMF 24 w sobotnie przedpołudnie. Teraz ważne informacje dla osób, które wybierają się w Tatry. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej od dziś znowu kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch. Przeglądy techniczne kolejki, przypomnę, prowadzone są 2 razy w roku, po sezonie zimowym i letnim, zgodnie z wymogami producentów oraz dozoru technicznego. Integralną częścią przygotowań kolejki do sezonu letniego są też ćwiczenia ewakuacyjne prowadzone wspólnie przez pracowników PKL, ratowników TOPR i Straż Pożarną. Obejmowały one m.in. symulację ewakuacji pasażerów z wagonów oraz działania wysokościowe w trudnych warunkach terenowych. Kolej na Kasprowy Wierch kursuje, jak czytam na stronie PKL-u, codziennie od godziny 8, a ostatni wyjazd na szczyt odbywa się o godzinie 18. No i w ubiegłym roku na szczyt wjechało nią ponad 500 000 osób. No to jeszcze rzut oka na to, co dzieje się teraz na Kasprowym Wierchu. O tej porze 4 stopnie na plusie, błękitne niemalże niebo i w wielu miejscach bardzo dużo śniegu. Bądźmy na to przygotowani. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 9:30. Jesteśmy z wami i gramy dla was.

0: 9.30, zapraszamy na fakty RMF FM.
1: Rośnie liczba ofiar wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shanxi na północnym wschodzie Chin. Ostatnie informacje mówią już o 90 zabitych górnikach. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 800 osób. Problemy są na trasie ekspresowej S3 w Lubuskiem na wysokości Nowej Soli. Między węzłami zachód-południe auto osobowe uderzyło w bariery i nieprzejezdny jest prawy pas w kierunku Legnicy. Cel podróży lotniczych Polaków najczęściej Londyn, Mediolan, Rzym, Oslo i Amsterdam. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów 100 tysięcy pasażerów, czyli o prawie 12% więcej niż w 2024 roku, podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Mrówkojad stał się bohaterem warszawskiego zoo, a konkretnie pani mrówkojad Juri. Skończyła 30 i jest najstarszym żyjącym w niewoli przedstawicielem swojego gatunku na świecie. Nic dziwnego, że wzbudza takie zainteresowanie odwiedzających.
2: Byliśmy zaskoczeni, że mrówkojad w zasadzie zjadł to samo, co my jemy na śniadanie. Były płatki owsiane, jajko, gruszki, jabłka i truskawki.
3: Życzmy jej zdrowia jak najdłuższego życia.
4: Żeby przeżyła jeszcze dwa razy tyle tutaj w warszawskim zoo.
5: I dobrej drzemki, bo teraz śpi.
1: Zatem cicho, sza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, dziś ostatnie w tym sezonie pojedynki w piłkarskiej ekstraklasie. Do mistrzowskiej fety szykują się w Poznaniu. Lech tytuł mistrzowski zapewnił sobie przed tygodniem i zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów. Takie samo prawo przysługuje wicemistrzowi. Dziś rozstrzygnie się walka o miejsce na podium. Patryk Serwański z nami teraz, redakcja sportowa RMF FM.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zacznijmy właśnie od tego, kto w grze.
1: No, walka o wicemistrzostwo rozstrzygnie się pomiędzy trzema aż drużynami. Generalnie też to jest też walka o miejsce na podium. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok na razie mają po 53 punkty, Raków Częstochowa o jeden punkt mniej. Także już tutaj widzimy, jeżeli Raków chce być wicemistrzem, no to musi wygrać, liczyć na to, że ci rywale będący przed nim nie wygrają. Górnik jest w najlepszej sytuacji, bo jeżeli wygra, no to po prostu będzie miał wicemistrzostwo. Jeżeli by Zabrzanie stracili punkty, no to muszą też liczyć na to, że i Jagiellonia, i Raków też nie wygrają. Jak to wygląda, jeśli chodzi o konkretne spotkania. Górnik zagra u siebie z Radomiakiem i to też będzie ostatni mecz w karierze Lukasa Podolskiego. Reprezentant Niemiec, człowiek, który grał w wielkich klubach, który zdobywał wielkie sukcesy z reprezentacją Niemiec, dzisiaj po raz ostatni na murawie. Jagiellonia też u siebie zagra z Zagłębiem Lubin, Raków Częstochowa z kolei z Arką Gdynia. Także te wszystkie drużyny ostatnie pojedynki rozegrają na swoim terenie. Ciekawa jest jeszcze walka, no bo któraś z tych drużyn skończy poza podium. Gdyby Raków dziś przegrał, a GKS Katowice wygra z kolei swoje spotkanie, to jeszcze możemy mieć taką sytuację, w której Raków spada na miejsce piąte w tabeli, no ale to już musielibyśmy się mocniej zagłębić w tę taką ligową matematykę, ale taki scenariusz też jest jeszcze na stole.
0: No i takie są szczegóły, takie są scenariusze. O pucharach marzy ciągle Legia Warszawa, choć notuje bardzo słaby sezon i była dość długo w takiej strefie spadkowej, no to ma jeszcze szansę.
1: Tak, no dzięki temu, że ostatnio seria trzech zwycięstw, no i Legia może jeszcze ten naprawdę słabiutki sezon uratować, ale tutaj też kilka rzeczy musi się wydarzyć. No pierwsza, najważniejsza sprawa, Legia musi wygrać domowy mecz z Motorem Lublin. To jest w ogóle pierwszy, najważniejszy argument. Jeżeli Legia nie wygra, to nie mamy o czym mówić. No i co dalej? Legia musi też liczyć na pomoc innych klubów, to znaczy Pogoń Szczecin musi wygrać z GKS-em Katowice, a Jagiellonia Białystok nie może przegrać z Zagłębiem Lubin. Zagłębie mogłoby tam jeszcze punkcik w Białymstoku sobie uciułać i to też Legii by wystarczyło. Natomiast pierwsza rzecz, Legia musi wygrać. Do tego GKS Katowice i Zagłębie Lubin. Te trzy kluby nas tutaj interesują. I trzy warunki muszą być spełnione, by Legia ostatecznie była na miejscu piątym w tabeli. Wtedy eliminację Ligi Konferencji. Co biorąc pod uwagę jak Legia się prezentowała, jak długo była właśnie w strefie spadkowej, no to byłby to duży sukces trenera Marka Papszuna i klubu ze stolicy.
0: Brukbet, Termalika Nieciecza i Arka Gdynia. To są znani już dwaj spadkowicze. A kto jeszcze broni się przed spadkiem?
1: Cztery drużyny tutaj mamy, które walczą o to, by uniknąć spadku. Jedno miejsce jeszcze w tej strefie spadkowej zostało. Zajmuje je obecnie Lechia Gdańsk. W tej walce o utrzymanie są też Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. Lechia, jeżeli wygra swoje spotkanie, a Lechia będzie grała na wyjeździe z Brukbetem Termaliką, jeżeli Lechia wygra, na pewno się utrzyma. No, problem w tym, że Lechia nie wygrała od 4 kwietnia, czy 6 kwietnia, no w każdym razie grubo ponad miesiąc już czeka na zwycięstwo. Natomiast jeśli dzisiaj się uda wygrać, na pewno się utrzyma, a to dlatego, że bezpośredni mecz mają ze sobą jeszcze do rozegrania Widzew i Piast, więc ten mecz będzie miał bardzo duże znaczenie. Punktowo to wygląda tak, Lechia ma 38 punktów, jest w tej strefie spadkowej, Widzew 39, Krakowia i Piast po 41. Tutaj ten fakt, że mamy jeszcze mecz Piasta z Widzewem, powoduje, że teoretycznie może być nawet taka sytuacja, w której Lechia ma 41 punktów na koniec sezonu, Krakowia i Piast też po 41. Tutaj będziemy musieli zaglądać do małej tabeli pomiędzy tymi drużynami. Jest scenariusz, w którym spada Krakowia, jest scenariusz, w którym spada Piast, jest scenariusz, w którym z ligi spada dziś Widzew, no i oczywiście Lechia. Natomiast wszystko zaczyna się od tego, jeżeli Lechia nie wygra, no to Lechia na pewno spadnie. Także te wszystkie scenariusze uruchomią się nam dopiero w tym momencie, kiedy Lechia wygra na wyjeździe z Brukbetem. Widzew, Piast, o tym meczu mówiłem, natomiast Krakowia gra u siebie z Koroną Kielce. Także no, dużo będzie tych emocji i tak naprawdę jak sobie patrzymy na ten dzisiejszy układ gier, no to właściwie jest tylko jeden mecz, który byśmy mogli powiedzieć, że to jest mecz, który nie ma już wpływu na układ tabeli, ale to jest mecz nowego mistrza, czyli Lech Poznań, Wisła Płock. Także też spotkanie, które będzie nas interesować, no bo Lech już może się trochę dzisiaj być może pobawić piłką, zagrać w taki sposób może ofensywny, może widowiskowy, tak żeby ten sezon zakończyć zwycięstwem, a pozostałe mecze każdy może mieć znaczenie dla końcowego układu tabeli. Wszystkie mecze o 17:30, także będzie ta multiliga, wszystko w jednym czasie, no i zobaczymy, jak się to ułoży. Być może gdzieś do ostatnich sekund będzie rozgrywać się to, kto wicemistrzem, kto spadnie, kto w pucharach. Zapowiada się emocjonująco.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.
1: Dziękuję.
0: Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. U nas teraz zawieja. Tak nazywa się nowa policyjna łódź w Szczecinie. Nazwę wybrali mieszkańcy w specjalnym plebiscycie, a nawiązuje ona do bohaterki kryminalnego serialu HBO Odwilż, który kręcony był właśnie w Szczecinie. Nasza reporterka Anna Pałamar była na oficjalnym chrzcie jednostki, czyli Odwilż, aż tak przypadła do gustu mieszkańcom Szczecina?
1: Na to wygląda. Rzeczywiście ta propozycja dużą przewagą pokonała konkurencję. U nas w Szczecinie tych produkcji filmowych nie jest kręconych zbyt wiele i kiedy serial wychodził, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nawet przez długi czas krążył żart, że tak jak pokazano w serialu, mieszkańcy Szczecina dopływają do pracy łodzią. Na chrzest nowej policyjnej łodzi przyjechała odtwórczyni głównej roli w serialu, czyli Katarzyna Wajda.
2: No jest to wzruszające. To znaczy, że ta postać się przyjęła i że ludzie mają do niej sentyment, że ją lubią, głosowali na nazwę Zawieja dla nowej łodzi policyjnej. To znaczy, że jakoś ten serial naprawdę został tutaj dobrze przyjęty. I faktycznie, jak przyjeżdżamy zawsze do Szczecina, to jesteśmy bardziej rozpoznawalni niż gdziekolwiek indziej. I ludzie tutaj przeżywali ten serial. Przychodzili i kręcili się wokół planu, podchodzili do nas, zagadywali. Mieliśmy bardzo dobre relacje z policją tutaj. Wchodziliśmy też w różne miejsca, w które przeciętny człowiek, no, do których nie ma dostępu, a my mogliśmy właśnie doświadczyć pływania łódką policyjną, zdjęcia w stoczni, to wszystko robiło niesamowite wrażenie. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie, bo podobno mamy się przepłynąć.
1: Jak dodał podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, nowa jednostka już pomaga policjantom.
3: Spośród kilkuset kreatywnych i pomysłowych nazw, największe poparcie zdobyła właśnie Zawieja, czyli określenie kojarzące się z siłą, dynamiką, żywiołem wody, a także wiatru, ale przede wszystkim to określenie nawiązujące do postaci popularnego serialu Odwilż, zrealizowanego w stolicy Pomorza Zachodniego, w Szczecinie właśnie. To te cechy najlepiej oddają charakter służby pełnionej przez funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na Odrze, jeziorach, a także wodach przybrzeżnych całego województwa zachodniopomorskiego. Nowa Łódź Zawieja rozpoczyna już regularne służby, wspiera policjantów Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie w ich codziennych obowiązkach służbowych na terenie całego województwa, tym samym terenie całego garnizonu.
1: Zawieja ma 12 metrów długości i może pomieścić nawet do 12 osób. Wyposażona jest m.in. w sonar, system nawigacyjny, system do śledzenia statków i defibrylator AED.
0: Anna Pałamar, prosto ze Szczecina. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę o 10:00 najnowsze wydanie faktów RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku tragiczna noc na najwyższym szczycie Ziemi. Ekspedycja na Everest w 1996 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Powoli zbliża się 10. Posłuchajmy zatem, jakie są najnowsze fakty RMF FM, na które zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Prezes poleca, nikt się nie przejmuje. Tak wynika ze słów posła Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała w RMF FM mówił o zapowiedziach likwidacji działających w PiS-ie stowarzyszeń. Kolejne rosyjskie ataki dronowe na Ukrainę. W tych faktach także bohaterski Czarek.
2: Prowadziłem karetkę do babci.
1: Na zegarach 10. Na razie nikt w PiS-ie nie przejął się poleceniem prezesa dotyczącym likwidacji działających w partii stowarzyszeń. To słowa wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcina Horały. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Krzysztof ponownie w naszym studiu w Warszawie. Witam cię, Krzysztofie. A co wiadomo o tym dlaczego?
3: Jak ujawnił nasz gość, to wezwanie do zamrożenia działań różnych stowarzyszeń w PiS miało być elementem takiego pewnego większego, szerszego pakietu zmian w całej partii, personalnych i organizacyjnych. A ponieważ tych zmian nie ma, no to nikt partii nie mówi już o likwidacji. Co więcej, jak ujawnia Marcin Horała, ich stowarzyszenie ma już realną siłę.
4: W sensie osób, to tam pewnie może
3: albo
4: nawet
3: takich
4: już
3: sympatyków, którzy byliby w stanie do was dołączyć jutro.
4: W sensie osób, no to pewnie tam już w tym momencie ponad 100, ale za chwilę to będzie ponad 1000, natomiast
3: Ja mówię o politykach, którzy są w parlamencie.
4: No na pewno powyżej 40, może 50, 50 kilku.
3: I jeszcze jedna ciekawostka, jak mówi nasz gość, prawdopodobnie w PiS w najbliższym czasie powstanie kolejne stowarzyszenie, tym razem skupione wokół Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.
1: A już teraz całość rozmowy jest na naszej stronie rmf24.pl. 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby po rosyjskich atakach na obwody charkowski, zaporowski i chersoński na Ukrainie. Taką informację przekazały właśnie miejscowe władze. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach 124 drony. Policja przypomina wypoczywającym na wodzie, by przed wejściem na pokład nie pić alkoholu, być trzeźwym, mieć potrzebne dokumenty. Ważne są także kamizelki ratunkowe czy kapoki.
5: Warto je przymierzyć przed wypłynięciem?
6: Tak, oczywiście. Najważniejsze, żeby były dopasowane do wagi oraz do wzrostu osoby.
5: Żeby się nie okazało, że na przykład mamy odpowiednią liczbę kamizelek, ale na przykład dla dzieci.
6: Dokładnie tak.
5: Mhm. Z jakimi najczęściej problemami albo jakie są najczęściej grzechy sterowników?
6: No niestety jest to alkohol, ale również wyposażenie. No ludzie nie posiadają tych środków asekuracyjnych, jest to duży błąd, ponieważ nie wiemy, co może się wydarzyć. Różne są sytuacje, mamy silny wiatr, no, zmienna pogoda, wszystkie czynniki mogą wpłynąć na to, że będziemy zagrożeni.
1: Przyznaje Bartosz Brzozowski, z młodszym aspiratem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
7: Ludzie w faktach RMF FM.
1: Czarek Kryska, uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie, uratował życie swojej babci. Wiedział, jak się zachować w kryzysowej sytuacji dzięki zajęciom prowadzonym w szkole. Jego klasa uczestniczy w programie Ratujemy i Uczymy Ratować, realizowanym przez WOŚP.
8: Miałem sytuację taką, że babcia nagle strasznie bełkotała i nie mogłem jej zrozumieć. I było coś z babcią nie tak, a więc chciałem zadzwonić po 112, ale babcia nie pozwoliła, to zadzwoniłem po mamę, a mama zadzwoniła po 112 i ja przyprowadziłem karetkę do babci.
9: Co chciałbyś powiedzieć jakimś młodym ludziom, którzy może będą kiedyś w takiej sytuacji i wydarzy się coś, czego się zupełnie nie spodziewają?
8: Żeby zachowali zimną krew.
9: Czy to jest łatwe?
8: Nie. Nie jest łatwa.
9: Co pan czuje, mając syna, który zachował się tak dorośle w tak młodym wieku?
10: Dumnie. No, jestem podziwu dla tego dzieciaka, bo został sam z babcią. Podjął jakąś tam decyzję, uratował babci życie.
1: Brawo, Czarku. Z 8-latkiem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Wieczorem rozstrzygnięcie konkursu głównego 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Na pewno usłyszycie o tym więcej już za niespełna godzinę w Faktach Kulturalnych RMF FM o 11. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: Za nami fakty, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Czy wypłaty lekarzy będą powiązane z numerem PESEL? O planach Ministerstwa Zdrowia porozmawiam za chwilę z naszym gościem, doktorem Tomaszem Imielą, wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 teraz o najnowszych planach Ministerstwa Zdrowia. Przypomnę, resort przygotował projekt ustawy, który pozwala na powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem wykonywania zawodu. Tłumaczy, że dzięki temu będzie można lepiej wyceniać świadczenia medyczne. Co na ten temat lekarze i czy jakkolwiek może to wpłynąć na dobro pacjentów? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem. Na łączach z nami pan dr Tomasz Imiela, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry. Ja już nie jestem wiceprezesem, ale może jeszcze mimo wszystko coś tam będę miał do powiedzenia na ten temat. Dziękuję za zaproszenie.
0: Panie doktorze, po co właściwie państwu taka wiedza? Czemu to ma służyć?
1: Państwo argumentuje, że wiedza pozwala lepszą ocenę tego, czy adekwatna wycena świadczeń, tak? Czyli tych pieniędzy, które dostają szpitale za konkretne procedury, jest no właśnie adekwatna, czyli nie płaci państwo za dużo, a no niestety w naszej ocenie to się nie przysłuży do tego, żeby powiedzieć, że płaci państwo często dużo za mało. Także taki jest argument naszych rządzących, który no wzbudza trochę zdziwienia w środowisku, muszę powiedzieć.
0: No właśnie, panie doktorze, bo resort tłumaczy, dzięki temu będzie można lepiej wyceniać świadczenia medyczne. Czy rzeczywiście taki system może pomóc pacjentom?
1: Trudno mi powiedzieć, ale wydaje nam się, że resort już ma odpowiednie dane do tego, żeby powiedzieć, ile rzeczywiście koszt pracy ludzkiej w tych świadczeniach, które są wyceniane przez, czy finansowane przez NFZ, bo szpitale sprawozdają dane na temat wynagrodzeń w konkretnych jednostkach finansowanych właśnie z tych procedur. Więc to przypisanie do PESEL-u raczej da ministerstwu inne informacje, to znaczy mówić ogólne wynagrodzenie pojedynczych lekarzy.
0: Panie doktorze, ponieważ słyszymy co drugie, co trzecie pana słowo, to my zagramy teraz jeszcze szybką piosenkę, a spróbujemy się z panem połączyć już za chwilę, dobrze?
1: Okej.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do rozmowy o najnowszych planach Ministerstwa Zdrowia. Przypomnę, że resort przygotował taki projekt ustawy, który pozwala na powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. I rozmawiamy o tym z naszym gościem, którym jest pan dr Tomasz Imiela. Panie doktorze, no mówiliśmy o tym, że resort tłumaczy, że dzięki temu będzie można lepiej wyceniać świadczenia medyczne i było pytanie, czy rzeczywiście taki system może pomóc pacjentom. I jeszcze jedno pytanie, panie doktorze. Środowisko lekarskie, czyli pana, protestuje. Czego najbardziej obawiają się lekarze? Nie chcecie, żeby kontrolowano wasze zarobki?
1: Nie, to jest spowodowane pewnym zagrożeniem, z tym, żeśmy się spotykali już wcześniej, to znaczy ryzykiem wyjątkowych danych. To znaczy boimy się, że po prostu te dane, które będziemy rozdawane, czyli powiązanie wynagrodzeń konkretnego lekarza z PESEL-em, wynikną i zostaną upublicznione.
0: No niestety, panie doktorze, no mamy problemy techniczne z połączeniem. Panie doktorze, serdecznie dziękujemy, serdecznie pana pozdrawiamy. No spróbujemy może jeszcze z panem doktorem kiedyś na ten temat porozmawiać.
1: Dzięki.

0: naszym sobotnim programie w Radiu RMF 24. Zerkamy teraz na to, co dzieje się ponownie na YouTubie. Łatwo Gang, influencer, prowadzi tam kolejną transmisję na żywo powiązaną ze zbiórką pieniędzy. Tym razem na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową. Przypomnę, że w ramach transmisji YouTuber jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Aktualnie znajduje się w okolicach Radomska. Do przejechania ma więc jeszcze niespełna 500 kilometrów. A na liczniku natomiast już niemal 5 milionów złotych. Brawo! Celem zbiórki jest uzbieranie 12 milionów potrzebnych na leczenie małego Maxa. A jeśli to się uda, Łatwo Gang zapowiedział, że prześpi się w Gdańsku 8-10 godzin i wraca do Zakopanego. Oczywiście na rowerze. Trzymamy kciuki. Powodzenia.
1: RMF 24.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

To jest weekendowy program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i teraz bardzo ważne wiadomości dla turystów. Z powodu zwiększonej aktywności niedźwiedzi nie ma możliwości nocowania w części podkarpackich lasów. Decyzję o czasowym zawieszeniu programu Zanocuj w lesie podjęły trzy nadleśnictwa: Bircza, Brzozów i Dów. Dukla.

0: Udostępniane jako terenowa baza noclegowa i stąd zawieszenie programu.
1: A na czym polega to zagrożenie?
0: Na tym, że samica może uznać zachowanie człowieka jako zagrożenie dla młodych. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, niedźwiedź nie jest zainteresowany człowiekiem, nie ma potrzeby go atakować. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że w nocy niedźwiedź podchodzi do rozbitego w lesie namiotu, zaczyna szukać pożywienia. Z namiotu wygląda zaspany człowiek, zaspany, więc może nieco zdezorientowany, może z taką lekką agresją, bo myśli, że pojawił się jakiś natręt. No i to gwałtowne zachowanie może być odebrane przez zaskoczonego niedźwiedzia jako atak, a skoro jest atak, to jest i obrona. Tutaj jeszcze warto przypomnieć, że podczas wędrówek warto zadbać o to, żeby niedźwiedź nie był zaskoczony naszą obecnością. Nie chodzi o to, żeby w lesie hałasować, ale lepiej nie poruszać się bezszelestnie, żeby zwierzę usłyszało, że się zbliżamy i mogło po prostu się oddalić, bo jeżeli nas nie usłyszy i spotkamy się z nim oko w oko, to może być nieciekawie. Wtedy trzeba zachować spokój i powoli się wycofać.
1: O czym reporter RMF FM Dominik Smaga. Ja przypomnę, że z powodu zwiększonej aktywności niedźwiedzi nie ma możliwości nocowania w części podkarpackich lasów. Chodzi o 3 nadleśnictwa: Bircza, Brzozów i Dukla. Tu Radio RMF 24.

0: sobotnim programie Radia RMF 24. Wracamy teraz do gościa Krzysztofa Ziemca. Dziś był nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała i został zapytany m.in. o poselskie kilometrówki, które w ostatnich dniach, jak co roku, wzbudziły ogromne kontrowersje. Poseł Horała również z nich korzysta i nie widzi specjalnego powodu, żeby zmieniać zasady, choć podkreśla, że jeśli jakieś ograniczenia zostaną wprowadzone, to nie będzie się im opierał. Posłuchajmy fragmentu rozmowy na ten temat.
1: Kilometrówki w tym tygodniu wkurzyły w polskim Sejmie wielu Polaków.
2: Jak co roku.
1: Jak co roku, dobrze, ale jak co roku nic się nie zmienia, nawet jest jeszcze gorzej. Są rekordziści, pan do nich nie należy, ale ma też pan swoje grzechy. Koszty przejazdów to jest u pana 22 600 zł, ale zapłacił pan za wynajem samochodu, mając swój 41 600.
2: Nie mam swojego. Skąd?
1: Nie ma pan swojego? No to te koszty przejazdów to skąd?
2: No to z tego wynajętego, bo jak się wynajmuje samochód, to się wynajmuje, a potem się nim jeździ, czyli pali paliwo i tak dalej.
1: Okej, okay, a to jest jaki samochód? Musi tak dużo kosztować?
2: To był Hyundai Tucson, ale teraz już go oddałem i teraz, ale to dopiero w przyszłym roku będzie widać w tym. Mam Nissana Qashqai, jeżeli to kogoś bardzo interesuje.
1: To nie lepiej swój sobie kupić?
2: No można, tylko panie redaktorze, żeby była jasność, bo ja wiem, że co roku jest ta dyskusja, ona budzi emocje i jakby i część też polityków, na przykład kolega Sławomir Mentzen, który jak wiemy jest milionerem i utrzymuje prywatnego kierowcę z limuzyną swoją prywatną, w związku z czym nie pobiera kilometrówek, ale żeby była jasność, jest jeden ryczałt na koszty działalności posła na biuro poselskie, więc poseł, który wyda na to, nie wyda na co innego. Osobiście wiem, że pójdę tu pod prąd jakby sentymentowi. Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych i na to wydaje, a nie na przykład, nie wiem, wynają sobie człowieka, który za nim chodzi i kręci rolki.
1: Tylko, że Polacy widzą, że to jest jakiś rodzaj pewnego przekrętu, tak, że się doi kasę na lewo z tej sejmowej.
2: Czemu na lewo? No, jeżeli ktoś doi na lewo, no to oczywiście powinien za to odpowiadać. Jeżeli są jakieś dowody na to, jakieś, no kiedyś pamiętamy na przykład minister Sikorski, mając służbową limuzynę z kierowcą, jednocześnie wyjechał pełne kilometrówki.
1: Ale
2: i tam
1: tak,
2: pan Foka od Giertycha zeznawał, że Sikorski z użyczenia korzystał jego samochodem.
1: Ale dziś też, pamięta pan posła Czarneckiego, który kabrioletem zimą jechał do Brukseli?
2: Tak, to prawda. To jest trochę inna historia, bo to jest parlament europejski.
1: Dobrze,
2: tam
1: ale
2: jest inna,
1: to skupię
2: inna metoda,
1: się na wiejskiej. Tak, wicemarszałek Zgorzelski mówi, że trzeba z tym zrobić porządek.
2: Ale już marszałek Czarzasty zmienił te zasady, tylko one będą jakby dopiero w przyszłorocznych sprawozdaniach będzie widać ich efekt.
1: A to, co Zgorzelski proponuje, żeby maksymalnie było 3000. Taki ryczałt.
2: Proszę bardzo, znaczy wie pan, jak dla mnie to może w ogóle nic nie być, to nie ma sprawy, to sobie inaczej tą pracę zorganizujemy. Tak jak mówię, ten ryczałt na biuro poselskie jest stały, jakby, więc znów tam niektórzy się paradoksalnie, na przykład loty samolotne. No, na przykład załóżmy, że posłowie więcej będą latać samolotami zamiast jeździć do Warszawy.
1: No poseł Mejza wylatał ponad 100 tysięcy
2: złotych. Daje radę,
1: złotych,
2: tak. Na szczęście nas już były przyjaciel klubowy. No to akurat loty to jest ta jedna rzecz, która jest kosztem ekstra, bo tam jest umowa Kancelarii Sejmu z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i tam per przelot jest za to płacone i to nie idzie z tego jakby ogólnego ryczałtu, więc poseł, który na przykład zamiast jechać samochodem poleci samolotem, faktycznie generuje dodatkowe.
1: To już kończąc temat, może lepiej usiąść ten temat. Idą wybory. Polacy będą wam to wypominać, pamiętać i są źli, tak? Bo większość z nas nie ma takiej możliwości, żeby w ten sposób sobie jakoś tam dorobić.
2: No, nie dorobić, tylko pokryć koszty swojej... Znaczy ja pamiętam, ja w ogóle całe życie, zanim zostałem posłem, pracowałem jakby w prywatnych firmach. No i wiem, że jak gdzieś jechałem służbowo, w wyniku obowiązków, które zlecił mi pracodawca, no to albo dostawałem od pracodawcy kupiony bilet na to, albo jak jechałem swoim samochodem, to rozliczałem, uwaga, kilometrówkę z tą jedną różnicą w stosunku do pracy posła, że to były dla mnie ekstra pieniądze, a nie z generalnego ryczałtu, że tyle, ile wydałem na tą kilometrówkę, tyle miałem mniej na inne wydatki. Ale okej, okay, tu jakby ja... Proszę bardzo, to... Jedyne to, żeby bo mam wrażenie, że na koniec to jest trochę tak, że jakbyśmy spytali ludzi, czy byłbyś za to, żeby posłowie nie mieli żadnych uposażeń, diet, nie mieli pieniędzy na biura i pracowali za darmo, to większość ludzi się zgodzi, a byłaby to ciężka patologia, bo potem na przykład na Ukrainie jest tak, że ta pensja poselska oficjalna to jest tam w przeliczeniu, nie wiem, $1000, a posłowie jeżdżą Mercedesami, SK-ami
1: i mają. Nie będzie tak, że będziecie zarabiać w miarę dobrze, ale z tej pensji macie utrzymać i biuro, i kierowcę, i samochód, i te inne rzeczy.
2: Oczywiście.
1: I wtedy myślę, że to byłoby inaczej.
2: Albo na przykład tak, jeszcze w ogóle zmniejszy liczbę posłów, bo ja uważam, że...
1: Tak?
2: Ja osobiście uważam, że gdyby na przykład posłów
1: czyli to tak
2: w Polsce...
1: jakby Karp głosował za przyspieszenie Wigilii.
2: Być może tak, ale myślę, że... Bo wiem, że nie ma społecznej akceptacji, żeby więcej wydawać na R-kę tak zwaną, na posłów, na ministrów i tak dalej. Z drugiej strony, obiektywnie rzecz biorąc, ich status majątkowy w Polsce jest słaby, coraz bardziej zbliża się do średniej krajowej i jest dużo niższy nie tylko niż na Zachodzie, ale nawet niż w Czechach, Węgrzech i tak dalej.
0: Tak mówił Marcin Horała na temat poselskich kilometrówek. Na realne zmiany w tej sprawie wciąż czekamy. Radio RMF 24, sobotnie przedpołudnie, za 7 minut 11, za 7 minut najnowsze wydanie faktów.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już dziś po 12:00 w radiu RMF 24.

0: To już 11:00, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. 13-latek postrzelił swojego 5-letniego brata. Informacją z Wielkopolski rozpoczniemy. Później ostrzeżenie dla kierowców podróżujących mazowieckim odcinkiem autostrady A2. Są problemy w okolicach Pruszkowa. Kręta jest droga do równości wynagrodzeń w naszym kraju. Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. W Poznaniu mistrzowska feta, a w Cannes finał festiwalu filmowego. Dramatyczne zdarzenie w wielkopolskim Odolanowie. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata. Dzieci strzelały w ogrodzie do celu, mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
2: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej.
1: Policja ustaliła, że rodzice chłopców byli trzeźwi. Zderzenie samochodu ciężarowego z osobówką na autostradzie A2 między węzłami Konotopa i Pruszków na Mazowszu. Po kolizji zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Uważajcie.
3: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
1: Prawo miało się zmienić za kilka tygodni, ale się nie zmieni w tym czasie. Rządowy projekt ustawy o równości wynagrodzeń nie zostanie przyjęty w planowanym terminie, ustalił dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Przepisy miały być gotowe do końca czerwca, bo tego oczekiwała Komisja Europejska. Przyjęcie ustawy miało być wdrożeniem unijnej dyrektywy. Igorze, dlaczego ustawa nie jest jeszcze gotowa?
4: No, w czasie opiniowania projektu pojawiły się dziesiątki uwag od organizacji pracodawców, związków zawodowych i urzędów. Dlatego powstał nowy projekt i czas na dosłanie nowych opinii został wydłużony. W takiej sytuacji ustawa nie ma szans na wejście w życie na czas. To grozi postępowaniem w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wielomilionowymi karami. Ale jak usłyszałem od źródeł w rządzie, prawdopodobnie tak nie będzie. Do tej pory tylko kilka krajów wprowadziło unijną dyrektywę w życie. Dlatego Komisja Europejska ma przymknąć oko na opóźnienia. O taką dżentelmeńską umowę szczególnie zabiegają kraje skandynawskie. Przepisy nie wprowadzą przymusu wypłacania równych kwot, ale zobowiążą pracodawców do raportowania o różnicach w płacach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Praca będzie mieć też określoną wartość, tak by móc porównywać zarobki i weryfikować, czy nie dochodzi do finansowej dyskryminacji.
1: W Poznaniu trwają ostatnie przygotowania do wielkiego piłkarskiego świętowania. Po ostatnim meczu w tym sezonie Lech Poznań odbierze wieczorem trofeum Mistrza Polski. Jak będzie wyglądała ta mistrzowska feta? O tym już teraz reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: O 17:30 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu z Wisłą Płock. Na stadionie komplet kibiców, szykuje się rekordowa frekwencja. Następnie ceremonia medalowa oraz początek świętowania. O godzinie 20:00 otwarte zostaną bramy Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbędzie się to wielkie świętowanie. Około 21:00 sprzed stadionu autokarem z odkrytym dachem wyruszą piłkarze, którzy ulicami Bułgarską i Grunwaldzką dojadą na MTP. Będą tam około 23:30. Tam scena, przemówienia, podziękowania i wspólna zabawa do białego rana. To będzie długa noc w Poznaniu.
1: A relacje z meczu i z mistrzowskiej fety oczywiście w Faktach RMF FM. Teraz w Faktach Kulturalnych, na które zaprasza Marlena Chudzio, na początek festiwal filmowy w Cannes.
6: Dziś wieczorem ceremonia wręczenia Złotej Palmy i innych prestiżowych nagród na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Z Francji Marek Gładysz.
7: Większość obserwatorów jest zgodna, że tym razem nie ma zdecydowanego faworyta, choć oczywiście niektóre filmy bardziej podobały się festiwalowym gościom niż inne. Przypomnijmy, że długie owacje rozległy się po pokazie Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Wielu bywalców poruszył również dramat Minotaur, mieszkającego we Francji Rosjanina Andrzeja Zwiagincewa o horrorze życia we współczesnej Rosji. Francuskie media wychwalały również film Amerykanina Jamesa Greya o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku.
6: Mamy wolne. To krakowski festiwal, który właśnie trwa, a adresowany jest do matek, artystek i wszystkich osób łączących życie rodzinne z działalnością twórczą.
8: Chciałybyśmy bardzo, żeby podczas tych spotkań kobiety miały okazję do tego, żeby poznać siebie wzajemnie, być może zainspirować siebie albo podpowiedzieć, co zrobić ze swoją sztuką, żeby poszła gdzieś dalej w świat.
6: Przekazała RMF Classic Weronika Serafin, pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu. Iwona Księżniczka Burgunda. Sztukę można już oglądać w Stołecznym Teatrze Ateneum. Maciej Musiałowski gra tam księcia Filipa, a całość reżyseruje Anna Augustynowicz.
9: Trudno chyba odseparować Iwonę od wszystkiego, co się dzieje na dworze.
10: Iwona się odzywa w każdym z nas. Jeśli to dotyczy osobiście każdego, no to nikt nie lubi, jak z niego wywleka się prawdę o nim samym.
6: Początek spektaklu dziś o 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: A u nas w tej godzinie sport. Dziś druga w tym roku odsłona żużlowego Grand Prix. Będą też zaskakujące słowa szefa estońskiego wywiadu na temat wojny w Ukrainie. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do tematu ustawy o równości wynagrodzeń, niezwykle ważnej z punktu widzenia części pracowników. Będzie mocno opóźniona. Przepisy miały być gotowe do końca czerwca. Nasz dziennikarz ustalił, że termin nie zostanie dotrzymany, a to może rodzić poważne konsekwencje, bo tego oczekiwała Komisja Europejska. Z nami ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witamy, Igorze. Mówiłeś już o tym w faktach RMF FM, ale zacznijmy od podstaw. Na czym ma polegać ustawa o równości wynagrodzeń?
1: To nie jest tak, że te przepisy nakażą pracodawcom na sztywno wyrównanie tych pensji kobiet i mężczyzn, natomiast dadzą pracownikom narzędzie do tego, by weryfikować stan rzeczy. To znaczy, chodzi o walkę z luką płacową, czyli z różnicami w pensjach kobiet i mężczyzn. W Polsce nie jest z tym aż tak źle na tle Unii Europejskiej. To znaczy, ta luka w ostatnich latach wynosiła około 8% zarobków. No to jest sporo poniżej średniej unijnej, która wynosi 12%. Natomiast oczywiście powinniśmy zapewne dążyć do tego, by wynagradzać ludzi uczciwie, bez względu na różnego rodzaju kryteria, i temu mają służyć te przepisy. To znaczy, przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 100 osób mieliby raportować o tym, jak luka płacowa wygląda w ich zakładach pracy, więc ten obowiązek miałby dotyczyć tych dość dużych już firm, ale pojawiłby się też obowiązek wskazania wartości pracy, czyli przeliczenia, ile ta praca jest warta, i w odniesieniu do tego pracownicy mogliby sobie porównywać. Moje stanowisko jest warte tyle, kolegi tyle, no to sprawdźmy, o ile nasze pensje się różnią i czy jest to uczciwe. Takie narzędzia mieliby dostać pracownicy w ramach właśnie tej ustawy, no bo po prostu z tym jest teraz problem w Polsce, ale sądzę, że w innych krajach też jest. To trochę temat tabu, by rozmawiać o swoich wynagrodzeniach. Może to powodować pewne konflikty. Takie narzędzia miałyby trochę ten system rozprostować, dać tutaj drzwi do tego, by ubiegać się o pewną sprawiedliwość i dać też pewne podstawy do ewentualnych procesów sądowych, bo z tym też jest problem. Jeśli pójdziemy teraz do sądu i powiemy, że nie czujemy się uczciwie wynagradzani, bo słyszeliśmy na korytarzu, że ktoś zarabia na podobnym stanowisku tyle i tyle, no to często nie ma podstaw, żeby to udowodnić. I ta ustawa miałaby to zmienić.
0: A dlaczego prace trwają tak długo?
1: No bo pojawiło się wiele uwag, opinii w procesie opiniowania tego projektu. To są dziesiątki właściwie uwag i od związków zawodowych, i od urzędów, takich jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, czy UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no ale też od organizacji pracodawców. Tych zmian było na tyle dużo, że właściwie trzeba było sporządzić nowy projekt. To są często zmiany o charakterze technicznym, ale były na tyle obszerne, że trzeba teraz tę rundę opiniowania niejako powtórzyć. Ten czas na dosłanie nowych opinii się wydłużył o 3 tygodnie, czasem o miesiąc. No a przecież Komisja Europejska, bo jest to unijna dyrektywa i to unijna dyrektywa zmusza nas do wprowadzenia tych przepisów w Polsce. Ta unijna dyrektywa miała zostać wprowadzona do 7 czerwca, więc mamy już końcówkę maja, nie ma żadnych szans, żeby tego terminu dotrzymać, więc ta unijna dyrektywa nie zostanie zaimplementowana na czas.
0: W takim razie, czy za niedotrzymanie tego terminu grożą nam kary?
1: Wygląda na to, że może się to rozejść po kościach niejako, bo jak usłyszałem, w rządzie jest lobbying krajów skandynawskich, w szczególności między innymi Szwecji, aby ten termin nie tyle może odsunąć, co po prostu, żeby Komisja Europejska nie pozywała krajów członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niedotrzymanie tych terminów, bo stan rzeczy jest w tej chwili taki, że tylko kilka krajów, zdaje się, że 3 lub cztery zaimplementowały w mniejszej lub większej formie unijną dyrektywę, a więc jesteśmy jako cała wspólnota europejska z tą dyrektywą mocno do tyłu. Kraje skandynawskie zabiegają o to szczególnie, bo tam proces opiniowania tego dialogu społecznego jest w takich sprawach, takich jak właśnie wynagrodzenia, rynek pracy, jest bardziej skomplikowany, bardziej czasochłonny. Odbywa się on zupełnie inaczej niż u nas, a więc tamten proces legislacyjny będzie jeszcze dłuższy. Dlatego Komisja Europejska może przymknąć oko na te terminy niedotrzymane. Taka umowa dżentelmeńska się tu może pojawić i Polska też może na tym skorzystać, bo taki realny termin wprowadzenia ustawy o równości wynagrodzeń, jak usłyszałem w rządzie, w polskim rządzie, to tak naprawdę dopiero koniec roku, a nie czerwiec.
0: O czym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Sobotnie przedpołudnie w Radiu RMF 24. Teraz u nas bardzo ciekawe słowa szefa estońskiego wywiadu na temat wojny w Ukrainie. I tutaj cytat: Rosja ma coraz mniej czasu na wygranie wojny z Ukrainą i za 4-5 miesięcy może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły, bo czas nie działa na jej korzyść, ocenił Kaupo Rosin w wywiadzie dla stacji CNN. Szef wywiadu zagranicznego Estonii zwrócił uwagę, że zmienia się podejście Moskwy do Ukrainy. Tu kolejny cytat: nie słyszę już o całkowitym zwycięstwie. Ludzie dostrzegają, że sytuacja na polu walki nie układa się najlepiej. Dodał też, że armia rosyjska traci więcej żołnierzy niż jest w stanie zrekrutować. Według ukraińskich władz tylko w kwietniu na froncie zginęło 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy. A według analityków z waszyngtońskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w ostatnich 2 latach siły rosyjskie posuwały się naprzód średnio o zaledwie 70 metrów dziennie. Koszty wojny, międzynarodowe sankcje i niezwykle skuteczna kampania ataków Ukrainy na kluczowy rosyjski przemysł naftowy zaczynają dawać się we znaki. Nie jest jednak jasne, czy sytuacja na froncie wpłynęła jakkolwiek na przywódcę Rosji Władimira Putina. Skoro Ukraina jest dla niego kwestią ideologiczną, prawdopodobnie nie będzie mu łatwo zmienić zdania, ocenił Rosin. Radio RMF 24, za chwilę jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Sobotnie przedpołudnie w Radiu RMF24. Teraz wracamy do sportu. Przed nami druga w tym roku odsłona cyklu żużlowego Grand Prix. Najlepsi zawodnicy globu w walce o tytuł mistrza świata. Areną zmagań będzie tym razem Praga. Na początku maja w Niemczech, w inauguracji sezonu, najlepszy okazał się dość niespodziewanie Kacper Woryna.
1: Taki wynik wpadł dobry, na pewno nieoczekiwanie. Udało się zwyciężyć i to na pewno bardzo cieszy. Natomiast no, ja bardzo do tego podchodzę na spokojnie i na chłodno. Dzień po zawodach to już była historia i należy się skupić na kolejnych wyzwaniach, kolejnych zawodach. No, na pewno taki występ daje sygnał, że praca, którą wykonujemy wraz z teamem, idzie w dobrą stronę. Klocki zaczynają się fajnie układać, także to na pewno duży bodziec i utwierdzenie w przekonaniu. Natomiast no, moja świadomość, wiem, ile pracy wkładam w ten sport każdego dnia i po prostu staram się robić swoje.
0: Lider cyklu do kolejnego startu w Grand Prix podchodzi na spokojnie i nie nakłada na siebie presji.
1: No myślę, że do Pragi jedziemy po prostu z takim samym nastawieniem jak na każde inne zawody. Nie ma jakby sensu składać jakichkolwiek deklaracji czy mieć oczekiwań. Tor w Pradze ma swoją specyfikę i trzeba po prostu się jak najszybciej dostosować, od początku dobrze punktować i zobaczymy, jak to wyjdzie. No mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. Na to pracujemy i to chcemy osiągnąć, a co z tego wyjdzie, no to oczywiście zobaczymy w sobotę wieczorem.
0: Woryna podkreśla, że nie lubi mówić o swoich mocnych i słabych stronach.
1: Na to pracujemy i to chcemy osiągnąć, a co z tego wyjdzie, no to oczywiście zobaczymy w sobotę wieczorem.
0: Woryna podkreśla.

0: Uważam, że żużel to jest bardzo dynamiczny sport i dużą rolę odgrywają detale. Nie lubię gadać o swoich zaletach, po prostu wolę wyjechać na tor i tam pokazać, na co nas stać. Także mam nadzieję, że wkładana w to praca przyniesie efekty.
1: A początek zawodów w Pradze o 19:00. W stawce łącznie 4 Polaków, oprócz Woryny będzie także Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Dominik Kubera. Będziemy mocno kibicować biało-czerwonym. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Sobotnie przedpołudnie w Radiu RMF 24. Ciepła i słoneczna pogoda, a przede wszystkim brak nocnych przymrozków zachęca do zakupów miłośników roślin ozdobnych. Pelargonie, surfinie i begonie trafiają na nasze balkony i na parapety. Na co się decydujecie? Pytamy mieszkańców Kutna.
1: Właściwie co roku mam te same kwiatki. Uwielbiam pelargonie. Kolory wymieniam tylko co roku, inne kolory na każdym parapecie. Mam 3 okna, więc na każdym parapecie jest inny kolor kwiatków. I uwielbiam begonie. Te duże, grube takie. I też kolory żółte.
2: Ale begonie to są wymagające troszkę.
1: Tak, wymagające. No tak, no ale no podlewanie. Codziennie wieczorem podlewamy, więc no tak, na takiej zasadzie. No jak jest bardzo gorąco, no to tylko wieczorem. No bo żeby w dzień, jak jest słońce duże, no to żeby nie zaszkodzić kwiatkom.
2: Bordowe pelargonie pani ogląda.
3: I te bordowe pelargonie. I tu taki też dziwny krzaczek, ale nie znam go i muszę dopytać.
2: Zazwyczaj co pani ma u siebie właśnie? Na balkonie,
3: no,
2: czy na podwórku?
3: Najczęściej pelargonie, aksamitki. Komarzyce, o to są niezawodne takie, te kwiatki.
2: Czy pan kupuje kwiaty?
4: Nie kupuję, zdecydowanie nie, żadnych kwiatów.
2: No i dlaczego?
4: Bo nie lubię kwiatów, bo jest za dużo pracy przy nich.
2: Nie lubi pan kwiatów, ale przychodzi pan do centrum ogrodniczego.
4: A tak, przychodzę po jakieś nasionka, taki mały ogródeczek dla siebie mam.
2: Czyli niech nie kwitnie w doniczkach, tylko bardziej trawka?
4: Trawka, jeżeli coś to w ziemi, w ogródeczku małym, ale nie żadne donice, żeby to wieszać, chodzić, podlewać, cudować, dbać.
2: Co to za kwiatuszki pani znalazła?
5: Mówiąc szczerze, nie wiem.
2: Kierowała się pani, rozumiem, ich urodą?
5: Ich urodą. Kierowałam się tym, że podoba mi się kolorystyka, właśnie fioletowo-biała. Myślę, że ona jest samoobsługowa. To znaczy nie potrzeba, tak jak w tych większych kwiatach, że nie trzeba tego obrywać. Nie mam na to czasu i takie samoobsługowe kwiaty bardzo mi się podobają.
2: Czyli plan jest taki, wsadzamy, potem podlewamy i patrzymy, jak pięknie rosną.
5: Tak. Patrzymy, jak pięknie rosną do mrozów.
2: A kolor jaki będzie w tym roku?
5: Nie wiem, no bo jeżeli pójdę w fiolet, to musi być to z białym, więc albo musi być to białe, albo fioletowe. Będę konsekwentna tutaj w kolorystyce. Nie wiem, czy mi się to uda. Ten pasiaczek jest bardzo też...
2: On się Gwiezdny Pył nazywa, właśnie o niego pytałam, strasznie mi się spodobał.
5: Tak? Mhm. Ale o niego pewno trzeba bardzo dbać i go obrywać, bo tak...
2: Wygląda na kwiatek, który wymaga trochę więcej uwagi.
5: Wymaga trochę więcej uwagi i pewno trochę więcej doświadczenia, a ja mimo, że mam dom już kilkanaście lat, to tego doświadczenia nie zdobyłam.
0: W centrum ogrodniczym w Kutnie z kupującymi rozmawiała nasza reporterka, również miłośniczka kwiatów, Magdalena Greinert. A już za chwilę fakty RMF FM o 12, a po nich przegląd zagraniczny, autorski program Andrzeja Kochuta. Wśród tematów dziś m.in. co dalej z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce. Bardzo gorąco polecam. Na zegarach 11:53.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Samo południe. Ponownie przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Ciało człowieka w studni we wsi pod Olsztynem. Policja i prokuratura ustalają wszystkie okoliczności tego koszmarnego odkrycia. W faktach też pytanie o centralny port komunikacyjny. Były pełnomocnik rządu PiS do spraw budowy inwestycji sceptycznie o planach uruchomienia za 6 lat.
2: Nie będzie. To jest bardzo przykre, ale to już widać, że nie będzie.
1: Zacytujemy gościa Krzysztofa Ziemca. Makabryczne odkrycie niedaleko Olsztyna. W studni we wsi Skajboty znaleziono ciało. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają, kim był człowiek.
3: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że posesja została jakiś czas temu kupiona przez nowego właściciela. Właściciel ten korzystał z wody pochodzącej z sieci wodociągowej, a studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
1: Przekazał nam podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. Zabezpieczone zostały niezbędne ślady. Ostrzegamy kierowców na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Port Polska. Centralny port komunikacyjny nie zacznie działać zgodnie z planem w 2032 roku, przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Były pełnomocnik rządu do spraw CPK, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM wskazał, że zaburzony został skomplikowany proces inwestycyjny przez przestawienie kilku elementów.
2: Ten przykład pierwszy z brzegu. Nie ma w tym momencie finansowania dla lotniska. Znaczy udają, że jest, bo zamiast zewnętrznego inwestora wzięli swoją 100% spółkę zależną, czyli PPL. Czyli moim zewnętrznym inwestorem jest moja 100% spółka zależna, czyli taka piramida finansowa. I jak siądą
4: czyli to nie będzie na to pieniędzy?
2: W tym momencie nie ma. Trzeba będzie dosypać z budżetu państwa, a ich nie ma w budżecie. Nie ma ich przewidzianych w wieloletnim planie finansowym.
4: Kiedy wyleci zdanie pana pierwszy samolot z portu Polska?
2: Gdyby co nie daj Boże cały czas się zajmowała tym ta ekipa, która obecnie się zajmuje, to myślę, że gdzieś rok 37-38.
1: Prognozuje poseł Marcin Horała. W kolejnych faktach zapytamy o realizację planów budowy CPK.
5: Pytamy o fakty.
1: Co dalej z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? Temat powróci w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24, który poprowadzi Andrzej Kochut. Andrzeju, ostatnie doniesienia w tej sprawie są zdecydowanie bardziej optymistyczne.
6: Zgadza się. Po dniach niepokoju związanego z wstrzymaniem rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski przyszła ulga. Prezydent Trump zapowiedział, że w Polsce pojawi się dodatkowe 5000 amerykańskich żołnierzy. Co wiemy i co z tego wynika dla naszego bezpieczeństwa? Zapytam mojego gościa, Jacka Tarocińskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozmawiamy też o tym, jaką rolę pełni amerykańska obecność wojskowa w Polsce i czy nie nadszedł czas na większą samodzielność w kwestii bezpieczeństwa. Zapraszam po 12 do radia RMF24.
1: Naszego radia internetowego możecie słuchać, wchodząc na stronę rmf24.pl lub na RMF On. W piłkarskiej ekstraklasie przypomnę dziś ostatnia kolejka. Mistrza znamy, jest nim Lech Poznań, ale za jego plecami toczy się walka o wicemistrzostwo i miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Będzie ją śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
7: Tak jest, dzień dobry.
1: Wojtku, kto pozostaje w grze o drugie miejsce w tabeli?
7: Górnik, Jagiellonia i Raków. Karty rozdają Zabrzanie, którzy są na drugim miejscu w tabeli, mają tyle samo punktów, co trzecia Jaga, jednak lepszy bilans spotkań. By zdobyć więc srebrne medale bez oglądania się na rywali, muszą wygrać dziś z Radomiakiem. Po raz ostatni piłkarze Górnika drugie miejsce w lidze zajęli aż 35 lat temu.
8: Potrzebujemy do tego jedno, to ostatnie zwycięstwo jeszcze w lidze i jak go zrobimy, to możemy powiedzieć, że to będzie cudowny sezon.
7: Mówił trener Górnika Michał Gaszparik. Jagiellonia, by wskoczyć na drugą pozycję, musi wygrać u siebie z Zagłębiem Lubin i liczyć na potknięcie Górnika. Raków, który traci punkt do rywali, zostanie wicemistrzem, jeśli wygra z Arką, a Jaga i Górnik stracą punkty.
1: Nie traćcie zasięgu RMF FM. Z faktami wracamy punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
6: To były najświeższe fakty, a teraz czas na przegląd zagraniczny w Radiu RMF 24. Już za moment z moim gościem Jackiem Tarocińskim porozmawiam o tym, czy Polska zobaczy więcej amerykańskich żołnierzy i czy to dobrze dla naszego bezpieczeństwa, czy już możemy spać spokojniej. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Słuchacie Radia RMF 24, słuchacie przeglądu zagranicznego. Wiele się dzieje w kwestii amerykańskich żołnierzy w Europie. Najpierw była zapowiedź wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec, potem wstrzymanie rotacji 4000 do Polski. Wreszcie obietnica prezydenta Trumpa, że kolejne 5000 do Polski trafi. Ze mną dziś Jacek Tarociński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor znakomitego raportu "Czy kołdra jest za krótka? Reformy i modernizacja sił zbrojnych USA". Raport polecam, dostępny na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
1: Witaj i witam Państwa.
0: Czy to jest moment, kiedy możemy odetchnąć z ulgą, bo cały zeszły tydzień spędziliśmy na spekulacjach, czy ci żołnierze amerykańscy z Polski znikną, co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa, co Polska powinna w tej sytuacji zrobić. Teraz jest zapowiedź, która idzie zupełnie w inną stronę. Żołnierzy ma być więcej, żołnierze mają po prostu pozostać. Co właściwie wiemy na ten moment, jeżeli chodzi o amerykańską obecność w Polsce i ewentualne zmiany?
1: Niestety wiemy niewiele, ponieważ jest pewna desynchronizacja między ogłoszeniem politycznym a wykonaniem wojskowym, którym już obserwowaliśmy. Prezydent Trump najpierw zatwitował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemczech, potem się okazało, że to nie z Niemiec, a z Europy, a tak w ogóle to spośród tych 5000 żołnierzy to 4000 zostanie wstrzymanych z Polski. Na szczęście dzięki ofensywie dyplomatyczno-polityczno-medialnej wszystkich polskich stronnictw politycznych i medialnych udało się zmienić tą decyzję i teraz zamiast być 4000 mniej żołnierzy w Polsce, to będzie 5000 więcej. Ale co to dokładnie oznacza? To dopiero w najbliższych tygodniach, najprawdopodobniej do połowy czerwca, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, polski Sztab Generalny razem ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami mają dokładnie rozplanować i wykonać.
0: Czyli krótko mówiąc, z jednej strony mamy oświadczenie polityczne prezydenta Donalda Trumpa, który mówi: moją wolą jest, żeby żołnierzy w Polsce było więcej, a teraz przechodzi to już na taki szczebel techniczny, gdzie w Pentagonie musi się zdecydować, jakich żołnierzy, w jakim czasie do Polski można wysłać i tak dalej, i tak dalej. Jak rozumiem, to jest dopiero do wypracowania.
1: Dokładnie tak, zgodnie z amerykańskim systemem prawnym. Oczywiście prezydent jest tak zwanym commander in chief, no ale on nie dyryguje pojedynczymi brygadami czy nawet dywizjami sił zbrojnych USA. Robi w jego imieniu to oczywiście sekretarz obrony, który też nie zaprząta sobie głowy takimi małymi rzeczami jak 5000 żołnierzy tu i tam. Robi to sztab połączony razem ze wszystkimi szefami kolegium oraz potem dowódcy już regionalni, w tym przypadku generał Grinkiewicz jako dowódca JUKOM i najwyższy dowódca NATO jednocześnie.
0: A czy w tym momencie mamy już większą jasność, co właściwie wydarzyło się te kilka dni temu, kiedy nagle gruchnęła wiadomość, rotacja 4000 żołnierzy amerykańskich do Polski została wstrzymana? Pojawił się chaos nie tylko w Polsce, gdzie zastanawialiśmy się, co właściwie się wydarzyło i dlaczego do tego doszło, ale również w Stanach Zjednoczonych politycy w Kongresie pytali, skąd taka decyzja, kto tą decyzję podjął, czy dzisiaj już lepiej wiemy, jakie mechanizmy, albo raczej jaka osoba, czyja decyzja stała za tymi problemami, które w ostatnich dniach obserwowaliśmy.
1: Nie wiemy na 100%, ale jestem w stanie odtworzyć dla Państwa pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, który, jak mi się wydaje, moją najlepszą wiedzą, wydarzył się w ostatnich 2 tygodniach. Mianowicie, wszystko rozpoczęło się oczywiście od posta na Truth Social prezydenta Trumpa, który zadeklarował, że będzie o 5000 mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech. I potem on wydał tego typu polecenie do wykonania sekretarzowi obrony wojny Hexetowi, który następnie zoperacjonalizował to w postaci pisemnego już rozkazu dla amerykańskich mundurowych i popełnił tutaj podstawową różnicę względem deklaracji prezydenta, bo nie napisał już w tym pisanym rozkazie o 5000 żołnierzy mniej w Niemczech, a w Europie. I takie dyspozycje dostał generał Grinkiewicz. Jak takie dyspozycje otrzymał generał Grinkiewicz, to on usiadł ze swoimi innymi generałami amerykańskimi do dyskusji. Jednym z nich był pełniący obowiązki szefa sztabu US Army i sekretarz obrony, sekretarz armii Driscoll, do których on zadzwonił i razem wypracowali, że najbardziej sensowną z punktu widzenia mundurowego, już nie polityka, opcją będzie wstrzymanie rotacji w Polsce, ponieważ ta rotacja właśnie miała się odbyć, będzie to najtańsze, będzie to oznaczało najmniej bólu głowy logistycznego, finansowego oraz no, nie popsuje żadnej amerykańskiej obecności stałej, nie rozwali jakiegoś dowództwa, nie będzie oznaczało wielkich przesiedleń dla rodzin, którzy tutaj żyją, więc tak ogólnie z punktu widzenia osoby w mundurze wydawała się to najbardziej stosowna opcja i generał Grinkiewicz taką decyzję, mając do niej uprawnienia, to bardzo ważne, podjął i wykonał. Potem wydaje się, że on nie do końca poinformował o dokładnych szczegółach tej decyzji swoich przełożonych. I z tego narodził się cały chaos, bo oczywiście w Polsce dowiedzieliśmy się o tym, nasi politycy zaczęli się komunikować z politykami amerykańskimi, którzy też oczywiście nie mieli żadnego pojęcia, co się wydarzyło, ponieważ zrobił to generał Grinkiewicz w dość małym gronie osób zaufanych, a sam prezydent USA w tym czasie był w Pekinie, więc też bardzo mocno odcięty od bieżących wydarzeń i informacji.
0: Krótko mówiąc, była decyzja polityczna Donalda Trumpa, później właśnie ten szczebel techniczny spełnił tą obietnicę czy zapowiedź Donalda Trumpa w sposób z punktu widzenia mundurowych najlepszy możliwy, a Polska otrzymała cios rykoszetem. Rozmawiam z Jackiem Tarocińskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Do tej rozmowy za moment wrócimy, żeby porozmawiać jeszcze o znaczeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

0: jest Radio RMF 24, to jest Przegląd Zagraniczny. Ze mną wciąż Jacek Tarociński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor raportu o reformach i modernizacji amerykańskich sił zbrojnych. Raport dostępny na stronie OSW, a my rozmawiamy o amerykańskiej obecności w Polsce, o tych zmianach, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Tutaj oczywiście nasuwa się istotne pytanie, czy ta liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, która miała spaść, teraz wygląda na to, że może wzrosnąć, ma tutaj kluczowe znaczenie. Czy to jest ten parametr, który rzeczywiście z naszej perspektywy jest taki najbardziej kluczowy, czy to będzie 6 tysięcy, czy 10, czy 12 tysięcy, jak na to patrzeć?
1: Z perspektywy doraźnej i naszego dobrego samopoczucia jest oczywiście to bardzo ważne. Z punktu widzenia operacyjnego, czy obrony szerokiej Europy, to czy brygad jest jedna, czy trzy na froncie od Helsinek aż po Sofię, nie robi aż tak dużej różnicy. Dużo ważniejsze jest komunikacja i to, co się wydarzyło. Przede wszystkim z punktu widzenia odstraszania, bo na co dzień chodzi nam przecież o odstraszanie, póki co Rosji, jeszcze z nią nie walczymy. Bardzo ważne jest zachowanie spójności sojuszu i pokazywanie, że Amerykanie są gotowi tą obronę podjąć. I w pierwszych tygodniach, dniach był z tym gigantyczny problem przez ten chaos informacyjny, ale nagła zmiana decyzji Donalda Trumpa i twarde opowiedzenie się nie tylko za przerwaniem zmniejszenia, ale za wręcz zwiększeniem tej obecności jest przekuciem sytuacji co najmniej średniej w bardzo dobrą, bo pokazuje, że pomimo błędnych decyzji szczebla niepolitycznego, szczebel polityczny jak najbardziej potwierdza swoje zaangażowanie i kontynuację tego zaangażowania na nawet zwiększonym poziomie.
0: Czy w związku z tym nie musimy się już dłużej martwić o amerykańską obecność w Polsce, bo ta sytuacja, którą obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, spowodowała wiele takich dosyć nerwowych komentarzy, czy Polska nie zainwestowała zbyt wiele w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy może nie powinniśmy w większym stopniu się usamodzielnić? Jak na to patrzeć i czy taka samodzielność w ogóle jest możliwa?
1: Z perspektywy średnio i długoterminowej, niestety sama polityka amerykańska będzie nas zmuszała do większej samodzielności. Wraz z jeszcze poprzednią administracją prezydenta Bidena na szczycie NATO w DC, a następnie za prezydenta Trumpa na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze, ustalono zmianę alokacji sił. Znaczy w całym NATO będzie tyle samo dywizji, brygad i korpusów, jednak Amerykanie będą z tych całych sił stanowili już nie 40%, nie 60%, a między 40 a 30%. I ta zmiana wyważenia, tak zwany burden shifting, będzie postępował. Oczywiście obecna administracja chciałaby, żeby to się dokonało jak najszybciej, a my, Europejczycy, chcielibyśmy, aby dokonywało się to jak najwolniej i pozwoliło nam zbudować nasze siły. Stąd tak duże zbrojenia w Niemczech, w państwach skandynawskich i też w Polsce, które nadal przyspieszają. I zarządzanie tym procesem będzie w najbliższych latach, paru, najbardziej krytycznym procesem, bo tak czy siak, z racji na wzrost rywalizacji z Chińską Republiką Ludową, dla nas w Europie będzie dostępnych amerykańskich sił coraz mniej. I to nie chodzi o to, że fizycznie w Europie będzie mniej sił, tylko na wypadek konfliktu w Europie Amerykanie przyślą mniej sił wzmocnienia. I to dywizji, lotniskowcowych grup bojowych, skrzydeł lotnictwa myśliwskiego, transportu, etc.
0: No dobrze, to jeszcze druga część tego mojego pytania o ewentualną samodzielność Polski. Czy w takim razie, może nie oglądając się na Amerykanów, powinniśmy się uniezależniać i na ile jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić? Pytam o to, bo wiele tego rodzaju głosów się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie pojawiło.
1: Oczywiście. Niestety z racji na to, że Polska jest państwem średnim i jej populacja wynosi tylko te 38 milionów ludzi, a nasza gospodarka jest tylko 20 największą gospodarką świata, a nie trzecią albo drugą, nie jesteśmy w stanie być w pełni samodzielni. Żadne państwo, tak naprawdę nie licząc Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej, obecnie tym drugim to zastrzeżeniem, nie jest w stanie być samodzielne, w pełni samodzielne, czy to technologicznie, czy to wojskowo. Dlatego potrzebujemy tej współpracy i my jako nawet szersza Europa, państwa Unii Europejskiej, również nie jesteśmy w stanie być w pełni samodzielni, co pokazuje choćby Francja, która dąży do tej samodzielności i nadal nie jest w stanie jej osiągnąć i musi kupować pewne rodzaje uzbrojenia albo systemy z samych Stanów Zjednoczonych. Czy to są katapulty do lotniskowców, samoloty wczesnego ostrzegania, ścigania i dowodzenia, czy inne systemy. Także nikt tak naprawdę nie jest w stanie być samodzielny, ale również nikt poza Stanami Zjednoczonymi i Chinami właśnie nie chce też ponosić kosztów samodzielności, bo te koszty idą w wielokrotność całości polskiego PKB.
0: A co z takim głosem, że może w takim razie powinniśmy postawić na europejski przemysł zbrojeniowy, na europejskich sojuszników, a mniej się oglądać na sojusznika za oceanem, ponieważ to europejskie państwa są nam jednak bliższe, lepiej rozumieją zagrożenia, które na kontynencie na nas się czają, więc być może będą dla nas bardziej wiarygodnymi partnerami, zwłaszcza kiedy, jak wspominałeś, Stany Zjednoczone bardziej zwracają się w kierunku Indo-Pacyfiku.
1: Europejscy sojusznicy nadal potrzebują co najmniej 10 lat, aby odpowiednio rozwinąć swoje siły zbrojne, aby móc wypełnić te amerykańskie luki. Tak one nie będą wypełnione w całości. Ponadto sami europejscy sojusznicy, nawet ci zachodni europejscy, polegają w znacznym stopniu na Stanach Zjednoczonych. Już nawet wspomniana Francja, która najmniej polega. I tak polega. Hiszpania wyposaża swoje okręty w amerykańskie systemy dowodzenia i pociski, tak samo Niemcy, więc nie ma tej ucieczki od Amerykanów w perspektywie nawet 20-letniej wymiarze konwencjonalnym, a jeszcze jest przed nami cały słoń w tym pokoju, jakim jest wymiar odstraszenia nuklearnego, w którym Amerykanie po prostu nie są w stanie być zastąpieni w jakiejkolwiek wyobrażalnej perspektywie przez państwa europejskie.
0: Bo taki arsenał nuklearny jak Stany Zjednoczone porównywalny ma tylko Rosja.
1: Owszem, Chiny chciałyby dążyć do pewnego parytetu sił nuklearnych z Ameryką i Rosją i zakładają, że nastąpi to dopiero w latach 40., a trzeba podkreślić, że obecnie mają najszybciej rozwijający się potencjał nuklearny na świecie.
0: Rozmawiałem z Jackiem Tarocińskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalizującym się w kwestii amerykańskich sił zbrojnych. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
1: Również dziękuję. Radio

Słuchacie radia RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Stany Zjednoczone oskarżają Raula Castro, były minister obrony i były prezydent Kuby oraz brat słynnego lidera rewolucji, został oskarżony w związku z incydentem z 1996 roku. Chodzi o sytuację, w której Kubańczycy zestrzelili dwa cywilne samoloty należące do organizacji Brothers to the Rescue, założonej przez Kubańczyków z USA. Zadaniem tej organizacji była pomoc dla innych Kubańczyków uciekających z wyspy na prowizorycznych tratwach. W wyniku ataku zginęło wówczas 4 osoby, w tym 3 obywateli Stanów Zjednoczonych, i teraz Amerykanie wysuwają akt oskarżenia przeciw byłemu ministrowi obrony, właśnie Raulowi Castro, który miał mieć kluczowy wpływ na tamtą decyzję. Ten ruch ma jednak szerszy kontekst, to element presji na kubański reżim i uderzenie we wciąż bardzo wpływowego, choć nie sprawującego już żadnych urzędów, byłego polityka. Waszyngton sądzi, że sytuacja na Kubie dojrzała do zmiany reżimu. Więcej o tym opowiadałem w ostatnim podcaście Wszyscy ludzie Trumpa, który możecie znaleźć na YouTubie i platformach streamingowych.

0: To jest przegląd zagraniczny w sobotnie popołudnie. Peter Madziar, nowy premier Węgier, odwiedził Polskę. Polityczna zmiana zaczyna być już odczuwalna. Węgrzy wycofają swoje weto w sprawie miliardów euro z unijnych środków, które nasz kraj miał otrzymać jako rekompensatę za pomoc Ukrainie. Decyzję o zablokowaniu tych środków podjął jeszcze Viktor Orban w 2023 roku. Jeśli chodzi o samego Orbana, on również może odczuć poważne zmiany. TISA, czyli partia Madziara, ma większość konstytucyjną i zamierza ją wykorzystać. Do węgierskiej konstytucji miałby zostać wpisany limit kadencyjności premiera, 2 kadencje, maksymalnie 8 lat na urzędzie. No a dla Orbana, który rządził Węgrami przez 16 lat, oznaczałoby to definitywny koniec szans na powrót do sterowania krajem.
1: Radio RMF24.

0: Wykłady.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem profesor Magdalenę Ślusarczyk, socjolożkę, którą zapytam, czy bycie matką dzisiaj jest trudniejsze.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 13, czas na najświeższe fakty.
1: Tragiczny niestety jest finał poszukiwań 12-letniej Eli z Krakowa. Ciało dziewczynki zostało znalezione w lesie. Zablokowana Krajowa 50 będziemy ostrzegać kierowców na Mazowszu. Poza tym sprawdzamy plany Centralnego Portu Komunikacyjnego, no i kibicujemy Ewie Pajor, która powalczy dziś o triumf w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Tragiczny okazał się finał poszukiwań nastoletniej Eli w Krakowie. Strażnicy miejscy, którzy brali udział w poszukiwaniach, odnaleźli ciało 12-latki. Fakta od razu łączymy się z naszym dziennikarzem Igorem Skrzypkiem. Witam cię ponownie, dobry. Igorze. Co teraz dzieje się na miejscu?
2: Trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze odnaleźli ciało w Lesie Wolskim w Krakowie po godzinie 11. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela.
3: Wygląd i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiadają temu ubiorowi, który podawaliśmy, i temu rysopisowi, który podawaliśmy.
2: Przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12-letnia Ela zaginęła 2 dni temu, w czwartek. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu, po tym jak nie wróciła ze spotkania ze znajomymi.
1: Wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach podczas transportu elementów jednego z urządzeń. Ranny jest górnik. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, mężczyzna został uderzony w okolice brzucha, jest badany przez ratowników i prawdopodobnie ma trafić do szpitala. Ostrzegamy kierowców. Zablokowana jest droga krajowa numer 50 w Grębiszewie na Mazowszu. Na trasie Kołbiel-Mińsk zderzyły się 2 samochody osobowe. We wrześniu powinny skończyć się wywłaszczenia mieszkańców działek, na których powstać ma największe lotnisko w naszym kraju, Port Polska, między Łodzią a Warszawą. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna inwestycji, co otwiera drogę właśnie do wywłaszczeń kilkunastu rodzin mieszkających wciąż w Baranowie i właściciela dużych terenów rolniczych. Jak mówiliśmy w poprzednich faktach, były pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, poseł PiS Marcin Horała, wątpiły port powstał zgodnie z planem do 2032 roku. A jak przebiega realizacja planów? Sprawdzał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
5: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wcześniej.
4: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
6: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
4: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania, albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
1: Ewa Pajor powalczy dziś o triumf w piłkarskiej Lidze Mistrzyń. Nasza napastniczka nie ma jeszcze w dorobku takiego sukcesu. O 18:00 na stadionie w Oslo jej Barcelona powalczy z francuskim Olimpikiem Lyon.
7: Zapowiada się naprawdę fascynujący finał. Dla mnie to są zupełnie dwie różne drużyny. No Barcelona, wiadomo, bardzo techniczna, z piłką przy nodze, Lyon bardziej fizyczny. To będzie taki naprawdę finał godny Ligi Mistrzyń.
1: Analizowała była reprezentantka Polski Emilia Zdunek. Następne fakty RMF FM punktualnie o 14:00. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Fakty za nami, a to jest przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Za moment porozmawiamy o Chinach, ponieważ po Donaldzie Trumpie pojawił się tam Władimir Putin. O tym, co rosyjski przywódca tam uzyskał i jak Chińczycy patrzą dziś na Rosję, opowie profesor Marcin Jakobi. Zostańcie z nami.

0: To jest radio RMF24, to jest przegląd zagraniczny, a teraz temat chiński, bo po Donaldzie Trumpie do Pekinu zawitał Władimir Putin, ale podobnie jak amerykański prezydent, wiele ze stolicy Chińskiej Republiki Ludowej nie wywiózł. Ze mną dziś profesor Marcin Jakobi, sinolog Uniwersytet SWPS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Po co ta wizyta Putina tuż po wizycie Trumpa? Czy to miał być jakiś sygnał ze strony Pekinu pod adresem Waszyngtonu?
1: Z jednej strony to jest sygnał, który pokazuje, że Chiny nie będą żegnać się ze swoimi starymi przyjaciółmi po to, żeby z Amerykanami ułożyć lepsze relacje, i sygnał, że to teraz Donald Trump i Władimir Putin udają się do Pekinu, a nie Chińczycy muszą zabiegać o jakieś relacje, jeżdżąc do tych innych państw. Więc jest to rodzaj takiego symbolu, że teraz Chiny są w centrum, Chiny są najważniejsze, ale oczywiście jeszcze są do tego interesy. Podpisano 20 umów, zapowiedziano kolejne 20, więc ta wizyta była dużo bardziej konkretna niż wizyta amerykańska parę dni wcześniej. No a Rosjanom bardzo zależało na uruchomieniu gazociągu Siła Syberii 2, a Chińczycy tutaj zagrali, można powiedzieć, dość strategicznie, pokazując Rosjanom, że oni jednak muszą czekać, bo niekoniecznie Chińczykom ten gazociąg jest tak naprawdę bardzo potrzebny.
0: No właśnie, co tutaj się wydarzyło? Bo to wydawało się takim dużym rosyjskim celem. Sporo się o tym mówiło przed tą wizytą. Szefowie największych koncernów energetycznych rosyjskich polecieli z prezydentem Rosji do Pekinu. Tymczasem Chińczycy się opierają. Chińczycy nie dają Rosjanom tego, czego Rosja potrzebuje bardzo, no bo oczywiście chodzi o rosyjskie problemy z eksportem gazu po tym, jak eksport na rynek europejski znacząco się zmniejszył. Dlaczego Siła Syberii 2 na razie jeszcze nie jest projektem przesądzonym?
1: No właśnie dlatego, że bardzo się dużo zmienia dynamicznie po stronie chińskiej. Chiny już kupują dużo więcej węglowodorów od Rosji niż kupowały dawniej i nie chcą się od Rosji uzależnić. A transformacja energetyczna chińska idzie bardzo dynamicznie, znaczy Chiny bardzo dużo produkują, czyli są dynamiczne wzrosty produkcji zielonej energii, i Chiny już w ostatnich latach wykorzystują mniej gazu niż im jest potrzebne, znaczy importują więcej niż jak są ich potrzeby, i zaczęły sprzedawać rosyjski gaz na rynku dalej. Czyli trochę się absurdalna sytuacja stworzyła taka, w której Rosjanom zależy na tym, żeby Chiny kupowały coraz więcej gazu, a Chiny będą kupować i będą potrzebować coraz mniej gazu. Więc otwarcie drugiego gazociągu Rosja-Chiny tak naprawdę na razie no nie jest w chińskim interesie i nie jest specjalnie Chińczykom potrzebne, i stąd można powiedzieć takie dość ogólnikowe frazesy, że tak, pracujmy nad tym planem, będziemy go konkretyzować, a konkretów brak.
0: Jak to wpływa na wzajemny układ sił w tej relacji? Bo jest oczywistym, że Chiny są tym większym, potężniejszym w tej chwili partnerem, od którego w dodatku Rosja w jakiejś części zależy, zwłaszcza wobec tych problemów gospodarczych spowodowanych wojną w Ukrainie. Ale z drugiej strony w tych relacjach Rosja ma jednak pewne atuty. Jednym atutem są rosyjskie siły zbrojne, rosyjskie technologie militarne, które mogą Chińczykom wciąż, jak rozumiem, oferować. Z drugiej strony to były właśnie surowce, czy spadające znaczenie tych surowców we wzajemnej relacji nie przesuwa tego ciężaru, tej potęgi we wzajemnych relacjach jeszcze bardziej na stronę chińską.
1: Tak, oczywiście tak, ta dynamika się bardzo zmieniła w ostatnich latach. Oczywiście nie wiemy, jak się skończy konflikt izraelsko-amerykańsko-irański i kwestia cieśniny Ormuz, bo od tego też bardzo dużo zależy. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to to, że Chińczycy na pewno nie będą się uzależniać bardziej od Rosji. W obszarze militarnym nie wiem, czy Chiny potrzebują rosyjskiej technologii już teraz w tym momencie. Natomiast potrzebują Rosji z innych powodów. Przede wszystkim powodów dyplomatycznych, politycznych. Chiny nie chcą dwupodziału świata na sferę amerykańską i sferę chińską. Jest w ich interesie, żeby było takie
0: dość trudne państwo. A dlaczego nie chcą takiego podziału?
1: Ponieważ wydaje mi się, że w polityce chińskiej dużo więcej Chiny widzą możliwości dla siebie i zręczniej będą się poruszać, jeżeli tych partnerów będą miały Chiny bardzo dużo. I Chiny nie chcą podziału na strefy wpływów, bo chcą mieć wpływy wszędzie. I chcą i z Amerykanami współpracować, i z Rosjanami, i z Europą, i z Afryką, i z Azją Południowo-Wschodnią. I po prostu Chiny myślą bardziej o swojej obecności ekonomicznej w skali całego globu. bez podziałów. I wydaje mi się, że tacy partnerzy jak Rosja, ale też tutaj dobrze jest wspomnieć Indie, są w pewien sposób Chinom na rękę, dlatego że im więcej tych uwarunkowań, im więcej takich państw jak właśnie Chiny i Indie, które nie łączą się w jakieś trwałe sojusze, tylko ad hoc, tam gdzie widzą swoje interesy, współpracują z różnymi państwami, nie czując jakiegoś obligo, żeby tę współpracę rozszerzać i kontynuować, no to jest jakaś wizja chyba polityki w najbliższych latach. Tak to będzie się układać.
0: Rozmawiam z profesorem Marcinem Jakobim, sinologiem z Uniwersytetu SWPS i za moment jeszcze do tej rozmowy wrócimy, żeby porozmawiać o tym, jak te relacje chińsko-rosyjskie wpływają na wydarzenia w Europie.

0: To jest radio RMF24, to jest przegląd zagraniczny. Ja wciąż rozmawiam z profesorem Marcinem Jakobim, sinologiem z Uniwersytetu SWPS. Po spotkaniu Władimir Putin-Xi Jinping, do którego doszło w ostatnim tygodniu w Chinach. Jak te wzajemne relacje chińsko-rosyjskie wpływają dziś na wojnę toczącą się na Ukrainie? Czy Chiny są zainteresowane w jakikolwiek sposób w zakończeniu tego konfliktu i mogłyby Rosję do tego popychać? I w jaki sposób ta wojna w ogóle wpływa na geopolityczną pozycję Chin? Wiem, że pytanie wielopoziomowe i skomplikowane, ale zostawiam pana profesora z miejscem na odpowiedź.
1: No dobrze, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że Chiny, że w interesie chińskim nie jest kontynuacja tego konfliktu w nieskończoność, natomiast w interesie chińskim zdecydowanie jest to, żeby z tego konfliktu Rosja wyszła nie jako wielki przegrany. Dlaczego? Dlatego, że Rosja ma być ważnym graczem międzynarodowym w interesie chińskim, ma być ważnym partnerem chińskim w ONZ-cie, w Radzie Bezpieczeństwa. Ma być stabilnym państwem, którego Chiny się nie boją, jeśli chodzi o bardzo długą granicę lądową, którą z Rosją dzielą. Trzeba pamiętać, że Rosja jest dla Chin też ważna, jeśli chodzi o korytarze transportowe, jeśli chodzi o nową drogę, która będzie rosła na znaczeniu, morską drogę północną wzdłuż czy dookoła Syberii. Więc Chiny chcą mieć stabilną Rosję, która jest w miarę przewidywalna i z którą Chiny mogą współpracować. Więc Chiny wspierają Rosję w konflikcie z Ukrainą gospodarczo. Dość, można powiedzieć, robią dużo, żeby to wsparcie gospodarcze nie miało bezpośredniego przeniesienia na wsparcie militarne, czyli jak gdyby chcą pokazać, że są neutralne, oczywiście nie są, działają w interesie Rosji, ale jest tutaj pewien dystans. Jeśli chodzi o Europę, wydaje mi się, że nie powinniśmy się łudzić, że Chiny będą naciskać na Rosję, żeby ten konflikt szybko zakończyć. Będą raczej wspierać Rosję na tyle, żeby Rosja jakoś sobie radziła gospodarczo, po to, żeby się nic w Rosji nie raz zapadło, żeby Rosja się nie rozpadła. Natomiast Ukraina też jest ważnym partnerem dla Chin. Była ważnym partnerem przed wojną, jeśli chodzi o eksport produktów rolnych ukraińskich. Chiny też sobie ostrzą zęby na odbudowie Ukrainy, także nie jest to wszystko takie proste.
0: Czy Chiny mają jakieś czerwone granice? To znaczy, czy Rosja jest w stanie zrobić coś, co zdecydowanie nie byłoby w interesie Chin? Jak na przykład postrzegają Chiny ewentualność, która w Europie wielokrotnie była już rozważana, czyli ewentualnego pójścia dalej ze strony Moskwy i ataku na przykład na jedno z państw NATO? Czy to jest jakaś granica, którą Xi mógłby zaakcentować i powiedzieć Putinowi w tą stronę, panie prezydencie, niech pan nie idzie? Czy to jest jakby poza w ogóle kwestiami, w które HRL chciałaby się wtrącać?
1: Mi się wydaje, że Chiny nie chciałyby wchodzić bardzo w rosyjskie decyzje dotyczące strategii walki, rywalizacji z Europą. Europa jest bardzo ważna dla Chin jako rynki zbytu, jako bogate państwa, które mogą kupować dużo chińskich produktów. Jak gdyby tu jest interes chiński. Natomiast Chiny nie chcą, to jest trochę tak, że Rosja Chinom zostawia politykę w Azji Południowo-Wschodniej, w Azji Wschodniej, a Chiny Rosji zostawiają politykę w Europie. Natomiast ta czerwona linia to jest użycie broni atomowej. Wydaje mi się, że gdyby Rosja zdecydowała się na użycie broni atomowej, a przecież takie groźby ze strony Putina padały i nawet dzisiaj ćwiczenia wojskowe rosyjsko-białoruskie w ostatnich dniach pokazują, że Rosja chce, żebyśmy się bali tego potencjalnego ataku nuklearnego Rosji na Ukrainę czy na państwa bałtyckie, no to jest chyba czerwona linia dla Chin, ponieważ Chiny bardzo ostro sprzeciwiają się użyciu broni atomowej i bardzo wywierały dużą presję na Koreę Północną, żeby nie rozwijała programu nuklearnego. Wywierały również presję na Iran, żeby tego programu nie kontynuował, więc pod tym względem Chiny, no można powiedzieć, że na pewno nie będą Rosji wspierać. Czy by coś zrobiły i co konkretnie, no to trudno powiedzieć.
0: Ja jednak będę odrobinę jeszcze drążył, bo czy nie jest tak, że gdyby Rosja zdecydowała się rozszerzyć wojnę na państwa, inne państwa europejskie, to jednak pośrednio uderzyłaby w te gospodarcze interesy chińskie, o których pan profesor wspomina, bo automatycznie handel z państwami europejskimi, co dla Chin jest obecnie niezmiernie ważne, stałby się bardzo mocno utrudniony, ograniczony w różnych miejscach. To mogłoby w kolejny sposób zaburzyć łańcuchy dostaw. No, dużo jest tutaj tych opcji, które mogłyby zaszkodzić HRL, gdyby do takiego konfliktu doszło. Czy to nie jest jakiś czynnik w rozważaniach Pekinu? Widać w ogóle ślad takiego namysłu?
1: Zdecydowanie tak. Natomiast to jest zawsze bilans zysków i strat. Chiny, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, zarówno jeśli chodzi o, nie wiem, uprowadzenie Maduro w Wenezueli, które było wbrew przecież chińskim interesom, jak również kwestia Iranu i cieśniny Ormuz wbrew chińskim interesom, no Chiny jednak kalkulują, co jest dla nich ważniejsze. No i tutaj w Europie byłaby taka sama kalkulacja, czy więcej zyskają na tym, że nadal wspierają Rosję kosztem współpracy gospodarczej z częścią Europy, no bo trudno nam sobie chyba dzisiaj wyobrazić taki scenariusz, że Rosja atakuje całą Unię Europejską i cała Europa jest ogarnięta wojną, więc pewnie mówimy raczej o jakichś ograniczonych terytorialnie obszarach, pewnie krajach bałtyckich, może Polska, ale na pewno nie główni partnerzy gospodarczy Chin, czyli Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, nie w Unii Europejskiej. Więc Chiny cały czas będą na bieżąco kalkulować, co im się opłaca. I jeżeli ich interes ekonomiczny będzie poważnie zagrożony, to na pewno będą wywierać presję na Rosję, a jeżeli nie, to niekoniecznie. To jest gracz dzisiaj Chiny, bardzo pragmatyczny, myślący o swoich interesach. I tutaj mamy chyba bardzo podobną grę polityczną Stanów Zjednoczonych i Chin, które w podobny sposób kształtują dzisiaj swoją politykę zagraniczną.
0: Mało optymistycznie brzmi to z perspektywy osób siedzących w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy Łodzi. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Profesor Marcin Jakobi, sinolog Uniwersytet SWPS, był dziś gościem w Przeglądzie Zagranicznym Radia RMF 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24.

przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Nowy szczep wirusa Ebola, który doprowadził do przynajmniej 600 zakażeń, pojawił się w Demokratycznej Republice Kongo i w Ugandzie. Stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, tak ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Problemem jest fakt, że ognisko wirusa zostało wykryte stosunkowo późno. Choroba mogła rozprzestrzeniać się nawet od kilku miesięcy. Zdaniem WHO wirus stanowi jednak przede wszystkim zagrożenie lokalne i regionalne. Ryzyko pandemii o globalnym zasięgu oceniano jest na razie jako niskie. W przypadku wirusa problemem jest z jednej strony jego wysoka śmiertelność, nawet do 50%, ale także brak szczepionki na tą nową odmianę. Ta ostatnia ma być dostępna najwcześniej za 6 do 9 miesięcy.

To jest radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Izrael poinformował o deportacji aktywistów z globalnej flotylli Sumut. To w sumie około 430 osób, które na około 50 łodziach, jednostkach pływających starało się przedostać z Turcji do strefy Gazy z pomocą humanitarną. Izrael nie pozwolił jednak na przełamanie blokady morskiej, którą zastosował wobec strefy. Aktywiści zostali aresztowani na wodach międzynarodowych, no a przy okazji doszło do skandalu. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir umieścił w swoich mediach społecznościowych film dokumentujący brutalne traktowanie aktywistów przez żołnierzy, co spotkało się z wyraźnym poparciem ze strony ministra. Wśród zatrzymanych przez Izrael znaleźli się również dwaj polscy obywatele. Wszyscy zatrzymani mają się już wkrótce znaleźć we własnych ojczyznach. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu zagranicznego radia RMF 24. Bardzo Wam dziękuję i życzę udanego weekendu. Andrzej Kochut, do usłyszenia. We won.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Sport coś daje, ale i zabiera, a daje niewielu. Ja zaryzykowałem o wiele więcej, nie tylko zdrowie, ale też na przykład wykształcenie.
1: Ostatnio spotkałem się z dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w skoku wzwyż, Jackiem Wszołą, a moim kolejnym gościem będzie była jurorka programu MasterChef, Ania Starmach. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro o 14 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 14 to oczywiście czas na najświeższe fakty RMF FM. Zapraszamy.
1: Zapraszam. 12-letnia Ela z Krakowa, jak wynika ze wstępnych ustaleń, nie została zamordowana. Przekażemy kolejne informacje w sprawie dziewczynki, której ciało znaleziono przed południem w lesie. Problemy drogowe na Mazowszu na A2 i na trasie S8. Dyskusja o bezpieczeństwie na wodzie.
2: Dużo rozmawiamy o nowościach, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach.
1: Dużo dzieje się też w sporcie. Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci nastolatki odnalezionej w Lesie Wolskim w Krakowie. Na miejscu trwają czynności identyfikacyjne. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana od czwartku 12-letnia Ela. Informacje w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Igorze, czy wiemy już, co było przyczyną śmierci odnalezionej dziewczynki?
3: Na to jest jeszcze za wcześnie. To prawdopodobnie wykaże sekcja zwłok. Wstępne oględziny jednak nie wskazują na to, by do śmierci nastolatki ktoś się przyczynił. Dziewczynka została odnaleziona w trudno dostępnym terenie w Lesie Wolskim w Krakowie. Ciało zauważył strażnik miejski biorący udział w poszukiwaniach. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór zgadza się z rysopisem i ubiorem poszukiwanej 12-letniej Eli. Jeśli jednak nie będzie można potwierdzić jej tożsamości, przeprowadzone będą badania genetyczne.
1: W faktach ostrzegamy kierowców podróżujących autostradą A2 na Mazowszu między węzłami Grodzisk, Pruszków w pobliżu Falencina. Po kolizji dwóch aut osobowych jeszcze przez godzinę zablokowany może być jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Problemy są także w stolicy na trasie ekspresowej S7 między węzłami Modlińska, Wisłostrada. Tam po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Uważajcie. 150 osób, eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
2: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
4: Jak o to zadbać?
2: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
1: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: W Szwecji trwa królewski rajd Skandynawii. To druga w tym roku runda Mistrzostw Europy ERC. Z wymagającymi rywalami walczą Mikołaj Marczyk i Daniel Dymurski. Po czterech odcinkach specjalnych są poza ścisłą czwórką.
6: W tej chwili jedziemy w rajdzie na 13 miejscu. No i jeżeli chodzi o popołudniową pętlę, bardzo ważnym dla nas będzie próba zawalczenia o miejsce w pierwszej dziesiątce. Żebyśmy mieli trochę lepszą pozycję na drodze, to musimy zawalczyć o lepsze miejsca. Z pewnością ta długa przerwa na szutrze w Mistrzostwach Europy nie pomaga, żeby złapać wyczucie.
1: Relacjonował Mikołaj Marczyk. Za kilkanaście minut początek drugiej części rajdowego dnia. Coraz bliżej rozstrzygnięć w piłkarskiej ekstraklasie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki o 17.30, a my już teraz sprawdźmy, kto walczy o utrzymanie. Łączymy się z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, ile drużyn jest zagrożonych spadkiem?
7: Dzień dobry, aż 4 zespoły: Piast Gliwice, Krakowia, Widzew Łódź i Lechia Gdańsk. Jeden z nich pożegna się z ekstraklasą. W najgorszej sytuacji jest Lechia, która nawet jeśli wygra ze zdegradowaną już Termaliką, to nie będzie miała pewnego utrzymania. Kluczowe jest starcie Widzewa z Piastem w Łodzi. Ruszam na miejsce, wygrywając czwarty mecz z rzędu u siebie. Widzew zapewni sobie ligowy byt.
8: Jesteśmy gotowi, bo my w tym jesteśmy już od stycznia, w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
7: Podkreśla bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski. W najlepszej sytuacji jest Krakowia, której w meczu z Koroną do utrzymania wystarczy remis.
1: O tym, co w sporcie, co ważnego wydarzy się w kraju i na świecie, od 15 będzie was informować Marlena Chudzio. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę, życzę spokojnego, pogodnego, sobotniego popołudnia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Popołudniowy program Radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. O czym dzisiaj? Zamieszanie wokół Olgi Tokarczuk w związku ze słowami na temat sztucznej inteligencji. Już za chwilę razem z nami będzie badaczka sztucznej inteligencji, profesor Aleksandra Przegalińska. W tej godzinie nie zabraknie także sportu. Ewa Pajor stanie dzisiaj przed szansą zdobycia piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Barcelona w finale zagra z Olimpikiem Lyon. Tu Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy!

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Po niedawnej wypowiedzi Olgi Tokarczuk na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy twórczej na noblistkę spadła fala krytyki. Pisarka wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza sugestiom, że jej najnowsza książka powstała przy pomocy AI. A ja przypomnę, że ta sprawa zaczęła się od wypowiedzi Olgi Tokarczuk z kongresu Impact 26, który w ubiegłym tygodniu odbył się w Poznaniu. Polska noblistka powiedziała wtedy, że używa narzędzi AI. I zacytuję: często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? Tak powiedziała Olga Tokarczuk. A ja porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pani profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, badaczka sztucznej inteligencji. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry. U mnie rzeczywiście bardzo dzień dobry, bo 8 rano dopiero, nie tak jak u was popołudnie, ale miło mi, że jestem z wami.
0: Stany Zjednoczone, dokładnie tak, łączymy się zza oceanem, można powiedzieć. Pani profesor, dlaczego wokół słów naszej noblistki zrobiło się takie zamieszanie?
1: Ja myślę, że zamieszanie zrobiło się z kilku różnych względów. Tak w szerszym kontekście mam wrażenie, że w ogóle jest tak, że teraz sztuczna inteligencja to nie jest już takie ulubione narzędzie, które traktujemy z ciekawością i zainteresowaniem, tylko właśnie narzędzie bardzo polaryzujące. Ja właśnie przez to, że jestem w Stanach, to blisko się przyglądałam wszystkiemu, co się teraz działo przy okazji zakończeń roku akademickiego. Na licznych uczelniach byli zaproszeni goście, w tym Eric Schmidt, to jest jeden z twórców Google'a, i on został wybuczany, kiedy z optymizmem mówił o sztucznej inteligencji, opowiadał, jakie to wspaniałe rzeczy będą dzięki niej możliwe. Okazało się, że młodzież reaguje po prostu alergicznie, boi się tego, jak będzie wyglądał rynek pracy z powodu sztucznej inteligencji, boi się deepfake'ów, no ma szereg zastrzeżeń po prostu, często bardzo uzasadnionych do tej technologii, i myślę, że Olga Tokarczuk ze swoim takim stanowiskiem w sumie pozytywnym, myślę, że nie odczytała w jakimś sensie tego, gdzie jesteśmy w tym momencie cywilizacyjnie, gdzie ta sztuczna inteligencja rodzi bardzo, bardzo dużo wyzwań, i to jest też coś, co trzeba problematyzować, a nie tylko mówić o tym, że możemy mieć z niej korzyści, bo coś zrobimy szybciej, łatwiej albo się odblokujemy twórczo na przykład.
0: Myślę, że my wszyscy jesteśmy delikatnie zaniepokojeni tym gwałtownym rozwojem sztucznej inteligencji, ale pani profesor, czy pani jest oburzona, być może zaskoczona słowami Olgi Tokarczuk? Jak to wygląda?
1: Ja nie jestem chyba zaskoczona. Ja byłabym zdziwiona, gdyby artyści i twórcy nie próbowali korzystać z tej technologii na różne sposoby, często krytycznie na przykład, to znaczy sprawdzając to, co ta technologia potrafi, a czego nie potrafi. Ja sama też korzystam, no jestem naukowczynią, nie artystką, ze sztucznej inteligencji razem z całym moim zespołem na szereg różnych sposobów, i oczywiście widzimy korzyści, bo to jest narzędzie, które może wspierać też nas naukowców w analizie danych, często też w jakimś, nie wiem, strukturyzowaniu załóżmy artykułu naukowego, jak go najlepiej napisać. Więc ja te podpowiedzi od AI dobrze znam i rozumiem tą praktykę. Natomiast wydaje mi się, że z artystami jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, taka mianowicie, że no sztuczna inteligencja, zwłaszcza ta generatywna, została bardzo często no wyhodowana na ich pracach. I nigdy ci autorzy, i mówię zarówno o malarzach, artystach muzycznych, jak i właśnie literatach, nie zobaczyli z tego tytułu żadnych tantiem, nie zobaczyli żadnej wartości dla nich samych, tylko bardzo często określają to mianem pewnego rodzaju złodziejstwa. Spółki technologiczne się tłumaczą, że w związku z tym, że te narzędzia są dostępne dla wszystkich, no to oni w jakimś sensie oddają to, prawda? Co wcześniej zabrali, ukradli, różna to można nazywać. No, New York Times ma na przykład pozew, prawda, z OpenAI, cały czas otwarty, o kradzież artykułów dziennikarskich po prostu z New York Timesa. Więc myślę, że zwłaszcza w przypadku artystów, czy też ludzi, którzy pracują z twórczością, to ten stosunek do sztucznej inteligencji jest negatywny, chociażby z tego powodu, że nie ma modelu biznesowego, który mógłby zadośćuczynić po prostu tym artystom. Ja mam nadzieję, że on się pojawi. Może ta dyskusja wywołana tym, co nasza noblistka stwierdziła, będzie jakimś zaczynem do zdrowszego podejścia. No ale na ten moment ja nie jestem jakoś osobiście strasznie oburzona. Uważam, że zupełnie normalne jest to, że się korzysta z tej technologii. Natomiast wydaje mi się, że tutaj po pierwsze zaszła taka sytuacja, w której najpierw się dowiedzieliśmy na Impakcie, że no AI jest jednak wykorzystywane w jakiś sposób do pisania, przepisywania, a potem już było takie stanowisko drugie, w którym dowiedzieliśmy się, że jedynie do researchu, prawda, czyli jedynie do jakichś tam, powiedzmy, przygotowań do pracy twórczej jako takiej. Więc to są dwa stwierdzenia trochę różne. No fajnie by było o jakąś pewnie tutaj transparentność. Skoro już i tak do tego doszło i mleko się wylało, to można równie dobrze, szczerze i szeroko powiedzieć, jak to faktycznie wygląda. Może by nam to wszystkim pomogło.
0: No i właśnie, czy to powinno nas, odbiorców, irytować, że artyści przyznają się, iż korzystają z AI, czy być może powinni to robić w białych rękawiczkach, do niczego się nie przyznawać, no a i tak, jak pani też zauważyła, no każdy korzysta po części z tej sztucznej inteligencji.
1: No ja się spotkałam na przykład z tym, tutaj teraz niedawno byłam na premierze książki Karen Hao na temat właśnie Imperium AI i ona, muszę panu powiedzieć, ma taki stempel, ja z nią zresztą chwilę rozmawiałam i tym stemplem podstemplowuje wszystkie egzemplarze autorskie i tam jest napisane, że tam jest zero AI. Ten stempel stwierdza, że ona napisała tą pracę samodzielnie i to jest jakby jej komunikacja w trybie, to jest praca premium, bo człowiek naprawdę włożył w to wysiłek, więc jesteśmy w trochę paradoksalnej sytuacji jeszcze z perspektywy, nie wiem, kilku lat wstecz, w której już trzeba powiedzieć wyraźnie, że się nie używało AI, dlatego że domniemanym jest właśnie, że się używało raczej niż nie. Natomiast no ja jestem jednak za jakąś taką rzeczywiście klarownością tutaj. Ostatnio była zresztą awantura, to jest ciekawe, jest taki artysta Jamir Nazir, karaibski, który złożył pracę do jakiegoś konkursu, książkę, ona się chyba nazywa The Serpent in the Grove, ja nie wiem dokładnie, jak jest polskie tłumaczenie tego tytułu, może jeszcze nie wyszło, no i jest teraz jakaś taka właśnie absolutnie mocna turbulencja, bo okazało się, że ta praca ma dużą szansę być wygenerowana. On to kontestuje, twierdzi, że sztucznej inteligencji nie używał, natomiast no wszystkie te, powiedzmy, takie klasyfikatory treści, które powstały z AI, twierdzą, że zdecydowanie tak. I ta książka została zdjęta ze strony w ogóle wydawcy publikującego ją. I ta kontrowersja jakoś będzie teraz rozstrzygana. Podejrzewam, że bardzo długo i niekonkluzywnie, no ale jesteśmy w takim właśnie chaotycznym momencie. I w tym sensie bym powiedziała, że może przyznać się, że się korzystało z AI i właśnie opowiedzieć, w jaki sposób. To jest taka praktyka, która pozwala trochę lepiej zaufać, dlatego że naprawdę ludzie są w punkcie, w którym odpalają social media i nawet nie wiedzą, czy to, co widzą, to jest deepfake, czy nie. Tak dobrze już są zrobione te filmiki wideo z AI-em. Jest dużo takiego wprowadzania w błąd i ja uważam, że to docelowo nie doprowadzi do niczego dobrego. To znaczy ludzie się nie będą angażować w treści, będą się bali, że to, co widzą, jest nieprawdziwe, będą skonfundowani, nie będą być może chcieli kupować właśnie książek, chociażby, prawda, podejrzewając, że one nie są napisane samodzielnie, więc tutaj absolutnie szczerość w tym procesie, taka uczciwość, opowiedzenie o tym, jak korzystałem, czy korzystałam, jeśli korzystałem, no to to jest, myślę, że podstawa odbudowania jakiegoś zaufania, które teraz jest bardzo kruche.
0: No właśnie, znakomicie, że pani o tym wspomina, bo pojawia się to pytanie, czy czeka nas ten rynkowy podział na książki z tym, można powiedzieć, certyfikatem jakości w 100% napisane przez człowieka i te tworzone w hybrydzie z AI. No i to najważniejsze, czy przeciętny czytelnik będzie w ogóle w stanie zauważyć te różnice, wychwycić te, no podejrzewam, także i niuanse.
1: No to jest ciekawe pytanie, bo to zależy od stopnia interwencji człowieka. Pojawiło się ostatnio trochę takich publikacji, które mówią o tak zwanym omni-writerze, czyli omni-pisaczu, wszystko-pisaczu i że to jest ta sztuczna inteligencja, która wszędzie w zasadzie wkłada te swoje frazy, ten specyficzny styl pisania, który ona ma, tak jakby można powiedzieć założenia ma. Natomiast jeśli człowiek bardzo dużo promptuje i wkłada dużo wysiłku w to, żeby ten tekst zmienić, no to on już nie będzie tak bardzo AI-owy, no ale wtedy też to znaczy, że ten człowiek faktycznie nad tym tekstem pracował, prawda, razem z AI, a nie po prostu oddelegował go na sztuczną inteligencję. Ja bym strasznie nie chciała, żebyśmy skończyli w ten sposób, że wszystkie dokumenty, wszystkie CV, wszystkie, nie wiem, jakieś przemyślenia, refleksje, content na social mediach, to jest coś, co jest kompletnie wygenerowane. Myślę, że utracimy coś bardzo istotnego, jeśli tak by się miało stać. I rzeczywiście, no nawet widziałam ostatnio taką śmieszną rolkę na Instagramie, że młodzież przychodzi do kina i pyta o bilety na jakiś film i właśnie kasjerka mówi, ale to wersja organiczna czy regularna? A oni, no a jaka jest różnica? No różnica jest taka, że w organicznym grają aktorzy, a w regularnym awatary i ten drugi jest tańszy. No bo... I to miał być taki żart, ale w jakimś sensie myślę, że to jest opowiadanie pewnej historii, która jest bardzo prawdopodobna.
0: A czy jesteśmy w stanie wskazać tę czerwoną linię, gdzie ona przebiega, kiedy korzystanie z AI to jeszcze, można powiedzieć w cudzysłowie, wyszukiwanie inspiracji, jak chociażby dawniej w encyklopediach, czy też w mitologii, a kiedy zaczyna się już to współautorstwo, czy to wszystko i ta granica, ten Rubikon jest w tym wypadku tak płynny, że naprawdę trudno wskazać tę czerwoną linię?
1: Myślę, że to jest co do zasady bardzo trudne i oczywiście też prawda jest taka, że to nie jest spór nowy, prawda? Zawsze się inspirowaliśmy sobą nawzajem. Internet był takim narzędziem, który to inspirowanie się jeszcze bardziej ułatwił. Mówi się, że kultura, sztuka to jest jeden wielki remiks, prawda? Przepracowywanie pewnych pomysłów na nowo, dopisywanie do czegoś, co już było wcześniej. No i AI tutaj moim zdaniem jest takim poważnym zaburzeniem, ale też potwierdzeniem tego, że zawsze mieliśmy te problemy, ale one po prostu jeszcze teraz się bardziej wzmocniły. No ja bym powiedziała, że każdy z nas jednak chyba wie w jakiś sposób, kiedy korzysta z sztucznej inteligencji w jakiś określonym stylu, prawda? Czyli korzysta z niej do tego, żeby zrobić research albo żeby z nią wspólnie napisać. I pewnie nie jesteśmy w stanie zdać pełnego raportu z tego, jak dokładnie to robiliśmy i tej granicy bardzo ostro wytyczyć, ale tak z grubsza jesteśmy w stanie to zrobić. I ja na przykład moich studentów i studentki proszę, żeby oni, jeśli korzystają ze sztucznej inteligencji, bo ja nie będę za nimi goniła i im tutaj tego zabraniała, ale żeby był ten element takiej refleksji własnej. Okej, jak promptowałem, co mi wyszło, co mi nie wyszło, z których narzędzi korzystałem, jak się wtedy czułem, bo na przykład ciekawa sprawa, my robiliśmy ostatnio badania, w których jednak człowiek, który pisze samodzielnie tekst, jest w ten tekst dużo bardziej zaangażowany i może to uruchomić taki stan, że jemu się będzie chciało pisać dalej. Mhm. Natomiast kiedy się deleguje na sztuczną inteligencję, to tego stanu takiego flow właśnie człowiek nie osiąga najczęściej. Więc to też ma konsekwencje dla naszego samopoczucia, prawda? Czy my mamy poczucie, że my jesteśmy rzeczywiście takimi agentami tutaj zmiany, sprawcami tego, że coś się zmieniło, coś się zdarzyło, coś wnieśliśmy, prawda? Czy po prostu wydelegowaliśmy na sztuczną inteligencję i ten kontakt z dziełem, które jest rzekomo nasze, on jest bardzo słaby. Tak naprawdę, on jest bardzo znikomy. Więc wydaje mi się, że w niektórych przypadkach to jest kompletnie okej, ale w przypadku tekstu literackiego czegoś jest bardzo intymne, bardzo osobiste, prawda? Wydawałoby się, że ten kontakt z własnym dziełem to jest coś bardzo potrzebnego, istotnego, ważnego w tym przypadku. To jest ta sygnatura tego autorstwa, tego wysiłku, tego trudu. Więc tu wydaje mi się właśnie, że trzeba być szczególnie czułym na to i zdawać sprawę, nie właśnie zdawkowo, ale jeśli się już korzysta z AI i decyduje się o tym powiedzieć, no to no jednak spodziewałabym się, że artysta to jest ktoś, kto potrafi próbować przynajmniej z taką linią, o której pan mówi, się zmagać i to ciekawie opisać. Co jest moje, co jest sztucznej inteligencji, jak ta współpraca z tą technologią w przypadku danego dzieła wyglądała. No ja bym, jeśli taka książka się pojawia, to chciała widzieć taki element refleksji też na ten temat.
0: To pani profesor, na koniec ode mnie i z mojej strony mały eksperyment, bo oto wygenerowane przez sztuczną inteligencję, nie robiąc reklamy, nie powiem oczywiście o jaki model chodzi, jednozdaniowe zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Cytuję. O tym, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna algorytm, rozmawiałem z profesor Aleksandrą Przegalińską. Pięknie dziękuję za rozmowę, a państwa zapraszam na najnowsze fakty w radiu RMF24. Choć fakty, pani profesor, dopiero za kilkadziesiąt minut. No i tutaj dochodzimy do sedna. Moim gościem była pani profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, badaczka sztucznej inteligencji. Pozdrawiamy Stany Zjednoczone i ogromnie dziękujemy pani profesor.
1: Dziękuję bardzo. Do następnego razu.
2: RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. Jest sobotnie popołudnie. Czy Ewa Pajor zdobędzie w końcu Ligę Mistrzyń? Dziś w Oslo finał z udziałem Polki, jej Barcelona powalczy z Olimpikiem Lyon. Początek meczu o godzinie 18. A ja przypomnę, Ewa Pajor w przeszłości grała już w finałach przed rokiem w barwach Barcelony, a wcześniej Wolfsburga, ale dotychczas nie wygrała. Z byłą reprezentantką Polski Emilią Zdunek o finałowym meczu rozmawiał Patryk Serwański.
1: Trochę się to wydaje niesamowite, że już tyle prób Ewy Pajor, tyle finałów i jeszcze nie udało się tej Ligi Mistrzyń wygrać. Uda się dziś?
2: No ja mam nadzieję taką, trzymamy kciuki. Myślę, że tutaj cała Polska trzyma za Ewę kciuki. To będzie piąte podejście do tego finału. Wiadomo, jak sobie tak myślę, że za rok, w przyszłym roku finał Ligi Mistrzyń ma odbyć się na Stadionie Narodowym, no to myślę, że takim najfajniejszym scenariuszem byłoby, gdyby zdobyła swoje pierwsze trofeum właśnie tutaj u nas w Warszawie. Natomiast no, tyle się napracowała i tyle pracy w to wszystko włożyła, że no myślę, że zasługuje na to, żeby podnieść w końcu ten Puchar Ligi Mistrzyń i wydaje mi się, że jest naprawdę w dobrym miejscu, żeby to po prostu osiągnąć w końcu.
1: W sporcie też nie ma co odkładać różnych rzeczy na jutro, bo nie wiadomo, czy będą kolejne szanse, to umówmy się, że w Warszawie zdobędzie po raz drugi. To chyba jest taka uczciwa umowa.
2: Oj, zdecydowanie tak. Życzę i tego, żeby tak było.
1: Zastanawiam się, jak patrzysz na ten finał, bo Barcelona w ostatnich latach albo wygrywała Ligę Mistrzyń, albo grała w finale jak przed rokiem z Arsenalem. Olympique Lyon to też jest drużyna, która miała swój świetny czas, kiedy no, właściwie zdominowała przez kilka lat europejską piłkę kobiecą. Teraz wracają do tego finału. Jak patrzeć na ten finał? To znaczy, na ile silna jest ta Barcelona, a na ile silny jest Olympique Lyon?
2: Myślę, że patrząc z perspektywy czasu, jeszcze jak ja byłam młodsza i moje koleżanki grałyśmy czy zaczynałyśmy grać w piłkę, to tak naprawdę drużyna Olympique Lyon była jedyną drużyną, albo jedną z niewielu drużyn, o których słyszałyśmy, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, to był taki hegemon i zdobywając, jak się nie mylę, 8 razy Ligę Mistrzyń, to tak naprawdę no, nie było żadnej drużyny, która byłaby w stanie z nimi konkurować. Dzisiaj to wygląda zdecydowanie inaczej. Barcelona już zdobyła Ligę Mistrzyń i Arsenal sprzed roku, więc te siły w Europie się na pewno wyrównują. No ale tak naprawdę widać, że ten Lyon nie odpuszcza i dalej chce wrócić na swoje miejsce, że tak powiem. Więc myślę, że to zapowiada się naprawdę fascynujący finał. To są zupełnie dwie różne drużyny. No, Barcelona, wiadomo, bardzo techniczna, z piłką przy nodze, Lyon bardziej fizyczny, raczej w ataku pozycyjnym mniej czasu spędzą, natomiast no ich siła rażenia z przodu i determinacja no na pewno nie będzie dla Barcelony taką łatwą ścieżką. No natomiast tak jak powiedziałam, no myślę, że to będzie taki naprawdę finał godny Ligi Mistrzyń.
0: Mówiła była reprezentantka Polski Emilia Zdunek, z którą rozmawiał Patryk Serwański. A ja przypominam, finał Ligi Mistrzyń o godzinie 18. Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Już za chwilę Gdynia i On Duty, konferencja ratownictwa wodnego.

0: Trwa konferencja On Duty, czyli jedno z największych wydarzeń poświęconych ratownictwu wodnemu. Z organizatorem Jakubem Friedenbergerem rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
1: O czym trzeba rozmawiać w 2026 roku?
2: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy, którymi każdy ratownik wodny będzie się musiał posługiwać. Czyli praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
1: Jak o to zadbać?
2: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować, czy będziemy pracować. Umiejętność pływania na pewno jest taką podstawą podstaw, no bo ratownictwo wodne, zawsze możemy znaleźć się w wodzie. Wielu ratowników pracuje ciągle w wodzie, pływa wpław, ale nawet jeśli operujemy super nowoczesnym sprzętem motorowodnym, różnymi innymi jednostkami, pojazdami, to też w tym środowisku wodnym, więc pływanie na pewno. Też sporty siłowe, ćwiczenia siłowe, to jest coś, co jest nam potrzebne. Wytrzymałość, bo często akcje są albo bardzo krótkie, bardzo intensywne, ale mogą być też i długie.
1: Ten sprzęt, który widzimy, to są też jakieś nowości, które pojawią się w tym roku na kąpieliskach, plażach, jeziorach, morzach?
2: To jest sprzęt nowoczesny. Wiele z tych rozwiązań pracuje na naszych kąpieliskach, pracuje w służbach, w policji, w straży, ale mamy kilka takich nowinek, nowych rozwiązań już w tych konstrukcjach, które znamy, z rzeczy, które od niedawna na naszych kąpieliskach, plażach są, zwłaszcza tutaj województwo lubuskie przoduje. Dużo jednostek motorowodnych różnego rodzaju, skutery wodne, które są bardzo mobilne, szybkie, zrywne, bardzo szybko pozwalają nawet w trudnych warunkach dotrzeć do poszkodowanego, ewakuować go.
0: Mówił organizator konferencji On Duty w Gdyni, Jakub Friedenberger. W programie są liczne wykłady eksperckie, warsztaty praktyczne oraz prezentacje nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez służby ratownicze.
3: But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Dawna to wiem.
1: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Niezidentyfikowany dron spadł dzisiaj rano do jeziora Dridża na południowym wschodzie Łotwy i eksplodował w kontakcie z wodą. Poinformowała agencja LETA, powołując się na łotewską policję. Do tego zdarzenia doszło około godziny 8, w Polsce była wtedy 7. A ten rejon graniczy z Białorusią, a jezioro znajduje się w odległości około 60 km od granicy z Rosją. Do mieszkańców zaapelowano o unikanie miejsca zdarzenia, stosowanie się do zaleceń służb i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich znalezionych szczątków mogących pochodzić z drona. Agencja LETA przypomniała, że nie jest to pierwszy incydent w Ładgali związany z dronami zbliżającymi się do łotewskiej przestrzeni powietrznej lub w nią wlatującymi. Do podobnej sytuacji doszło 7 maja, gdy na Łotwę wtargnęła grupa bezzałogowców, a jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej. Wtedy też nikt nie został ranny, ale incydent doprowadził do dymisji ministra obrony Andrisa Sprutsa i rezygnacji premierki Ewiki Siliny. Tu radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę, punktualnie o godzinie 15. Najnowsze fakty.
2: Radio RMF 24. Polska polityka w radiu RMF 24.
3: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
4: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
5: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
2: Polska polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Nie tylko najnowsze informacje, ale także znakomita muzyka w radiu RMF 24. A tymczasem coraz bliżej godzina 15, pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców od utrudnień w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Niezwykła wizyta z ekologicznym przesłaniem. Papież Leon XIV odwiedził miejsce we Włoszech, gdzie składowane i niszczone były toksyczne odpady. Będzie też piłkarska matematyka, która może dać Legii szansę na walkę o europejskie puchary. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze numer 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim w Zachodniopomorskim. Doszło tam do zderzenia dwóch motocykli. Ruch odbywa się wahadłowo. Co najmniej 6 kilometrów ma korek na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Przez godzinę zablokowany był prawy pas w stronę Wrocławia z powodu awarii ciężarówki. Teraz trwa rozładowanie zatoru. Leon XIV odwiedził Acerre w okolicach Neapolu, nazywaną Ziemią Ognisk. W tym regionie przez lata nielegalnie składowane i palone były toksyczne odpady. Papież skrytykował firmy dążące do, jak to określił, oszałamiających zysków kosztem zanieczyszczenia środowiska. Przyszedłem tu przede wszystkim, by zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, zabitych przez zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które przez zbyt długi czas mogły działać bezkarnie. Powiedział Leon XIV. Papież zaapelował o odpowiedzialność, bo jak podkreślił, dobro wspólne stoi ponad interesami partykularnymi. Podczas wizyty Leona XIV spotkał się z osobami, które zmagają się z nowotworami, których bliscy zmarli na raka.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Piękne słońce i niemal 20 stopni Celsjusza. Tak jest teraz w Rewie nad Zatoką Pucką. Brakuje jedynie wiatru, dlatego zawodnicy Pucharu Polski w windsurfingu czekają na zmianę pogody.
3: Czekamy na wiatr, tak? Mamy nadzieję, że coś się dzisiaj ruszy.
4: Jak zawodnicy spędzają ten czas?
3: Połowa grzebie przy sprzęcie, a połowa odpoczywa, leży na plaży.
5: O, ja dzisiaj szlifowałem foile i się rolowałem.
4: Co znaczy szlifować foile?
5: No, jak wiesz, jak spływamy, to wiadomo, że jakieś tam ubytki są w tym naszym sprzęcie i jak jest czas, no to go reperujemy.
6: Teoretycznie luz, ale cały czas musimy być w gotowości, jakby jednak się wiatr pojawił, no to się taklujemy i idziemy na wodę.
4: Sełka macie przygotowane, jest stolik rozkładany. To się zdarza na zawodach.
5: No wiadomo, no, pogody nie przewidzisz, no ale i tak nie jest źle, bo jak z 3 dni mamy 2 dni pływania, tak, wczoraj był super dzień, jutro jest prognoza bomba, przynajmniej dzisiaj odpoczniemy, a jutro znowu będzie ogień na wodzie.
1: By zawody mogły się odbyć, wiatr musi wiać z prędkością co najmniej 15 km na godzinę, a Rewę odwiedził nasz reporter Stanisław Pawłowski. W oczekiwaniu na ostatnią kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy sprawdzimy teraz szansę Legii Warszawa na walkę o europejskie puchary. Legioniści długo byli zagrożeni spadkiem, ale teraz mogą jeszcze wywalczyć 5. miejsce w tabeli. Da im to prawo do gry w eliminacjach Ligi Konferencji. O 17.30 stołeczni piłkarze zagrają z Motorem Lublin. Patryk Serwański wyjaśni, jaki jest ich wymarzony scenariusz.
7: Na pierwszą podstawową sprawę zwrócił uwagę trener Legii Marek Papszun.
8: Przede wszystkim my musimy wygrać, bo jak nie wygramy, no to inne czynniki nie mają znaczenia. Warunek numer jeden jest zwycięstwo Legii Warszawa i dopiero nasłuchiwanie, co się dzieje w Białymstoku i w Szczecinie.
7: W Szczecinie Pogoń zagra z GKS-em Katowice i musi to spotkanie w interesie Legii wygrać. Gieksa nie może zdobyć choćby punktów w Białymstoku, Jagiellonia podejmie Zagłębie Lubin i tutaj goście mogą co najwyżej zremisować. Jeśli te wszystkie trzy warunki zostaną spełnione, Legia zagra w wakacje w pucharach.
1: A w faktach za godzinę sprawdzimy, jak w Poznaniu przygotowują się do ostatniego meczu i mistrzowskiej fety. A w Radiu RMF 24 już za chwilę podsumujemy tegoroczne matury. Czy egzaminy były trudniejsze niż w ubiegłych latach? Co o nich mówią uczniowie? Opowie nam o tym gość Jakuba Śliwińskiego, Agnieszka Kopacz, nauczyciel roku 2025. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Wszystko się zgadza. Już za chwilę w naszym programie powróci temat matur. Razem z nami będzie nauczyciel roku 2025, pani Agnieszka Kopacz, z którą podsumujemy tegoroczne egzaminy. W tej godzinie mamy dla was także kolejną odsłonę naszego cyklu W czym może pomóc, w którym rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: To jest sobotni popołudniowy program w radiu RMF24. Miniony czwartek był ostatnim dniem pisemnych matur. Sesja ustnych testów zakończy się 30 maja. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. A wyniki matur podane zostaną 8 lipca. O egzaminach dojrzałości porozmawiam z moim gościem, którym jest pani Agnieszka Kopacz, nauczyciel roku 2025. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Pani Agnieszko, zanim o maturach, no to co tam u pani się dzieje? Bo my na tak zwanym poza anteniu słyszeliśmy głosy, słyszeliśmy różne cuda. Chyba się państwo przygotowujecie do jakiejś wycieczki z uczniami, tak? Prawda to?
1: Tak, dzisiaj wyjeżdżamy do Słowenii. Jeszcze będzie Chorwacja i Włochy po drodze.
0: No i niestety usłyszeliśmy ten komentarz. Niestety RMF zadzwonił. No i trzeba troszeczkę porozmawiać. Także już teraz porozmawiamy. No właśnie, jak podsumować, jak można podsumować tegoroczne matury?
1: Jeśli chodzi o język polski, czy ogólnie?
0: Zacznijmy od języka polskiego.
1: Jeśli chodzi o język polski, no to uczucia są mieszane, bo poziom podstawowy no, oceniany był jako dosyć prosty, zwłaszcza wypracowania. Natomiast już na etapie, jak uczniowie komentowali swoje odpowiedzi i też jakieś wrażenia, no to jako poloniści wiedzieliśmy, że no, klucz odpowiedzi może być zaskakujący i rzeczywiście pierwsze doniesienia są takie, że no, mogą być te punkty bardzo zróżnicowane. Jeśli chodzi też o rozprawkę, no to takie motywy, które bardzo często się omawia, czyli praca. Drugi temat bardzo za wiele sformułowany, także tutaj może zdarzyć się wszystko. Jeśli chodzi o rozszerzenie, no to moi maturzyści wyszli z sali i powiedzieli, jeju, przecież to było takie proste i rzeczywiście przyznaję, że to były takie tematy, których się większość spodziewała. Także tutaj no, powiem szczerze, że jest jakiś uśmiech dla tych maturzystów, bo to była ostatnia matura pisemna. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, no to z tego, co mówili moi koledzy i koleżanki w pokoju, były to bardzo trudne matury, zwłaszcza ta z biologii, z matematyki, bardzo niestandardowe arkusze, w związku z czym uczniowie wychodzili często z płaczem z sali egzaminacyjnej.
0: No właśnie, w takim ujęciu ogólnym te tegoroczne egzaminy dojrzałości były trudniejsze, czy jednak łatwiejsze niż w ubiegłych latach, a może takie same? No z tego, co pani mówi, no to wychodzi na to, że chyba było trudniej.
1: Znaczy trudno powiedzieć, czy trudniej. Na pewno widzimy tendencję do tego, że z roku na rok te rozszerzenia stają się coraz trudniejsze. W tym sensie, że są niestandardowe, wymagają myślenia takiego nie pod schemat, co oczywiście powinno cieszyć. Natomiast no, cały system nasz egzaminacyjny właśnie uczy, że wszystko powinno być pod klucz, pod jakiś schemat i w związku z tym po 4 latach no, może to być jednak duże zaskoczenie dla uczniów. No tym bardziej, że te takie nieschematyczne zadania bardzo często też wiążą się z wiedzą, której standardowo uczniowie nie otrzymują w szkole. I tak chociażby było z tej biologii, gdzie niby tekst był w arkuszu, ale nawet lekarz, który komentował to zadanie, to powiedział, że to było zadanie na poziomie 2. roku biochemii.
0: No właśnie, pani Agnieszko, co roku wraca, można powiedzieć, ta sama dyskusja. Czy ta dzisiejsza matura rzeczywiście sprawdza dojrzałość i samodzielne myślenie, czy to wciąż po prostu jest, no można powiedzieć wprost, taki festiwal wstrzeliwania się w klucz opracowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o język polski, no to uczeń myślący, czytający ze zrozumieniem naprawdę powinien bez problemu sobie dać radę, więc nie mogę powiedzieć, że to jest pod klucz. Natomiast no, w wielu przedmiotach jednak jest tak, że jeżeli w kluczu odpowiedzi czegoś nie ma, no to w tym momencie niestety, ale punkty są ucinane.
0: Pani oczywiście rozmawia z maturzystami. Proszę mi powiedzieć, czy dla nich łatwiejsze są egzaminy pisemne, czy może jednak ustne? I czy w ogóle jesteśmy w stanie to jednoznacznie stwierdzić?
1: Szczerze mówiąc, to chyba każdemu, jakby każdy ma swój typ. Niektórzy idą bez zupełnego stresu na egzaminy ustne. Niektórzy idą na niektóre przedmioty zupełnie na luzie, natomiast niektórzy się stresują wszystkim, także chyba tutaj uogólnić się nie da.
0: Wspominała pani o tych reakcjach uczniów, tegorocznych maturzystów. No to właśnie, pomówmy troszeczkę o nich. Jak to wyglądało przed, a jak to wyglądało po samych egzaminach?
1: Znaczy wydaje mi się, ja uczyłam akurat w tym roku klasę humanistyczną, także oddałam osoby, które zdawały poziom i podstawowy, i rozszerzony. Jeśli chodzi o ustne, zupełnie się nie stresowali i nie stresują. Jeśli chodzi o rozszerzenie, to nieco takiego lęku było. I no cóż, wyszli z takim przekonaniem, że to, czego się uczyli i to, czego od nich wymagałam, to opłaciło się. Natomiast czy inne klasy takie mają poczucie, to już bardzo różnie. No i wydaje mi się, że to jest aktualna matura, to jest taka trochę rosyjska ruletka, że nie wiadomo, czy w tym roku trafimy na łatwe, czy w tym roku trafimy na trudniejsze, czy lepiej się przygotowywać z arkuszy, czy lepiej się przygotowywać pod jakieś taką ogólną wiedzę, także naprawdę tutaj no nie ma jednego. To wydaje mi się, że ta nieprzewidywalność jest największą wadą tego egzaminu.
0: Czyli ten kolejny rok można powiedzieć, że będzie spędzony na poszukiwaniu tego właściwego rozwiązania, aby się jak najlepiej przygotować. Pani Agnieszko, na koniec jeszcze jedna kwestia. Pani oczywiście rozmawia z maturzystami, z uczniami. Co robią maturzyści, gdy zakończą się matury? No bo ja sięgam pamięcią do swoich czasów. No to chyba jeszcze ta godzina 15:13 to jest za wcześnie, by o tym mówić, co ja akurat robiłem po zdaniu matur.
1: Uczniowie mają bardzo różnorodne koncepcje na najbliższe wakacje. Bardzo duża część chce pracować, ale jak sami mówią, no lepiej na pół etatu niż na całe, bo jednak chcą trochę odpocząć po tym intensywnym roku. Natomiast bardzo niewielu mówi o tym, że całe wakacje ma dla siebie. Także tutaj takich akurat głosów jest bardzo mało.
0: Czyli pracowici, maturzyści nasi, fantastycznie. Oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki. No i oczywiście szerokości na tej trasie. Przypomnijmy, do Słowenii, tak? Się państwo wybieracie?
1: Słowenia, Chorwacja, Włochy, tak.
0: Ależ piękna trasa. Razem z nami w radiu RMF24 był nauczyciel roku 2025, pani Agnieszka Kopacz. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Wracamy do cyklu W czym może pomóc, czyli rozmów ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym. Kiedy poszukać pomocy, jak ją zorganizować i w jaki sposób wspierać swoich bliskich, jeśli to oni zmagają się z problemami. To rzeczy, które tłumaczą eksperci, a dzisiaj poruszymy jeden z najważniejszych życiowych tematów. Chodzi o związki. Między innymi o tym, w czym może pomóc psychoterapia par i kto powinien z niej skorzystać, opowiedział nam dr Bartosz Zalewski, psycholog i psychoterapeuta par z Uniwersytetu SWPS. Jak to się dzieje, że rozmowa ze specjalistą może pomóc partnerom dojść do porozumienia? Posłuchajmy.
1: W domu możemy się pokłócić, a tu jest ktoś trzeci, kto zagwarantuje, że każdy jest wysłuchany. My dopytujemy w taki specyficzny sposób, żeby każda z osób mogła się pełni wyrazić. Czasami coś parafrazujemy, podpytujemy, czasami nawet proponujemy pewne określenia, czy one dobrze pasują. Dzięki temu każdy lepiej zaczyna rozumieć siebie oraz rozumieć drugiego. Oraz bardzo dużo używamy takich sposobów, czy takich właśnie tej relacji, która powoduje, że ludzie w gabinecie terapeutycznym się trochę jednak mniej wpadną w ten silny stan emocjonalny. Albo wpadną i szybciej z niego wyjdą, dzięki czemu rozmowa jest możliwa. Najczęściej też w polskim kontekście przychodzą z kłótnią. Czyli najczęstsze zgłoszenie to jest takie: kłócimy się, staraliśmy się to rozwiązać, nic to nie daje, wiemy jak się kłócimy i nadal to robimy. Drugi kłopot to jest takie marzenie, że druga osoba się zmieni. Każde z nich może je mieć. Zazwyczaj wtedy jest w obie strony. Trzecie to są różne sprawy związane z wycieńczeniem związkiem, zmęczeniem związkiem, zmęczeniem rodzicielstwem, rodziną, jakimiś takimi światami. I pojawiają się także trudy związane ze zdradami. Aha, przychodzą czasami jeszcze osoby z kłopotami, że z rodzinami pochodzenia, że się jakoś rodziny mocno wtrącają. Częściej to są pary młodsze.
0: Z doktorem Bartoszem Zalewskim, psychologiem i psychoterapeutą par z Uniwersytetu SWPS, rozmawiał nasz dziennikarz Mikołaj Wroński. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat terapii par, już teraz wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl. Tam znajdziecie cały wywiad w formie artykułu. A do tej rozmowy wrócimy jeszcze dzisiaj w radiu RMF24.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Ile publicznych pieniędzy politycy przeznaczają na paliwo? Na sejmowych stronach są już dostępne sprawozdania posłów z prowadzenia biur poselskich. W nich znajdziemy informacje dotyczące tak zwanych kilometrówek. A te dane przeanalizował nasz reporter Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kacprze, ile kosztują nas przejazdy posłów?
1: No jeżeli zestawimy wszystkie wydatki posłów z ubiegłego roku, no to średnia to 36 tysięcy, ponad 36 tysięcy wydają posłowie na posła, jeżeli chodzi o przejazdy, a w sumie ponad 12 milionów złotych wydano na przejazdy posłów, wydaliśmy my jako obywatele na przejazdy posłów w ubiegłym roku. No trzeba też podkreślić, czym są te kilometrówki, to jest tak zwany ryczałt, który posłowie otrzymują w ramach wykonywania mandatu. Posłowie mogą rozliczyć do 1500 km miesięcznie. Co ciekawe, do tej pory na tych starych zasadach jeszcze się to odbywało i nowe zasady, o których nie będę się tutaj rozwodził, też polegają na tym, że posłowie nie muszą rozliczać żadnych faktur, żadnych paragonów, jeżeli chodzi o te kilometrówki. Te rozliczenia opierały się wyłącznie na deklaracjach posłów, więc oni deklarują, ile przejechali, tyle wpisują i tyle otrzymują zwrotów. No i tak to mniej więcej wygląda. Ponad 12 milionów złotych wydaliśmy na paliwo dla polityków.
0: No rzeczywiście, te kwoty robią wrażenie. Kacprze, a kto jest rekordzistą, jeżeli chodzi o przejazdy?
1: To Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, okręg szczeciński. 49 808 zł wydał polityk PSL-u w ubiegłym roku na przejazdy. No, można to tłumaczyć tym, że Jarosław Rzepa ma trochę dalej niż przeciętny poseł, bo ze Szczecina ma ponad 500 km tutaj do Warszawy. Drugim to nikogo chyba raczej nie zdziwię, Łukasz Mejza, 49 100 zł. Wiemy doskonale z naszych anten, jak bardzo lubi jeździć poseł Mejza samochodem, jak bardzo szybko lubi jeździć samochodem, mówiąc bardzo w cudzysłowie z przekąsem. Trzecie miejsce, tu trzeba się zatrzymać, bo to jest dosyć ciekawy przypadek. Polityk Koalicji Obywatelskiej, poseł KO Piotr Kandyba. Mało może znany poseł dla większości osób, które obserwują to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. Ten poseł wyjeździł 48 300 zł. Co ciekawe, do Sejmu ma 15 km, bo mieszka w Piasecznie oddalonym właśnie od wiejskiej o około 15 km.
0: Ja tak się delikatnie uśmiecham, a tak naprawdę no to jest niestety śmiech przez łzy. Kacprze, pytanie,
1: tak.
0: Jak politycy tłumaczą te przejazdy?
1: No niektórzy, podobnie jak do Jarosława Rzepy, mówią, że do tego Sejmu mają daleko. Tak mówi między innymi Adam Gomoła z Polski 2050. Posłuchajmy.
2: Mieszkam dość odległym Opolu. 350 km to jest ta trasa w jedną stronę. W dwie strony, tak co się zdarza średnio raz w tygodniu, podróż do Warszawy to jest 700 km. Więc naprawdę już same trasy do Warszawy tyle zajmują. A dodatkowo, jeżeli jeszcze jest się tak aktywnym posłem, który jednak jeździ po różnego rodzaju konferencjach w różnych częściach Polski, między innymi takich, które dotyczą młodzieżowych rad, z którymi dzisiaj rozmawiamy, no to tego się trochę nazbiera, więc oczywiście nie we wszystkich miesiącach udaje mi się wykorzystywać całość, co oczywiście uczciwie przyznaję i nie pobieram pełni ryczałtu, jaki mi przysługuje.
1: Niektórzy posłowie mówią też, że te wysokie kwoty odnoszą się nie tylko do przejazdów do Warszawy, do Sejmu, no bo też trzeba jasno powiedzieć, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, że posłowie nie muszą być codziennie w Sejmie, muszą przejeżdżać na posiedzenia. Są oczywiście tacy, którzy w tym Sejmie bywają częściej, ale niektórzy bywają wyłącznie co te dwa tygodnie, na te kilka dni. No ale też tłumaczą te przejazdy tym, że jeżdżą sporo w swoim okręgu wyborczym, tak? Między innymi mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
3: Mój okręg wyborczy to jest jeden z większych okręgów, to znaczy największy w Wielkopolsce, jeden z większych w Polsce, jeżeli będziemy porównywali okręgi wyborcze. Rozpiętość między powiatami, tymi skrajnymi, przekracza bodajże 170 km, więc to jest pierwsza kwestia zaangażowania i moje częste wyjazdy w różne miejsca. Zresztą one są dokumentowane, to nie jest tylko gołosłowne mówienie o wyjazdach. A druga rzecz, no ja bardzo często dojeżdżam do Warszawy samochodem.
1: Mówiliśmy wcześniej, że to śmiech przez łzy. My tutaj przebywamy, a Marcin Horała dzisiaj w rozmowie Krzysztofa Ziemca mówił, że to przecież nic strasznego, że posłowie wydają tyle na paliwo.
4: Jest jeden ryczałt na koszty działalności posła na biuro poselskie, więc poseł, który wyda na to, nie wyda na co innego. Mhm. Osobiście wiem, że pójdę tu pod prąd jakby sentymentowi. Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych i na to wydaje, a nie na przykład, nie wiem, wynają sobie człowieka, który za nim chodzi i kręci rolki.
5: Tylko, że Polacy widzą, że to jest jakiś rodzaj pewnego przekrętu, tak, że się doi kasę na lewo z tej sejmowej.
4: Czemu na lewo? No, jeżeli ktoś doi na lewo, no to oczywiście powinien za to odpowiadać.
1: Dzisiaj Marcin Horała, polityk PiSu, tak mówił na naszej antenie. Na sam koniec warto jeszcze zaznaczyć, bo to jest też bardzo ważna kwestia, bo nie wszyscy o tym wiedzą, no bo z jednej strony mamy te wydatki na paliwo, politycy tłumaczą, że to dojazdy do Warszawy, podróże po okręgu, ale często też pada pytanie, no to dlaczego nie na przykład pociąg, bądź w ogóle jakaś inna komunikacja. No też warto zaznaczyć, że posłowie za darmo, dla nich za darmo, ale my za to oczywiście płacimy, mogą korzystać z PKP czy z samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT. No i też za nasze pieniądze podróżują. Rekordziści wykonują lotów samolotami ponad 100, a nawet nie chcę teraz rzucać liczbami, ale są tacy, którzy po prostu raz, dwa, trzy razy w tygodniu potrafią wsiąść samolot i fruwać nad polskim niebem. No i tak jak mówię, też pociągi też mają za darmo.
0: Ale Kac, przepamiętaj, jeżeli poseł wyda na to, no to nie wyda na coś innego.
1: No tak.
0: Kacper Wróblewski zebrał te dane, dziękuję, i przeanalizował je dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.

To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Sekretarz Generalny Rady Obrony Narodowej Tajwanu, Joseph Wu, przekazał dzisiaj, że Chiny rozmieściły ponad 100 okrętów w regionie. We wpisie na platformie X napisał tak: w tej części świata Chiny są jedynym problemem, który zagraża pokojowi i niszczy status quo oraz stabilność w regionie. Do wpisu dołączył mapę datowaną na 23 maja, na której widać rozmieszczenie chińskich jednostek. Z grafiki wynika, że wypłynęły one na Morze Żółte w kierunku wybrzeży Korei, na Morze Południowochińskie, ale także na zachodnią część Pacyfiku. Joseph Wu zwrócił uwagę, że Chiny rozmieściły okręty niedługo po 3-dniowej wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Do stolicy Chin udał się kilka dni później także przywódca Rosji Władimir Putin. Agencja AFP, powołując się na źródła w tajwańskich siłach bezpieczeństwa, podała, że część chińskich okrętów została wykryta jeszcze przed szczytem USA-Chiny. Jak zwróciła uwaga AFP, Chiny uznają Tajwan jako jedną ze swych prowincji, której nie zdołały przyłączyć do siebie od czasu końca wojny, chińskiej wojny domowej z 1949 roku.

0: i mają na niego wpływ.
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Brak ropy, masowe wyłączenia prądu. Sytuacja na Kubie jest dramatyczna. Czy Donald Trump szuka militarnego sukcesu i rozważa interwencję wojskową na wyspie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 16, coraz bliżej, a to znak, że pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Publiczne pieniądze wydane na benzynę. Sprawdzamy, który z posłów

0: jeździł najwięcej złotówek. Niektórzy z nich to naprawdę wytrawni podróżnicy. Kibice Lecha tłumnie zapełnią dziś Enea Stadion w Poznaniu.
1: Bilety już miesiąc wcześniej z pierwszej puli.
0: Każdy chce świętować Mistrzostwo Polski. A na początek kilka informacji z dróg. Jest 16. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej drodze numer 39 na Dolnym Śląsku. W Wyszonowicach między Strzelinem a Wiązowem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na krajowej 92 w pobliżu Wrześni w Wielkopolsce. Zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Warszawy. Ponad 12 milionów złotych publicznych pieniędzy wydali w ubiegłym roku posłowie na paliwo. Na stronach Sejmu dostępne są już sprawozdania polityków z wydatków za 2025 rok. Dane przeanalizował reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kacprze. Zacznijmy od rekordzistów. Kto wydał najwięcej?
2: To posłowie m.in. Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa, który z publicznych środków przeznaczył na paliwo ponad 47 tysięcy złotych. Więcej wydał Łukasz Mejza, do niedawna polityk PiSu, który wydał ponad 48 tysięcy złotych. Trzecie miejsce zajmuje Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej, także nieco ponad 48 tysięcy złotych. Przeliczając te pieniądze na kilometry, to każdy z panów musiał ich przejechać w ubiegłym roku mniej więcej 43 tysiące, czyli więcej niż wynosi długość ziemskiego równika. Co ciekawe, posłowie Rzepa i Mejza mają do Sejmu około 500 kilometrów, ale wspomniany poseł Kandyba mieszka na co dzień w Piasecznie, oddalonym od Sejmu o 15 kilometrów.
0: A jak politycy tłumaczą tak gigantyczne wydatki na przejazdy? Słuchajcie kolejnych faktów. Premier Donald Tusk domaga się pilnego ustalenia wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Młody Ukrainiec wjechał korwetą nad Morskie Oko mimo obowiązującego tam zakazu. Tam sobie zrobił zdjęcia z partnerką na tle samochodu, po czym wrócił tą samą trasą. Mężczyzna został zatrzymany przez policję przy wyjeździe z terenu parku. Funkcjonariusze ukarali go 100-złotowym mandatem oraz 8 punktami karnymi. Taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę od 20 zł aż do 5 tysięcy. Więcej o tej bulwersującej sprawie przeczytacie na rmf24.pl.
3: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
0: Tłumy kibiców w niebiesko-białych barwach zmierzają na Enea Stadion w Poznaniu. Lech Poznań otrzyma dziś trofeum za zdobycie Mistrzostwa Polski. Najpierw jednak ostatni w tym sezonie mecz z Wisłą Płock. Nastroje wśród kibiców są naprawdę mistrzowskie.
4: Wspaniałe, raz to jest po prostu mistrzowskie.
5: Udało się bilety złapać? No tak. Ostatnią chwilę czy już wcześniej?
4: Nie, bilety już miesiąc wcześniej. Z pierwszej puli i jeszcze z biletów karnetowych.
5: Czyli co, już z miesiąc temu były?
6: Dawaj, już na
7: jak tylko były sprzedaży, to od razu były kupione. Ale było postanowione, że i tak idziemy. Obojętnie co by było, to tak byśmy myśleli, tak.
5: Ja myślę, że wygramy. Jaki wynik pan obstawia?
8: 2-0 na luzie. To już taki mecz na luzie będzie, moim zdaniem.
0: Z kibicami rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Wieczorem druga w tym roku odsłona cyklu Grand Prix. Najlepsi żużlowcy świata będą rywalizować w czeskiej Pradze. W tym gronie będzie 4 Polaków. Bartosz Zmazlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera i niespodziewany zwycięzca zawodów otwierających sezon Kacper Woryna. Jak mówi, wygrana w Niemczech dała mu więcej wiary we własne możliwości.
9: Taki występ daje sygnał, że praca, którą wykonujemy wraz z teamem, idzie w dobrą stronę. Klocki zaczynają się fajnie układać, duży bodziec i utwierdzenie w przekonaniu. Wiem, ile pracy wkładam w ten sport każdego dnia i po prostu staram się robić swoje.
0: Początek zawodów w Pradze o 19, a relacje w wieczornych faktach sportowych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: Sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę odwiedzimy Cannes, gdzie dzisiaj zakończenie festiwalu filmowego. Wrócimy także do Poznania, który przygotowuje się na mistrzowską fetę piłkarzy Lecha. W radiu RMF 24 nie zabraknie także kolejnej części naszego cyklu W czym może pomóc? Radio RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Trwa popołudniowy program w radiu RMF24. Jury 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes obraduje. Jak zwykle obraduje w miejscu, które utrzymywane jest w tajemnicy. Chodzi o to, by uniknąć prób wywierania zewnętrznych presji na jurorów. Ci ostatni będą musieli wybrać tegorocznego zdobywcę Złotej Palmy do wieczora, bo o godzinie 20.15 rozpocznie się ceremonia wręczenia nagród. Łączymy się z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, niektórzy obserwatorzy mówią o filmach, które dołączyły do grona faworytów, że tak się wyrażę, na ostatniej prostej.
1: Jak najbardziej. Do grona faworytów trochę w ostatniej chwili dołączyły co najmniej dwa filmy. Pierwszy dosyć niezwykły, zdaniem wielu recenzentów, francuski komediodramat historyczny pod tytułem Nasze ocalenie, o urzędniku rządu w Vichy, który w czasie II wojny światowej kolaborował z hitlerowcami. Władcy festiwalu podkreślają, że styl tego filmu jest dosyć nietypowy. Widać na przykład kilkudziesięciotysięczny tłum unoszący ręce w geście hitlerowskiego pozdrowienia przy akompaniamencie muzyki rozrywkowej z lat 80. Kiedy film ten wejdzie na ekrany kin, każdy będzie mógł wyrobić sobie własną opinię na ten temat, ale szumu wokół tego historycznego komediodramatu jest w Cannes sporo.
0: Marku, a drugi film, który w ostatniej chwili dołączył do grona faworytów?
1: To hiszpański dramat historyczny Czarna kula, o losach trzech homoseksualistów w różnych historycznych okresach. Nie zapominajmy jednak, że większość kanańskich recenzentów za jednego z głównych faworytów tegorocznego konkursu ciągle uważa mieszkającego we Francji Rosjanina Andrzeja Zwiadnicewa, który zaprezentował na festiwalu w Cannes dramat Minotaur o horrorze życia współczesnej Rosji. Wśród faworytów wymieniana jest również nadal m.in. ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
0: Francja i Marek Gładysz dla radia RMF24. Marku, dziękujemy i pozdrawiamy.

0: Słuchacie radia RMF24. Wracamy do cyklu W czym może pomóc i do rozmowy o psychoterapii par z doktorem Bartoszem Zalewskim, psychologiem i psychoterapeutą z Uniwersytetu SWPS, rozmawiał nasz dziennikarz Mikołaj Wroński.
1: Po czym poznać, że terapia faktycznie przynosi efekty?
2: Po tym, że ja lepiej znam siebie i lepiej się, nie wiem, reguluję, samouspokajam w związku. Na przykład, konkretnie to oznacza, że kłótnie, choć nadal są, to są rzadsze, trochę mniej intensywne i szybciej są naprawiane. To znaczy, że oni się szybciej nie znaczy po 5 minutach, ale szybciej znaczy tam po kilku godzinach czy następnego dnia już się godzą. Lub kłótnie są w pewnym obszarze, a coraz więcej obszarów jest wolnych od tych kłótni, w znaczeniu, że one są mniejsze i szybko się daje naprawić w miarę. Ponieważ na początku w terapii być może do kłótni, w tych kłótniach te modele więzi pracują, czyli ta przeszłość cała daje paliwo dodatkowe. Wtedy jakby my się kłócimy tylko z partnerem, ale z partnerem plus, i tu jest dużo naszej rodziny, a potem kłócimy się już tylko z partnerem. Drugą rzeczą jest taką, że my też godzimy się z tym, czego nie dostaniemy w związku. Może to prowadzi do rozstania, ale ponownie nasza kultura mówi, nie dostaniesz, to się rozstań, i daje iluzję, że dostaniesz gdzieś indziej. To zazwyczaj psychoterapeuci nie podzielają tego przekonania. Nie znaczy, żeby się nie rozstawać, można szukać, ale jednak zdrowy związek zawiera to, że różne, że poza takim czasem idealnego zakochania, te pierwsze kilka lat i niech to będzie, to potem my się godzimy z tym, że różnych rzeczy nie dostaniemy. Na przykład, że nie będzie tak, że to ta druga osoba nam zapewni rozwój, szczęście, uspokojenie, jeszcze nam wychowa dzieci.
1: A dostrzega pan coś takiego jak sekret udanego związku?
2: Ja nie muszę dostrzegać, my to mamy dość dobrze zbadane, więc to w sumie dość wiadomo. Są takie chyba 3 główne czynniki. Pierwszy to będzie zdrowie psychiczne, to znaczy osoby z dużymi cierpieniami mają też kłopoty w związkach, ale warto sobie pomóc. To jest jedno. Natomiast w związkach jest dość konsekwentne badanie pokazujące, co rozróżnia związki tak zwanej niskiej i wysokiej jakości, czyli takie, gdzie ludzie mówią, jestem zadowolony, i takie, gdzie no jest nie najlepiej, że te związki odróżniają się na dwóch wymiarach. Dobre związki mają wspólne wartości, czy religijne, czy dotyczące życia, czy wychowania dzieci, ale raczej idą w tą samą stronę, a związki mniej szczęśliwe idą w różne strony, ciągną, walczą ze sobą, oraz dobre życie erotyczne. To są dwie rzeczy, które łączą związki. Dobre nie znaczy częstość, nie wiem, stosunków, tylko pewny rodzaj krok po kroku dopasowania się wspólnego z tym, co można sobie dać, ale też co jest jakimś ograniczeniem. Te dwie rzeczy. Okazuje się, co ciekawe, że ani temperament, ani podobieństwo pracy, ani podobieństwo lub różnica w hobby nie różnicują związków.
0: Mówił dr Bartosz Zalewski, psycholog i psychoterapeuta z Uniwersytetu SWPS. Całość tej rozmowy, w tym informacje, ile terapia par może trwać i czy można ją odbyć w ramach NFZ, znajdziecie w artykule na stronie rmf24.pl. W cyklu W czym może pomóc? Do tej pory sprawdzaliśmy też m.in. jak rozpoznać problem z uzależnieniem oraz kiedy warto rozważyć wizytę u psychologa lub psychiatry. Te informacje również znajdziecie na rmf24.pl.

0: Radiu RMF 24 czas na sport. Zapełniają się trybuny Enea Stadionu w Poznaniu, gdzie za niespełna godzinę o 17.30 rozpocznie się ostatni w tym sezonie mecz Lecha Poznań, obrońcy tytułu Mistrza Polski. Kolejorz zapewnił sobie trofeum na tydzień przed ostatnią kolejką, zatem dzisiejszy mecz to formalność i wielkie święto kibiców. A na trybunie prasowej Enea Stadionu melduje się już nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry. Halo, halo, Beniaminie, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, kłaniam się z Miasta Mistrzów Polski.
0: Kłaniamy się, Beniamin.
1: Dzień dobry, tak, kłaniam się.
0: Jaka atmosfera panuje wśród kibiców?
1: Myślę, że tutaj Lady Punk przed chwilą nieprzypadkowo, bo dziś kibice na pewno będą tańczyć i to do białego rana. Zapełniają się rzeczywiście tutaj już trybuny na Enea Stadionie. Ja spoglądam na swoją prawą stronę, czyli na tą najbardziej charakterystyczną trybunę, tak zwany kocioł. Tutaj już dwie trybuny zapełnione, trzecia też już tutaj powoli przechodzą kibice. Podobnie jest na całym stadionie, gdzie dziś według zapowiedzi ma być komplet kibiców, no i na pewno wielkie piłkarskie święto.
0: Beniaminie, jaki jest plan na ten mecz? No i pytanie, co już dzieje się w związku ze świętowaniem, no a co dopiero przed nami?
1: Przed Enea Stadionem stanęło takie małe miasteczko mistrzów. Myślę, że to atrakcja przede wszystkim dla dzieci, a ten tłum, który słychać teraz właśnie tutaj z Enea Stadionu, to jest ten słynny kocioł, który wita piłkarzy Lecha Poznań, którzy właśnie wybiegają na murawę, by rozgrzać się przed tym meczem. Widzę Roberta Gumnego, widzę Bartosza Mrozka, który już się tutaj sprawdza piłki i za chwilę ustawi się w swojej bramce. Jeśli chodzi o to, co przed nami, jeśli chodzi o to świętowanie, no to oczywiście mecz z Wisłą Płock, który, jak już powiedzieliśmy, dzisiaj jest formalnością. Potem ceremonia medalowa, po niej piłkarze wsiądą do autobusu piętrowego z odkrytym dachem, zrobią pewnie rundkę wokół stadionu i pojadą ulicami Bułgarską, Grunwaldzką na Międzynarodowe Targi Poznańskie i tam powinni być około 23.30, no i zabawa do białego rana.
0: Dokładnie tak, będzie się działo w Poznaniu. No to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy przyszłości Lecha Poznań. Beniamin, możemy już powiedzieć, co będzie dalej działo się w klubie, na czym skupi się teraz Lech Poznań? No głośno mówi się o Lidze Mistrzów, zresztą ostatnio można powiedzieć, że przedłużono kontrakt z Nilsem Frederiksenem, jego asystent odchodzi, więc także no, różnego rodzaju perturbacje w Lechu Poznań będą obecne.
1: Rzeczywiście, Liga Mistrzów to jest to wielkie marzenie kibiców, z którymi rozmawiałem tutaj podczas przyjścia na Enea Stadion. Oni mówią, że już nie mogą się doczekać. Po pierwsze, tej złotej gwiazdki nad herbem klubu na koszulce, no i oczywiście znaczka Ligi Mistrzów na rękawku, to jest to, o czym oni marzą, to są te mecze, na które oni czekają. Przedłużenie kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem o kolejne 2 lata, to pokazuje, w jakim kierunku chce iść klub Lecha Poznań. Sam trener mówi, że to jest właśnie to miejsce, w którym on się teraz dobrze czuje, z którym chce pracować. A jeśli chodzi o kolejne nazwiska, no to kibice mają tutaj nadzieję na wykupienie kontraktu, przede wszystkim wykupienie kontraktu Luisa Palmy, no i zatrzymanie tego takiego naszego młodego polskiego, poznańskiego trzonu w postaci Wojtka Mońki między innymi. No, waży się tutaj jeszcze, ważą się losy Bartosza Mrozka. Sporo niewiadomych. No i oczywiście też temat Superpucharu Polski, o którym zrobiło się głośno w ostatnich dniach i prawdopodobnie po weekendzie powinny zapaść już ostateczne decyzje co do tego, gdzie zostanie rozegrany mecz pomiędzy Lechem Poznań i Górnikiem Zabrze.
0: A my czekamy na rozpoczęcie ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Przypominamy, Lech Poznań, Wisła Płock o godzinie 17.30. Prosto z trybuny prasowej Enea Stadionu, Beniamin Kubiak-Piłat. Bardzo dziękujemy.

Radiu RMF24 czas na najnowszy polityczny komentarz. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek uczestniczył w spotkaniu m.in. z rolnikami w Kuskach na Mazurach. Jak mówił, jego partia wypracuje program polityki rolnej po serii debat z rolnikami. Spotkanie w Kuskach określono jako Wojewódzką Konwencję Rolną Prawa i Sprawiedliwości. A już teraz zacytuję fragment wystąpienia polityka. To państwo kompletnie przestało działać, nie ma żadnego programu, żadnego pomysłu na pomoc rolnikowi, hodowcy, sadownikowi, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywnościowe Polski. To państwo skapitulowało na polskiej wsi i jest to państwo Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050, powiedział Przemysław Czarnek. W jego ocenie należy rolnikom zaproponować tanie i długoterminowe kredyty, za które rolnicy będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa. Zdaniem polityka, Polska powinna zwiększyć produkcję zwierzęcą, zarówno bydła, jak i trzody chlewnej. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Czym miałaby być ta instrukcja, czy to zalecenie wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski? W jakim trybie, kiedy, jakie jednostki, w jakim czasie? Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 17, coraz bliżej. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Wydają dużo, ale jak twierdzą, mają powody. Za chwilę posłowie, którzy mają spore rachunki za benzynę z publicznych pieniędzy. W faktach też reakcja MSWiA na wybryk ukraińskiego influencera, który wjechał autem w rejon Morskiego Oka. Będziemy też na stadionach Ekstraklasy, gdzie dziś ostateczne rozstrzygnięcia tego sezonu. $36 000. Tyle średnio z publicznych pieniędzy wydaje każdy z posłów na tak zwane kilometrówki. Rekordziści dochodzą nawet do niemal $50 000 w ciągu roku. Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Witam.
1: Kacprze, jak politycy tłumaczą tak wysokie kwoty, które wydają na paliwo?
2: Niektórzy posłowie mówią, że mają po prostu daleko do Warszawy.
3: Mieszkam dość odległym Opolu. 350 kilometrów to jest ta trasa w jedną stronę.
2: Usłyszałem od Adama Gomuły z Polski 2050. Niektórzy twierdzą też, że są mocno zapracowani.
4: Funkcjonuje często na dwa samochody, na jeden w okręgu, jeden w Warszawie. Czasami nawet one te dwa się tu spotykają w Warszawie.
2: Powiedział mi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Czy te gigantyczne sumy to problem?
5: Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych.
2: Mówił w dzisiejszej rozmowie Krzysztofa Ziemca, Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiające jest, jak będą przedstawiały się kwoty w przyszłym roku, bowiem od stycznia obowiązują nowe zasady rozliczania tzw. kilometrówek, które przewidują m.in. obowiązek prowadzenia rejestru przejazdów poza okręgiem wyborczym z podaniem tras, dat czy liczby kilometrów, bo do niedawna posłowie w rozliczeniach mogli wpisywać co chcieli.
1: Młody ukraiński influencer, który złamał zakaz wjazdu samochodem do Morskiego Oka, trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu do Polski na 5 lat. Takie wyjaśnienia złożył w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński, po tym gdy premier w internetowym wpisie zażądał wyjaśnień. O całej sprawie przeczytacie na rmf24.pl.
6: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Mistrzem Lech. Z ligi spadają Termalika i Arka. Te rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie już znamy, a dziś zapadną pozostałe. Za niespełna pół godziny na 9 stadionach jednocześnie rozpocznie się ostatnia kolejka sezonu. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM jest na stadionie w Zabrzu.
7: Jestem, witam.
1: Bo Górnik jest najbliżej wicemistrzostwa. Jak atmosfera?
7: No, jak przystało na ostatnią kolejkę Ekstraklasy, na trybunach komplet widzów i wszyscy wierzą, że Górnik sięgnie po pierwsze od 35 lat wicemistrzostwo. Dzisiejszy mecz będzie też ostatnim w karierze dla Lukasa Podolskiego, który od czwartku, przypomnijmy, jest oficjalnie nowym właścicielem Górnika. Aby zdobyć upragnione srebro i to bez oglądania się na rywali, Zabrzanie muszą pokonać dziś tutaj na stadionie przy Roosevelta Radomiaka. W grze o wicemistrzostwo są jeszcze oczywiście Jagiellonia i Raków, ale one, by zająć drugie miejsce w lidze, muszą liczyć na potknięcie Górnika. Ze stadionu w Zabrzu Wojciech Marczyk.
1: A teraz przenosimy się do Łodzi. Tam spotkanie Widzewa z Piastem Gliwice, które będzie obserwował Cezary Dziwiszek. Czarku.
8: Melduje się Łódź, dzień dobry.
1: Ten mecz ma dodatkowy podtekst trenerski.
8: Tak jest, Daniel Myśliwiec, trener Piasta, niedawno był trenerem Widzewa. Obecny trener Widzewa, Aleksander Wukowicz, trenował kiedyś Piasta. Bardzo możliwe, że któryś szkoleniowiec dzisiaj pogrąży swój były lub obecny zespół w walce o utrzymanie. Nie dam rady wytłumaczyć wszystkich wariantów, więc uproszczę. Wszystkie zespoły zamieszane w tę walkę, jeśli wygrają, zostają w lidze. I na taki scenariusz liczą fani Widzewa tutaj, ale także Piasta, Lechii oraz Krakowi ze stadionu przy Piłsudskiego w Łodzi. Cezary Dziwiszek.
1: Będą emocje. A już za niespełna 4 godziny dowiemy się, kto zdobędzie Złotą Palmę na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Na razie jury obraduje w miejscu utrzymywanym w tajemnicy. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem. Marku, w ostatniej chwili do grona faworytów do Złotej Palmy dołączył m.in. francuski komediodramat historyczny Nasze Ocalenie.
9: Faktycznie chodzi o bardzo nietypowy, zdaniem kanadyjskich recenzentów, film, bo po pierwsze akcja dzieje się w okresie sprawowania władzy we Francji przez rząd Vichy, który kolaborował z hitlerowcami, a więc zrobienie komediodramatu o tej epoce już jest dosyć zaskakujące. Jeżeli dodamy do tego sceny z pronazistowskich wieców z podkładem muzyki rozrywkowej z lat 80., nie ma co się dziwić, że film ten wywołał w Cannes duże poruszenie. Przypomnijmy jednak, że wśród głównych faworytów festiwalowego konkursu wymieniani są ciągle Rosjanin Andrzej Zwiagincew, który zaprezentował dramat Minotaur, w którym krytykuje współczesną Rosję, oraz między innymi Paweł Pawlikowski, jego najnowszy film Ojczyzna.
1: Z Markiem Gładyszem, który śledzi wydarzenia w Cannes. Będziemy łączyć się w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie słoneczne popołudnie z radiem RMF 24 i wielkie piłkarskie emocje, które przed nami. Za kilkadziesiąt minut rozpocznie się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a my w tej godzinie wrócimy na stadiony w Łodzi oraz Zabrzu. Kuba Śliwiński, RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF24 ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Tylko jeden z 9 meczów jest o nic. Poza tym wszyscy walczą o wicemistrzostwo, 5. miejsce dające eliminację Ligi Konferencji albo o utrzymanie. I trochę nietypowo zaczniemy od tej ostatniej kwestii, bo to tu emocje mogą okazać się największe. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej, który jest dzisiaj na stadionie przy Piłsudskiego w Łodzi i skomentuje spotkanie Widzewa z Piastem. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak będzie, panie redaktorze, tak będzie, panie Kubo. 4 drużyny walczą o utrzymanie. Aj się będzie działo.
0: Aj się będzie działo. No to, Czarku, na początek prosimy o szybki draft. Ile drużyn walczy o utrzymanie? Chociaż o tym już wspomniałeś. No i kto jest w tej sytuacji najgorszej?
1: Za wcześnie odpaliłem troszkę, ale tak, powtórzę, 4 drużyny walczą o utrzymanie. Kto jest w najgorszej sytuacji? Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo sytuacja, o czym już mówiłem, w faktach jest taka, że każdy, kto dzisiaj wygra, sobie to utrzymanie zapewni. Zdaje się nawet Lechia Gdańsk, która jest teraz w strefie spadkowej, ale jest grać się w niecieczy i gra z już zdegradowaną drużyną Termaliką, która co prawda sprawiła ostatnią niespodziankę, pokonując Arkę Gdynia. Natomiast Lechia wciąż ma wszystko w swoich rękach. Widzew też ma wszystko w swoich rękach. Gra wszak jednak z Piastem, czyli drużyną żywo zainteresowaną właśnie walką także o utrzymanie. Sytuacja w tabeli pokrótce. Piast Gliwice 41, miejsce 13. Krakowia 41. Krakowia dzisiaj gra z Koroną. Widzew 39. Ostatnie miejsce bezpieczne. Lechia Gdańsk miejsce 16. Zajmuje i ma 38 punktów. Taki manewr jest możliwy, taki wariant raczej, że Lechia wygrywa z Termaliką, Widzew wygrywa z Piastem i wtedy Piast Gliwice żegna się z Ekstraklasą prawdopodobnie. Zatem naprawdę tutaj wszystko jeszcze się może zdarzyć. W najlepszej sytuacji mogę powiedzieć, że zdaje się jest Krakowia, która przede wszystkim gra z Koroną Kielce, która już to utrzymanie sobie zapewniła. No i Krakowi wystarczy, krótko mówiąc, remis. Natomiast Widzew, który wygrał 3 mecze z rzędu u siebie, na pewno tutaj ruszy po 4. zwycięstwo. Spodziewam się, że tak jak w poprzednich meczach, po prostu od początku zaatakuje. Widzew nie może sobie pozwolić już na błąd, na grę na remis. Tak, myślę, że Widzew tutaj zaatakuje mocno i tak samo będzie w spotkaniu Termalika Lechia. Lechia także atakować po prostu musi. Tutaj jest jeszcze jeden ciekawy wątek, tak na koniec. W Łodzi, o którym już mówiłem w faktach, który także podgrzewa tę atmosferę. Obecny trener Widzewa, Aleksander Wukowicz, trenował Piasta dłuższy czas i nawet miał 5. miejsce w Ekstraklasie z Piastem, więc tam też jest bardzo dobrze wspominany. Natomiast Daniel Myśliwiec, czyli obecny trener Piasta, został z Widzewa zwolniony i jest tam zadra. Da się wyczuć, że jest tam zadra. Wszyscy kibice teraz w Łodzi wstają z miejsc. Będziemy mieli za chwilę hymn Widzewa. Zatem ja na chwileczkę się uciszam i kontynuujmy z następnymi kwestiami.
0: Dokładnie tak, Czarku. No właśnie, nie będę pytał, który wariant jest najbardziej prawdopodobny, ale patrząc przed sezonem, który był najmniej prawdopodobny, dla kogo spadek będzie największym zaskoczeniem, czy wręcz katastrofą i dlaczego będzie to właśnie Widzew?
1: No zdecydowanie Widzew, absolutnie się z tobą zgadzam. Widzew, który zainwestował kilkanaście milionów euro w transfery. Euro, nie złotówek przecież. Widzew po prostu jest drużyną, która musi się utrzymać ze względu na skalę poniesionych wydatków. I wydaje mi się, że wciąż ma ogromne szanse. Tutaj grają reprezentanci Polski, Drągowski, Wiśniewski. Na pewno spadek byłby dla Widzewa katastrofą. Zatem Łódź, ta czerwona część Łodzi, czeka tutaj na zwycięstwo.
0: Cezary Dziwiszek, prosto ze stadionu w Łodzi. Bardzo dziękujemy, a my w tej godzinie oczywiście
1: bardzo
0: połączymy się jeszcze z Zabrzem i Wojciechem Marczykiem, który jest na meczu Górnika z Radomiakiem Radom.

0: Słuchacie radia RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. Rosja od ponad doby prowadzi intensywne ataki na obiekty naftohazu w obwodach charkowskim i połtawskim na Ukrainie, powodując poważne uszkodzenia infrastruktury i pożary, przekazała w komunikatorze Telegram Państwowa Grupa Energetyczna. Jak wyjaśniono, doszło do poważnych uszkodzeń sprzętu i rozległych pożarów. Naftohaz zaznaczył, że personel zdążył się ewakuować i na miejscu działają wszystkie odpowiednie służby. Sytuacja pozostaje trudna. Nie można obecnie oszacować skutków ataków ze względu na ryzyko kolejnych uderzeń. Dodano, wcześniej, również dzisiaj, miejscowe władze poinformowały, że w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków na obwód charkowski, zaporoski i chersoński Ukrainy 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach ponad 120 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 bezzałogowców na północy, południu i wschodzie Ukrainy.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Radiu RMF24 ponownie spoglądamy na piłkarską ekstraklasę. Kilka chwil temu o godzinie 17.30 rozpoczął się mecz Górnika Zabrze, który podejmuje Radomiaka Radom w ostatniej kolejce tego sezonu. Gospodarze są wiceliderem. Jak powiedział trener Zabrzan Michal Gasparik, gramy o Ligę Mistrzów. Wszyscy są głodni. A na linii nasz dziennikarz z redakcji sportowej Wojciech Marczyk, który jest w Zabrzu. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wojtku, czy widzisz ten sportowy głód na trybunach i przede wszystkim na boisku?
1: Na trybunach na razie on jest o wiele bardziej widoczny, no bo dopiero 6 minut gry za nami w tym meczu, jest bezbramkowo, chociaż już groźnie na bramkę Radomiaka uderzał Patryk Helebrant, no ale dobra interwencja Filipa Majchrowicza sprawiła, że Górnik nie prowadzi 1-0. Na trybunach zdecydowanie większy głód, teraz kibice specjalną oprawą świętują to, że Lukas Podolski od czwartku oficjalnie jest właścicielem zabrzańskiego klubu. Pojawiła się taka podobizna Lukasa Podolskiego w przeciwsłonecznych okularach z napisem BOSS, więc wiedzą, kto tutaj będzie w Górniku rządził w gabinetach. Teraz wielkie racowisko, więc wiele wskazuje na to, że za kilka chwil będziemy mieli drobną przerwę, bo będzie za duże zadymienie. Ale to, co będzie, to będzie. No tak jak mówiłeś, Górnik jest wiceliderem i Górnik walczy o to, żeby w przyszłym sezonie grać w eliminacjach Ligi Mistrzów. Oprócz prestiżu to też oczywiście ogromne pieniądze, bo na to też w Zabrzu liczy nowy właściciel, Lukas Podolski, bo przecież on ten klub za 4 miliony kupił, ale razem z długami, więc tam jest jeszcze co spłacać. No a na boisku na razie bym powiedział spokojnie, poza tym jednym strzałem Patryka Helebranda i uderzeniem z rzutu wolnego Górnika, no to niewiele się dzieje, duży spokój. Michal Gasparik, trener Górnika, przed tym meczem mówił, że na pewno trzeba zagrać to spotkanie o wiele spokojniej niż ten mecz z Zagłębiem Lubin dwie kolejki temu, no bo Górnik był w nim trochę za bardzo taki do przodu, no i się na tym sparzył, więc tutaj trzeba trochę wyważenia. A patrząc na to, co w tabeli, Górnik, jeżeli chce to wicemistrzostwo utrzymać, te drugie miejsce w tabeli chce utrzymać bez oglądania się na rywali, to wystarczy, łatwo się mówi, jeżeli dzisiaj z Radomiakiem wygra. Nie będzie go obchodził wynik meczu Jagiellonii, nie będzie go obchodził wynik meczu Rakowa, bo jeszcze te dwie drużyny mają szansę na wicemistrzostwo. Górnik Europejskie Puchary ma zapewnione, bo przypomnijmy, że on przecież jest zwycięzcą Piłkarskiego Pucharu Polski. No a zwycięzca Piłkarskiego Pucharu Polski gra w eliminacjach Ligi Europy. Teraz dobra akcja Górnika, weźcie w pole karne, ale w ostatnim momencie Majchrowicz broni. To nie koniec, Chłani uderza, piłka odbita i trybuny w Zabrzu szaleją. Erik Jarza padł na kolana. Autorem tej bramki Maksym Chłań, oczywiście, jeżeli ona ostatecznie zostanie mu zapisana, no bo przecież zobaczymy, jak dokładnie po tym rykoszecie ta piłka poszła, bo Filip Majchrowicz, bramkarz Górnika, bramkarz Radomiaka, no naprawdę z dziecinną łatwością tą piłkę przepuścił. Chciał ją wybić, ale ona tak jakby mu gdzieś koło stopy przeleciała. Teraz więc wielkie szaleństwo na trybunach w Zabrzu, bo no, jest ten gol upragniony, gol na wagę wicemistrzostwa. Zobaczymy, jak teraz Górnik będzie grał, czy spokojnie, czy dalej swoje do przodu. Tutaj jeszcze rozmowa Michala Gasparika z Erikiem Janżą, no ale oczywiście jest wielkie świętowanie teraz na trybunach. Wszystkie szale w górę, no i wielu kibiców dzisiaj w maskach Lukasa Podolskiego, bo one były tutaj rozłożone na każdym siedzisku, na siedzisku każdego z kibiców, po to, żeby właśnie w ten sposób podziękować. Raz za to, że Lukas Podolski jest tym nowym właścicielem, a dwa za to, że on dzisiaj będzie rozgrywał ostatni swój mecz w karierze. Michał Gasparik powiedział, że na pewno dostanie tutaj szansę. No więc Górnik dobrze zaczyna to spotkanie. 10. minuta, prowadzi 1-0. Gol Maksyma Chłania. Taki trochę szczęśliwy, ale to nikogo nie będzie obchodziło. Nikt nie będzie pamiętał o tym już jutro, jeżeli to przyniesie srebrny medal Ekstraklasy. Oczywiście grania jeszcze sporo. Patrząc na to, co się dzieje na innych stadionach, Jagiellonia remisuje bezbramkowo. Raków także bezbramkowo remisuje już z pewną spadku Arką Gdynia. No więc Górnik może spokojnie patrzeć tutaj już w stronę srebrnego medalu, ale pewnie nie będzie się zatrzymywał. Teraz głośno, speaker tutaj, gol Górnik, tak jest, bo to Górnik jest zdecydowanie bliżej wicemistrzostwa Polski po golu Maksyma Chłania.
0: No chyba lepiej tego łączenia nie mogliśmy sobie wymarzyć. Prosto z Zabrza Wojciech Marczyk. Bardzo dziękujemy. Przypominamy, Górnik Zabrze prowadzi 1-0 z Radomiakiem. My także zerkamy do Krakowa, bo tam Krakowia remisuje 1-1 z Koroną Kielce. Wojtku, pozdrawiamy jak najwięcej tych sportowych, piłkarskich emocji.
1: Liczę na to. Do usłyszenia.

0: Radiu RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Naruszenie zaufania, autentyczne zaniepokojenie, a nawet poczucie zdrady to reakcje strony polskiej na sprzeczne komunikaty władz Stanów Zjednoczonych. Jak wynika z poufnej depeszy ambasadora USA w Polsce Toma Rowsa, do której dotarł portal Politico, nagłe i ostatecznie cofnięte przez Donalda Trumpa odwołanie rotacji amerykańskich wojsk wywołało w naszym kraju poważny szok polityczny i psychologiczny. A ja przypomnę, chodzi o to, że najpierw 13 maja Pentagon ogłosił decyzję o anulowaniu planowanej rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, a niespełna tydzień później prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump cofnął tę decyzję, ogłaszając wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Mimo to portal zauważa, że szkody polityczne w relacjach mogą być trudne do naprawienia. Więcej o tym piszemy na naszym portalu rmf24.pl.
1: Radio RMF 24.
0: Już za chwilę. Fakty o 18, po których w imieniu Piotra Salaka zapraszam na O tym się mówi. W tym programie zbieramy komentarze ekspertów do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, spokojnej reszty dnia. Zostańcie z RMF 24.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Jest 18 na zegarach, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM, a zaprasza Marlena Chudzio.
1: Zaczynamy od Lubelszczyzny, gdzie po wypadku zablokowana jest droga numer 63. W faktach też o atakach Ukraińców na cele wewnątrz Rosji. Celne strzały w Zabrzu dla Górnika i w Łodzi dla Widzewa. Obserwujemy ostatnie w tym sezonie mecze piłkarskiej ekstraklasy. Cztery osoby zostały ranne w wypadku między Wisznicami a Sławatyczami na Lubelszczyźnie. Na drodze numer 63 w Sapiechowie auto osobowe wypadło z jezdni. Droga jest zablokowana. Prezydent Wołodymyr Zełenski dziękuje Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy za celne ataki na terytorium Rosji. Drony uderzyły m.in. w zakłady Metafrax Chemicals w kraju permskim. Leżą one 1700 km od strefy walk. To rosyjskie przedsiębiorstwo, które zaopatruje inne zakłady zbrojeniowe, m.in. w materiały wybuchowe oraz podzespoły do samolotów i dronów. Mówił Zełenski. Ukraińskie drony zaatakowały także terminal naftowy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym oraz fregatę i tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni. Terrorysta wyszkolony przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej chciał zabić córkę Donalda Trumpa, pisze dziennik New York Post. U zatrzymanego w Turcji 32-letniego Irakijczyka znaleziono m.in. plany rezydencji Iwanki Trump na Florydzie. Mężczyzna został już wydany Stanom Zjednoczonym, gdzie ma odpowiadać za przeprowadzenie lub zaplanowanie 18 ataków na terenie USA i Europy.
2: To dzieje się teraz.
1: Trwają mecze 34. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tylko jeden z 9 meczów jest o nic. Poza tym wszyscy walczą o wicemistrzostwo, 5. miejsce dające eliminację do Ligi Konferencji albo o utrzymaniu. Lech Poznań świętuje mistrzostwo, Górnik Zabrze podejmuje u siebie Radomiaka, a Widzew Łódź walczy z Piastem Gliwice. Przenosimy się teraz do Zabrza, tam Górnik walczy z Radomiakiem i marzy o wicemistrzostwie i jest krok bliżej, bo na tablicy wyników jest 3-0 dla Zabrzan. Mecz obserwuje Wojciech Marczyk.
3: Tak jest, witam.
1: Jak przebiega ten pojedynek?
3: No zdecydowanie pod dyktando Górnika, co potwierdza ten wynik. Górnik od początku ruszył, gol Chłania w 9 minucie, potem w 14 znowu Chłań dokłada, no i w 28 minucie Sondre Liset przewrotką od słupka wpakował piłkę do bramki. Górnik prowadzi więc 3-0 i w tej sytuacji bez oglądania się na rywali jest pewny wicemistrzostwa. Oczywiście sporo grania jeszcze zostało, no bo godzina 32 minuta na tablicy wyników, ale Górnik się naprawdę nie zatrzymuje w myśli tego hasła, które tutaj w Zabrzu jest znane i głośne. Jademy dursz, czyli jedziemy dalej do przodu. No to Górnik tutaj w ten sposób dzisiaj robi, bo nawet prowadząc 3-0, niesiony fantastycznym dopingiem kompletu Widzów, ciągle do przodu. Teraz Chłań z pola karnego broni bramkarz Radomiaka, no i Radomiak wybija piłkę na aut, więc widać, że Górnik tutaj cały czas atakuje ze stadionu w Zabrzu. Wojciech Marczyk.
1: Fantastyczne emocje w Zabrzu, a teraz ponownie dziś w faktach stadion łódzkiego Widzewa i Cezary Dziwiszek. Gospodarze i ich rywale Piast Gliwice walczą o utrzymanie w Ekstraklasie i na razie Łodzianie tak prowadzą 1-0. Kto strzelił tego gola?
4: Angel Baena po nerwowym początku. Widzew przycisnął Piasta w 11 minucie. Sebastian Berger ruszył lewym skrzydłem, zagrał w pole karne. Hiszpan płaskim strzałem umieścił piłkę w siatce. Widzew prowadzi 1-0 w 33 minucie, ale powinien co najmniej być remis, bo Lokido z Piasta trafił najpierw w poprzeczkę, a potem jeszcze w słupek. Krakowia remisuje z Koroną 1-1, a Termalika, to jest kluczowy wynik, prowadzi z Lechią Gdańsk już 2-0. To oznacza, że Lechia na ten moment żegna się z Ekstraklasą. Jej sytuacja staje się rozpaczliwa. Ze stadionu Widzewa Łódź, Cezary Dziwiszek.
1: O wynikach wszystkich 9 meczów ostatniej kolejki Ekstraklasy usłyszycie w Faktach Sportowych za godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie radia RMF24, a w nim czas na podcast O tym się mówi. To tu zebraliśmy komentarze ekspertów do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Piotr Salak, witam i zapraszam. Dziś powiemy m.in. o zamieszaniu związanym z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce i w Europie, o zakończeniu 4-letniej przygody Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Wrócimy też do tematu kryzysu naftowego w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, a także opowiemy o sytuacji na froncie ukraińsko-rosyjskim. Zaczynamy!

0: To jest program O tym się mówi w Radiu RMF24, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. W ostatnich dniach przeżyliśmy prawdziwy roller coaster, jeśli chodzi o informacje na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, przyznacie. Najpierw Amerykanie mówili o opóźnieniu kolejnej rotacji wojsk, ale ostatecznie prezydent Donald Trump ogłosił, że wyśle do naszego kraju dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Donald Trump po raz kolejny udowodnił, że jest nieprzewidywalny. Tak komentował to na naszej antenie były ambasador Polski w USA, Marek Magierowski.
1: Nie tylko opinia publiczna po obu stronach Atlantyku jest tą decyzją zaskoczona. Myślę, że także wielu urzędników administracji amerykańskiej, czy to w Białym Domu, czy w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, czy w Pentagonie, którzy dzisiaj zachodzą w głowę zapewne, czym miałaby być ta instrukcja, czy to zalecenie wysłania dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do Polski, w jakim trybie, kiedy, jakie jednostki, w jakim czasie. No, dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie, nie ma długofalowej wizji obecności militarnej amerykańskiej na Starym Kontynencie. Ta decyzja, co zresztą wynika z tych kilku zdań, które zamieścił wczoraj wieczorem czasu amerykańskiego, nie dotyczy i nie jest oparta na chęci wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy wzmocnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko wynika z osobistych rzeczywiście relacji z prezydentem Nawrockim, którego on sam uważa za swojego sojusznika, nie tylko w sensie politycznym, ale też ideologicznym.
0: Panie ambasadorze, a pańskim zdaniem w liczbach bezwzględnych żołnierzy amerykańskich w Polsce będzie teraz więcej, czy tyle samo, ile było, powiedzmy, nie wiem, do kwietnia tego roku?
1: Panie redaktorze, jeżeli ma pan w kieszeni jakąś monetę, może pan ją rzucić, zobaczymy, co wypadnie na biurku, czy to będzie orzeł, czy reszta. I w ten sposób my możemy przewidywać, czy też raczej nie przewidywać, co się wydarzy. Czy rzeczywiście ta rotacja, o której cały czas mówiliśmy, jednej z brygad amerykańskich zostanie wstrzymana, czy jednak ci żołnierze przylecą do Polski i będzie to oznaczało, że to jest właśnie część, nie wiem, 90% tej liczby, którą zapowiada Donald Trump, czy ma to być obecność znów rotacyjna, czy stała, wciąż nie wiemy, nie znamy szczegółów. Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie cieszę się, bo wielokrotnie o tym mówiłem i podkreślałem wagę współpracy jakby ponadpartyjnej, także w Polsce, szczególnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, najistotniejszych jakby w kontekście polskiej polityki zagranicznej. Tym razem okazało się, że mimo tam paru marginalnych, kąśliwych uwag na temat tego, kto odpowiada za, w cudzysłowie, ochłodzenie relacji z Waszyngtonem, bo takie zarzuty padały ze strony obozu rządowego w stosunku do obozu prezydenckiego i na odwrót, to jednak wydaje mi się, że panował taki, powiedziałbym, 85% konsensus w tej konkretnej.
0: Ale nie było wspólnej konferencji prasowej na przykład, albo wspólnej wypowiedzi.
1: Trudno, trudno oczekiwać cudów, panie redaktorze. To już natomiast to jest jakieś tam światełko w tunelu, jakiś bardzo, bardzo pozytywny w moim przekonaniu sygnał. Szczególnie w kontraście do tego, do jakich, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, jatek politycznych byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Tutaj okazuje się, że większa część polskich elit politycznych zareagowała tak, jak powinna zareagować. To znaczy naciskając na administrację amerykańską najróżniejszymi kanałami, żeby wycofała się z tego niemądrego kroku, a jednocześnie starając się zachować pewną wstrzemięźliwość. To znaczy w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, szczególnie Europy Zachodniej, kiedy dochodzi do takich sporów, to politycy mają taką tendencję i kuszą się na rzucanie bardzo ostrymi komentarzami, czy wręcz obelgami w stronę Donalda Trumpa, czy sekretarza obrony Pita Hexeta.
0: A my zachowaliśmy wstrzemięźliwość.
1: Moim zdaniem tak, oczywiście trudno tutaj generalizować, ale gdy prześledzimy te ostatnie wypowiedzi, nie mówię o tych właśnie krytycznych stwierdzeniach na potrzeby wewnętrznej walki politycznej, tylko mówię o tym, co wychodziło jakby na zewnątrz, tak? I minister Kosiniak-Kamysz, i premier Tusk, i prezydent Nawrocki ma wrażenie, że rzeczywiście, no w przypadku prezydenta Nawrockiego kontekst jest zupełnie inny. Natomiast można było sobie wyobrazić, że będą tutaj pojawiać się głosy właśnie oburzenia, zbyt radykalne, ale na szczęście udało się, że tak powiem, stanąć tuż przed tą czerwoną linią.
0: Słuchajcie programu O tym się mówi w sobotni wieczór w radiu RMF24. Już za chwilę przeniesiemy się do Hiszpanii. To było wzruszające pożegnanie. Pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną na Camp Nou. O tym już za moment.

0: Świat sportu w tym tygodniu żył odejściem Roberta Lewandowskiego z Barcelony. W programie o tym się mówi. Teraz podsumowanie tych lat spędzonych przez kapitana polskiej reprezentacji w hiszpańskim klubie. Były wyśmienite. Wyśmienite dla Barcelony i dla Lewandowskiego. Tak mówił mi Filip Surma z Kanał Plus Sport.
1: Trzeba pamiętać, w jakim momencie przychodził do Barcelony. To była drużyna, która 3 lata nie miała mistrzostwa kraju, a w Barcelonie, kiedy jesteś drugi, albo kiedy jesteś trzeci, bo też taka sytuacja miała miejsce przed przyjściem Roberta, no to jest taka piłkarska katastrofa. To się może wydawać dla nas niewyobrażalne, bo to jest miejsce medalowe, ale jednak inaczej na to się patrzy w stolicy Katalonii. No i właśnie przyjście Roberta zbiegło się z tym, że drużyna Xaviego odzyskała prymat w Hiszpanii i myślę, że to będzie najbardziej zapamiętane przez pryzmat historii Roberta w Barcelonie, że pozwolił wrócić Barcelonie na szczyt. No i skończyło to się między innymi, jak wiemy, 3 mistrzostwami.
0: Pamiętasz, Filip, gdy przychodził Robert Lewandowski do stolicy Katalonii? Miał mnóstwo tytułów już na koncie, wywalczonych z Bayernem Monachium, wywalczonych z Borussią Dortmund. Była Liga Mistrzów, były mistrzostwa Niemiec, mistrzostwa kraju zdobywane seryjnie. I on tam przyszedł do Barcelony także, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Tej Ligi Mistrzów się nie udało zdobyć.
1: Nie udało się zdobyć, ale myślę, że te problemy, które miała wtedy Barcelona, problemy finansowe, różne dźwignie, które były stosowane, to całe zamieszanie wokół Roberta, bo też pamiętajmy, że wielu wątpiło w to, czy w ogóle Robert odnajdzie się w Barcelonie.
0: Tak
1: w ogóle jest. Przez taki sposób gry Barcelony, który wiemy, na czym polega. I Robert był w takim momencie, w którym bardzo chciał iść do Barcelony, ale wielu zaczęło już wypominać mu wiek, wypominać to, że nie odnajdzie się w Hiszpanii. I on wtedy właśnie znów pokazał tę swoją największą klasę. No i kończy się ta historia, kariera w Barcelonie tym, że zdobywa w sumie 119 bramek. Nie ma tej Ligi Mistrzów, to prawda, natomiast są 3 mistrzostwa, są 3 superpuchary Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, czyli Puchar Króla. No wszystkiego się nie udało zdobyć, ale myślę, że dzięki Robertowi Barcelona znów jest w Hiszpanii wielka. No i znów jest tą drużyną, która stawia się po prostu w gronie faworytów do wygrania Ligi Mistrzów, a przed przyjściem Roberta w ogóle tak nie było.
0: To prawda i jeszcze chyba ważny element, na który trzeba zwrócić uwagę, ta Barcelona, gdy Xavi ją przebudowywał po tym kryzysie Koemana i potem, kiedy Hansi Flick też budował zespół po tych problemach, które się pojawiły w czasach Xaviego, to była młoda Barcelona, ona potrzebowała takiego mentora i chyba Lewandowski idealnie się sprawdził w tej roli.
1: Zdecydowanie. Mówił o tym Gavi, że właśnie dał Barcelonie takie przywództwo, dał taką dojrzałość, dał taką pewność, że kiedy piłka pójdzie do Roberta, to on będzie wiedział, co z nią zrobić w polu karnym. I to było coś, czego na ten moment właśnie Barcelona potrzebowała, bo świetnie to wyglądało do momentu pola karnego, ale później ktoś musiał tę akcję wykańczać i Robert w tym trudnym momencie właśnie takim przywódcą w polu karnym był, bo gdy popatrzymy sobie właśnie, jak on znów zdobywał bramki dla Barcelony, to jest to odpowiedź na twoje pytanie, że to jego doświadczenie dało tej Barcelonie tę pewność, która przełożyła się na sukcesy w Hiszpanii.
0: Filip, to wiemy, co Robert Lewandowski dał Barcelonie, a co Barcelona dała Robertowi Lewandowskiemu, twoim zdaniem?
1: Radość. Widać, uśmiech było na twarzy Roberta od tej pierwszej bramki, bo sezon zaczął się ten pierwszy tak, że był remis z Rayo Vallecano i później ta bramka w pierwszej minucie z Realem Sociedad i to się później już potoczyło, ale ja myślę, że ta radość i to widać było, że ten uśmiech powrócił na usta Roberta, ta dziecięca szczęście, kiedy strzeli się bramkę i to było widać w Robercie, kiedy właśnie zdobywał te bramki w Barcelonie, mimo tych 30 wtedy 3-4 lat, kiedy przychodził do Barcelony. A widać, jak wiele ta piłka sprawiała mu frajdy po prostu, takiej wewnętrznej motywacji, której nie da się kupić.
0: Schodzi ze sceny niepokonany, podsumowywał Filip Surma z Canal Plus Sport. O czym jeszcze mówiono w tym tygodniu? Bez wątpienia jednym z przewodnich tematów była pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier i o tym już za moment w naszym programie.

0: Radio RMF 24 i program O tym się mówi. W tym programie zebraliśmy komentarze ekspertów, których gościliśmy na naszej antenie. Nowy premier Węgier, Péter Magyar, swoją pierwszą zagraniczną podróż skierował do Polski. Odwiedził Kraków, Warszawę, Gdańsk, rozmawiał m.in. z kardynałem Grzegorzem Rysiem, z premierem Donaldem Tuskiem, z prezydentem Karolem Nawrockim i z Lechem Wałęsą. O wymiarze tej wizyty rozmawiałem z ekspertką od polityki węgierskiej Ritą Hornok, doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dużo symboliki w tej wizycie. Ta wizyta jest świadomie tak budowana na takich symbolach?
1: Tak, warto pamiętać, że Péter Magyar bardzo dobrze wykorzystuje te symbole narodowe, historyczne, nie tylko na Węgrzech, ale też w polityce czy dyplomacji zagranicznej. I tutaj widzimy, że... Tak?
0: Bo pytanie jest o to, zwróciłem uwagę na to, że premier Węgier chce złożyć kwiaty i przed pomnikiem Jana Pawła i przy grobowcu Stefana Batorego, co w pewnym sensie jest zrozumiałe, ale także przy krzyżu świętej Jadwigi, no pamiętam.

0: Jak pani sądzi, czy ta wizyta więcej znaczy dla Węgrów, czy więcej znaczy dla Polski?
1: Myślę, że to jest bardzo symboliczne i dużo znaczy dla obu narodów. I też miejscowość i to spotkanie, też wizyta w Centrum Europejskiej Solidarności została wybrana, bo jest symbolem demokratycznej transformacji.
0: A czym ma być Polska dla Węgrów? Ma być taką wprowadzającą na nowe otwarcie do Europy dla Węgier?
1: Tak, zdecydowanie. To widzimy tutaj nowy kierunek. Niestety relacje polsko-węgierskie się pogorszyły od roku 2022 i ten nowy rząd znacznie powiedział, że chce otworzyć nową epokę w stosunkach. Także myślę, że widzimy tutaj rozpoczęcie tego.
0: Tak mówiła na naszej antenie Rita Hornuk, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. A w radiu RMF24, oczywiście program O tym się mówi w sobotni wieczór. Wracamy za kilkanaście minut, bo punktualnie o 19:00 u nas oczywiście najnowsze fakty.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku tragiczna noc na najwyższym szczycie Ziemi. Ekspedycja na Everest w 1996 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: po reklamie.
1: Jest 19, słuchamy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Marlena Chudzio.
2: Rośnie licznik zbiórki i liczba przejechanych kilometrów. Powiemy o kolejnej akcji Łatwo Ganga. Z influencerem rozmawiała nasza dziennikarka. Ukraiński prezydent ostrzega, Rosja planuje następny atak orzesznikiem. W faktach sportowych ostatnie mecze sezonu piłkarskiej Ekstraklasy i imponujący wynik w Zabrzu, aż 6-0. Na początek jednak ostrzeżenia drogowe. Kolizja trzech samochodów osobowych na trasie S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Marywilska. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Poznania. Już 8,5 miliona złotych na kosztowną terapię genową dla ciężko chorego 8-latka uzbierał w ekstremalnej akcji charytatywnej internetowy influencer. Łatwo Gang, czyli Piotr Handzke, jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i pokonał już połowę tego dystansu. Na trasie ustawiają się mieszkańcy, którzy pozdrawiają influencera. Na krótki odpoczynek i kontrolę stanu zdrowia zatrzymał się w niewielkiej miejscowości w Łódzkiem.
3: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
4: Mówisz to często na streamie, że nie ma czasu teraz na zdjęcia z ludźmi. Jak się zachowywać, kiedy widzimy cię na trasie?
3: No najlepiej realnie, jeżeli ktoś chce jakby spędzić czas na trasie, co jest w ogóle mega miłe i bardzo oceniam, no to najlepsze, co można zrobić, to pomachać z daleka, krzyknąć coś, zbić piątkę. Nie chciał, żeby ktokolwiek odebrał, że jakby, no nie jestem, jestem mega wdzięczny, że komuś się chciało w ogóle przyjechać, wesprzeć, no jest to bardzo miłe, na pewno motywujące. Jestem też pewny, że w życiu bym nawet nie był tak blisko, tak zmotywowany, żeby być tak blisko dojechania do Zakopanego do Gdańska, biorąc pod uwagę, no, że nie jestem najlepszym rowerzystą.
2: Z Łatwogangiem rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Piotrek planuje dotrzeć do Gdańska jutro około 14, a 8-letni Max cierpi na śmiertelną chorobę, którą może zatrzymać tylko terapia genowa. Jej koszt to aż 15 milionów złotych.
5: Świat w faktach.
2: Rosjanie przygotowują uderzenie z wykorzystaniem orzesznika, alarmuje Wołodymyr Zełenski. Jak wyjaśnił w mediach społecznościowych, takie informacje otrzymał od wywiadów Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. W obliczu tego zagrożenia zaapelował do mieszkańców, aby po ogłoszeniu alarmu nie zwlekali z udaniem się do schronów. Orzesznik to rosyjski pocisk balistyczny pośredniego zasięgu. W końcowej fazie lotu może osiągać prędkość nawet powyżej 10 tysięcy km na godzinę. Przez to jest niezwykle trudny do zestrzelenia. W dodatku orzesznik może przynosić 6 niezależnie naprowadzonych głowic. Do tej pory Rosjanie tylko dwukrotnie użyli tej broni w ataku na Dniepr w listopadzie 2024 roku i w styczniu tego roku, uderzając na infrastrukturę krytyczną koło Lwowa. Rosja od ponad doby prowadzi intensywne ataki na obiekty naftohazu w obwodach charkowskim i połtawskim na Ukrainie. Są poważne uszkodzenia infrastruktury i pożary. Skali strat nie można jeszcze ocenić z powodu zagrożenia, przekazała Państwowa Grupa Energetyczna Naftogaz Ukraina. Nie śpijcie w naszych lasach. Z takim apelem na Podkarpaciu zwróciły się 3 nadleśnictwa i czasowo zawiesiły możliwość nocowania w wyznaczonych miejscach. Leśnicy tłumaczą to obawami o bezpieczeństwo turystów, którym mogą zagrażać niedźwiedzie, informuje reporter RMF FM Dominik Smaga. W których lasach nie można już nocować?
6: Chodzi o nadleśnictwa Bircza, Brzozów i Dukla. Leśnicy tłumaczą, że na tych terenach obserwują dużą aktywność niedźwiedzi brunatnych, w tym samic z młodymi. Zwierzęta mogą szukać pożywienia tam, gdzie znajdują się ludzie, a zaskoczone mogą być groźne, zwłaszcza samice z młodymi, które mogą odebrać zachowanie ludzi jako zagrożenie dla potomstwa. Leśnicy apelują, żeby podczas wędrówek po lasach zachować ostrożność. Jeżeli zobaczymy niedźwiedzia, należy zachować spokój i wycofać się bez nerwowych ruchów.
2: Potraktujcie te ostrzeżenia poważnie. A teraz emocje ze świata sportu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
7: Trwa ostatnia kolejka sezonu w piłkarskiej Ekstraklasie. Równoległa rywalizacja na 9 stadionach. Trwa walka o ligowe podium, walka o utrzymanie. Ze spokojem za to poznański Lech. Kolej już pewne mistrzostwa podejmuje Wisłę Płock. Za chwilę o tym opowiem, ale najpierw przenieśmy się do Zabrza. Górnik bowiem w świetnym stylu idzie po wicemistrzostwo. Spotkanie z Radomiakiem obserwuje Wojciech Marczyk.
0: W doskonałym stylu jest 73. minuta spotkania. Górnik prowadzi 1-0. Do przerwy było 5-0. W drugiej połowie kilka zmian w składzie. W bramce pojawił się m.in. ulubieniec zabrzańskiej publiczności Tomasz Loska. No a całkiem niedawno na placu gry pojawił się ten, który gra dzisiaj po raz ostatni na boisku, ale będzie grał teraz w gabinetach. Łukasz Podolski, który od czwartku jest właścicielem Górnika. On przywitany tutaj gromkimi brawami. Od tego prowadzenia 6-0 Górnik trochę zwolnił. Radomiak wykorzystał swoją okazję, ale to nie zmienia faktu, że tutaj trwa już wyczekiwanie na te upragnione wicemistrzostwo Polski, na które Górnik czekał 35 lat. Ze stadionu w Zabrzu, Wojciech Marczyk.
7: Jeśli chodzi o walkę o miejsca na podium, Raków Częstochowa prowadzi teraz 2-0 z Arką Gdynia, Jagiellonia 1-0 z Zagłębiem Lubin. Przenieśmy się jednak teraz do Łodzi. Tam jest Cezary Dziwiszek i pojedynek drużyn walczących o utrzymanie. Widzew kontra Piast Gliwice. Widzew prowadzi, no co ważne, na razie obie drużyny bezpieczne.
8: To prawda, w Łodzi najpierw przebudzenie mocy Mateusza Fornalczyka, piękny gol rogalem, ale kilka minut temu gol kontaktowy Wajecho głową po rożnym. Widzew przy wyniku 2-1 jest bezpieczny, ale Piast także, bo w Kniecie czy Termalika prowadzi z Lechią 3-1 i Lechia nie wykorzystała przed chwilą rzutu karnego. Krakowia remisuje z Koroną 1-1, na ten moment z Ekstraklasą żegna się będąca w rozpaczliwej sytuacji Lechia. Ze stadionu Widzewa Cezary Dziwiszek.
7: Pewne mistrzostwa Lech podejmuje Wisłę Płock 2-1, Bartosz Mrozek obronił rzut karny, Legia Warszawa prowadzi z Motorem Lublin 4-0, Pogoń Szczecin 1-0 z GKS-em Katowice. Ten układ wyników jak na razie daje Legii piąte miejsce i grę w eliminacjach europejskich pucharów. W Oslo finał piłkarskiej Ligi Mistrzeń. Barcelona gra z Olimpikiem Lyon, na murawie Ewa Pajor, do przerwy bez bramek. A w czeskiej Pradze rozpoczyna się druga w sezonie odsłona cyklu Grand Prix. Kacper Woryna, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Dominik Kubera w tych żużlowych zawodach. Wyniki będziemy śledzić w Faktach Sportowych.
9: RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: sobotni wieczór z radiem RMF 24 i z programem O tym się mówi. W ekspresowym tempie kurczą się zapasy ropy. Dokładnie o 4 miliony baryłek dziennie. Te niepokojące dane przekazała w tym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energetyki. Do czego to nas może doprowadzić? Tak to wyjaśniał na naszej antenie Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego.
1: Czy to, że te zapasy się kurczą, to jest efekt tych wszystkich problemów związanych z wojną w Zatoce, czy też właściwie blokadą cieśniny Ormus, a jednocześnie czy też może jakimś blokadą dostaw z innych stron, jeśli chodzi o producentów ropy naftowej?
2: Mamy zapasy komercyjne, które są gromadzone przez firmy paliwowe w ramach obowiązków, które na nie spadają właśnie ze względów bezpieczeństwa, dlatego też te zapasy są wykorzystywane do uzupełnienia niedoborów, które mamy właśnie przez blokadę cieśniny Ormus, która zatrzymała dostawę około 12 milionów baryłek ropy, więc te zapasy są cały czas zczerpywane. Jeżeli blokada się nie skończy, może pojawić się problem z zapasami komercyjnymi. Oprócz tego są zapasy państwowe, niekomercyjne, więc to nie jest tak, że nie będzie tego paliwa. Mhm. Natomiast w najczarniejszym scenariuszu w niektórych miejscach w Europie możliwe będzie racjonowanie paliwa i o tym mówi w otwarty sposób Komisja Europejska. Dlatego mamy poważną sytuację i miejmy nadzieję, że dojdzie do jakiegoś porozumienia otwierającego cieśninę Ormus między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Te rozmowy się toczą, natomiast nie ma rozstrzygnięcia.
1: Bo rozumiem, że tu nie ma jakiejś alternatywy, która by pozwoliła na przykład częściowo te zapasy, no powiedzmy, równoważyć się dostawami z innych rejonów świata, które też są producentami ropy, z krajów, które są producentami.
2: To robimy, ale to nie wystarczy. Chodzi o to, że w pewnym momencie zostaną ruchy po stronie popytu, bo podaż można równoważyć z innych źródeł, ale w pewnym momencie będziemy musieli ograniczyć popyt i można to robić w sposób dobrowolny już teraz. Niestety cena do tego zachęca, właśnie po to jest sygnał cenowy na rynku. No jest drogo, więc mniej zużywamy, ale w sytuacji skrajnej możliwe jest reglamentowanie paliwa. W Unii Europejskiej obraduje specjalnie zespół do spraw ropy naftowej. Tam przygotowywane są różne scenariusze. Każde państwo, takie jak Polska, ma takie scenariusze na sytuacje trudniejsze. Dostępność paliwa nie zostanie zablokowana. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób regulować ograniczone zasoby. No i w takich najczarniejszych scenariuszach są różne priorytety, różni odbiorcy, którzy dostają szybciej lub wolniej paliwo, różny poziom dostępu. Przecież na początku tego kryzysu, na przykład na Słowenii, były wprowadzane takie ograniczenia, więc trzeba liczyć się z tym, że w najczarniejszym scenariuszu będzie trzeba sięgnąć po takie rozwiązania. Natomiast jeszcze tam nie jesteśmy.
1: To czy gdyby pan był w stanie podpowiedzieć albo opowiedzieć, jak takie scenariusze na przykład w przypadku Polski mogą wyglądać? To jest kwestia na przykład ograniczenia liczby litrów, które może kupić dany na przykład konsument w ciągu tygodnia, czy jakieś inne rozwiązania?
2: Na jednym tankowaniu na przykład mogą się pojawić ograniczenia co do ilości, co do częstotliwości zakupów. Na przykład w 2022-2023 roku były takie problemy na Węgrzech i były wprowadzane ograniczenia. Były też ograniczenia w odniesieniu do klientów. Tylko klienci krajowi mogli kupować, bo czasami jest tak, że gdy wprowadzamy różne rozwiązania, jak na przykład nasz słynny CPN, no to u nas jest taniej niż u sąsiadów i sąsiedzi nas odwiedzają i to ma wpływ też na podaż na stacjach, dlatego też w najczarniejszym scenariuszu to do państwa należy reglamentacja dostępu do paliw. To jest zasób strategiczny. Można wykorzystać zapasy ropy do wytwarzania brakującego paliwa, ale wtedy to jest sytuacja pozarynkowa. Trzeba w jakiś sposób doprowadzić to paliwo do najbardziej potrzebujących, potem dopiero komercyjnie. I to wszystko reguluje państwo. Mamy takie plany, one nie są oczywiście jawne. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie z nich korzystać, bo nawet Komisja Europejska zaznacza, że w najczarniejszym scenariuszu gdzieś punktowo mogą się pojawić problemy z tymi paliwami, szczególnie z paliwem lotniczym. No i to może na nasze życie też wpłynąć, bo już teraz niektóre linie kasują połączenia.
0: Program O tym się mówi, Radio RMF 24. Już za moment przeniesiemy się na front ukraińsko-rosyjski.

0: Teraz ukraińsko-rosyjski front w naszym programie, o tym się mówi na antenie radia RMF24. Rosja nie zwalnia tempa, to prawda, jeśli chodzi o ataki na infrastrukturę cywilną, ale Ukraińcy mają coraz więcej sukcesów, jeśli chodzi o uderzenia na cele głęboko w Rosji. To są rafinerie, to są bazy wojskowe, to są zakłady zbrojeniowe, to jest infrastruktura paliwowa. Te ostatnie ataki objęły m.in. okolice Moskwy i lotnisko wojskowe na Krymie. O tym, jak zmienia się ta wojna, z generałem brygady doktorem Jarosławem Kraszewskim rozmawiał w tym tygodniu Tomasz Terlikowski.
1: Czy to jest strategia ukraińska, żeby Rosjanie poczuli realne, a nie tylko finansowe koszty tej wojny, kinetyczne koszty tej wojny?
2: Na pewno tak, ja bym dodał na samym początku, że najpierw niech się dowiedzą, że ona się w ogóle toczy i że to jest coś, co ma miejsce już od przeszło 4 lat. Strategia w drugiej kolejności polegająca na tym, że Ukraińcy od samego początku, no może od początku to przesadziłem, ale tuż po rozpoczęciu 2-3 miesiące zaczęli odczuwać brak zdolności do prowadzenia tak zwanych działań głębokich i uderzeń głębokich. Niestety Zjednoczony Zachód zastanawiał się zbyt długo, żeby Ukraińcom udostępnić narzędzia. W związku z tym postanowili, nie czekając na decyzję Zachodu, opracować własne technologie i to zrobili. W tej chwili są w stanie realizować przede wszystkim uderzenia głębokie, rażąc te strategiczne, typowo militarne elementy, które zachwieją całą operacją, którą prowadzi Federacja Rosyjska.
1: Właśnie, panie generale, bo to wygląda trochę tak jakby no dość tanim kosztem, no bo to nie są najdroższe dostępne sprzęty, te drony, które oni tam wysyłają. Oni są w stanie atakować cele no zdecydowanie lepiej uzbrojonego, jeżeli chodzi oczywiście o koszty budowania broni przeciwnika.
2: No, proszę pana, prosty przykład. Rakieta Atacams do systemu HIMARS, to jest 300 km zasięg, koszt samej rakiety 3 miliony, jeżeli teraz doliczymy do tego, że żeby ją wystrzelić, musi pan mieć wyrzutnie, musi pan mieć system dowodzenia, wóz dowodzenia, wóz amunicyjny, radar meteorologiczny, radar balistyczny i całe te inną otoczkę drobniejszą, nie chcę tego wymieniać, łącznie jest to około 60-80 milionów dolarów, plus do tego musi pan mieć, żeby to posiadać, całe zaplecze przemysłu zbrojeniowego, jeżeli tego pan nie ma, nie ma pan wyrzutni. Natomiast zrobienie drona o zasięgu 1700 kilometrów, no to są zupełnie inne koszty, bo tu można się zamknąć w 100 tysiącach dolarów, nawet mniej. Mieć porządny sprzęt latający na sztucznej inteligencji, nie komunikujący się, zostawiający praktycznie zerowy ślad elektroradiowy, czyli trudny do namierzenia, bo te najnowsze urządzenia nie potrzebują GPS ani inercji. I w cenie 3 milionów, biorąc pod uwagę, że po stówce za jednego takiego drona, no to łatwo policzyć, ile zamiast jednej rakiety, ile możemy wysłać dronów.
1: Dobrze, ale to znaczy, że ta asymetria sił wojskowych się nie tylko wobec Ukrainy, ale w ogóle na świecie zmienia. Potęgi, no oczywiście nadal są potęgami, ale częściowo tracą swoją przewagę.
2: Wie pan, no już dawno, jak się zaczął konflikt armeński, powiedziano, że ten, który będzie panował nad rojem dronów swoim i przeciwnika, ten będzie wygrywał wojny. I Ukraińcy pokazują, jak to się robi, nie mając aż tak dużego zaplecza ekonomiczno-gospodarczego, praktycznie o każdą rzecz prosząc się, żeby dostarczono, postanowili to produkować, postanowili tego skutecznie używać, wypracowali przez powiedzmy 2 lata taktykę i technikę używania zarówno tych małych, jak i tych dużych bezpilotowców i w tej chwili pokazują, jak to można robić.
0: W radiu RMF24 trwa podcast O tym się mówi, a już za moment o rekordowym koncercie Metaliki w Polsce.

0: Program O tym się mówi w radiu RMF24. Zbliżamy się do końca, ale na deser coś specjalnie dla fanów Metaliki i nie tylko, mam takie wrażenie. Miniony wtorkowy wieczór na Stadionie Śląskim w Chorzowie był niesamowity. Blisko 89 tysięcy ludzi uczestniczyło w 15. koncercie Metaliki w Polsce. To jest frekwencyjny rekord. To wydarzenie w rozmowie z Marcinem Jędrychem komentował na naszej antenie Hirek Wrona, krytyk muzyczny.
1: Dzisiaj ten Śląski jest nowy. On bardzo pasuje do obecnej trasy, która jest bardzo taka, jakby to powiedzieć, specyficzna, bowiem ona promuje najnowszy album Metaliki, 72 Seasons, i scena stoi po środku, czyli idealnie się wpisuje tym swoim talerzem Stadion Śląski w tę scenę. Scena stoi po środku, James Hetfield wokół tej sceny cały czas się porusza, grając na gitarze, czyli wszyscy widzowie mają swój własny koncert. Tam nie ma tyłu sceny, nie ma tego backstage'u klasycznego. Muzycy ewentualnie schodzą do środka, jeśli jest taka potrzeba, ale właściwie to wszystko się odbywa na oczach widzów. Oczywiście są do tego nieprawdopodobne efekty pirotechniczne, wizualne, no po prostu, ale specjalne oczywiście nagłośnienie. To wszystko fenomenalnie brzmi. Do tego

0: bardziej ta wersja taka śpiewająca, czyli bardziej melodyjna. Do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że jest w tym na głównej setliście 16 utworów. Oczywiście kończy się wszystko Enter Sandman, są bisy i również wykonują takie piosenki, które rzadziej są do tej pory były wykonywane, czy też na koncertach typu, nie wiem, Whiplash, z tego co zapamiętałem, Orion. To są takie utwory, które oni bardzo rzadko wykonywali na koncertach. Oficjalną playlistę można znaleźć na ich stronie koncertowej. Polecam ewentualnie, żeby Państwo się zapoznali, bo naprawdę warto wybrać się na ten metalowy rytuał 360, jak oni sami nazywają tę trasę koncertową. Są w znakomitej formie, odstawili używki, zaczęli dbać o siebie. To już nie jest ta Metallica czasów totalnego wciągania i upijania się. To jest Metallica złożona z poważnych, dojrzałych dżentelmenów, którzy bardzo dbają o swoje zdrowie i chcą się bawić muzyką.
1: Tak mówił Hirek Wrona o koncercie Metaliki w Chorzowie. I tu kończymy nasze spotkanie. Kończymy spotkanie w radiu RMF24 w programie O tym się mówi. Piotr Salak, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Bądźcie z nami, za chwilę najnowsze fakty.
2: Radio RMF 24.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem profesor Magdalenę Ślusarczyk, socjolożkę, którą zapytam, czy bycie matką dzisiaj jest trudniejsze.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: weekend. Za chwilę godzina 20 na zegarach. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
1: Kobiety i mężczyźni w tym samym czasie na emeryturę. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce rozmawiać o zmianie wieku emerytalnego. W Cannes wielkie oczekiwanie na werdykt jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Wszystko już jasne jest w polskiej ekstraklasie i o tym w faktach sportowych. Czy rząd będzie pracował nad zmianą wieku emerytalnego? O takim pomyśle chce rozmawiać minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W faktach teraz nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakich zmian chce przewodnicząca Polski 2050?
2: Chodzi o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jak tłumaczy minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wśród jej pomysłów jest na przykład przechodzenie na emeryturę na poziomie 63 lat.
3: Sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn.
2: To nie jest propozycja całego rządu, a jednej z koalicyjnych partii. Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka.
4: Warto by było oddzielić tę pracę rządową od pracy lidera formacji politycznej i też te spotkania i rozmowy traktuję jako element tej działalności takiej stricte politycznej.
2: Dziś w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat.
1: Po obfitych opadach deszczu w środkowej części Bułgarii wprowadzono stan wyjątkowy. Najpoważniejsza sytuacja jest w gminach Gabrowo i Wielkie Tyrnowo. Strażacy wprowadzili tam już 95 akcji ratunkowych. Dwie wielkie manifestacje trwają w Belgradzie, stolicy Serbii. W antyrządowym proteście zorganizowanym przez studentów na placu Slavija zebrały się dziesiątki tysięcy osób. Demonstranci domagają się przeprowadzenia przedterminowych wyborów, oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które doprowadziły do zawalenia się budynku dworca kolejowego w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób, ale padają też hasła antyunijne oraz antynatowskie. Kontrmanifestacja odbywa się z kolei w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Wojna czy pokój? Decyzja może zapaść jutro. Prezydent Donald Trump powiedział amerykańskiemu portalowi Axios, że omówi irańską propozycję porozumienia ze swoimi negocjatorami i najpewniej jutro podejmie decyzję, czy wznowi wojnę. Ponadto stacji CBS przekazał, że USA i Iran są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia. Ma ono zawierać takie warunki, które powstrzymają reżim w Teheranie przed uzyskaniem broni jądrowej. Dziś wieczorem Trump chce jeszcze omówić tę kwestię z przywódcami państw Bliskiego Wschodu.
5: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
1: A tam rośnie napięcie. Za kilkanaście minut ruszy bowiem ceremonia wręczenia Złotej Palmy i innych nagród 79. festiwalu. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem. Marku, czy są już jakieś przecieki na temat preferencji tegorocznego jury?
6: Cóż, jak jakiś film ma dostać nagrodę, to członkowie ekipy, która brała udział w jego kręceniu, oczywiście zapraszani są na ceremonię zakończenia festiwalu. I tu warto podkreślić, że przybycie na dzisiejszą uroczystość poproszony został Paweł Pawlikowski. Jego najnowszy film Ojczyzna może więc dzisiaj zdobyć Złotą Palmę lub inną prestiżową nagrodę. Na czerwonych schodach pojawiła się też sławna francuska Isabelle Huppert, która gra w zainspirowanym dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego w filmie historię równoległe irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, którego producentami wykonawczymi byli Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Może to sugerować, że Huppert otrzyma nagrodę dla najlepszej aktorki.
1: Z Markiem połączymy się też w kolejnych faktach. Być może wtedy poznamy już werdykt jury.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz fakty sportowe i Patryk Serwański.
7: Sezon piłkarskiej Ekstraklasy zakończony. Wicemistrzostwo zdobywa Górnik Zabrze. Wcześniej wywalczony też Puchar Polski. Wojciech Marczyk obserwował ostatni ligowy mecz Górnika z Radomiakiem, wygrany 6-2. Wojtek, no dla Górnika po wielu takich przeciętnych latach to jest sezon jak ze snów.
8: Dobry wieczór. Trudno wyobrazić sobie lepszy, bo Zabrzanie do tego Pucharu Polski dołożyli dzisiaj srebrne krążki, które już wiszą na ich szyjach. No długo walczyli o nie, bo aż 35 lat tyle tutaj w Zabrzu kibice czekali. Więc dzisiaj będzie tutaj na pewno wielkie świętowanie, a specjalny krążek otrzymał także Stanisław Oślizło, legendarny kapitan Górnika. Zabrza, Wojciech Marczyk.
7: Sezon na podium kończy także Jagiellonia. Dziś 1-0 z Zagłębiem Lubin po golu Polulu. Czwarty Raków Częstochowa wygrał z Arką Gdynia. Rzutem na taśmę w eliminacjach Pucharów GKS Katowice. Piąta lokata po remisie Remisie z Pogonią Szczecin 1-1. Ten mecz miał dużą dramaturgię. W doliczonym czasie najpierw czerwona kartka dla bramkarza Pogoni. Wykorzystany w tej drużynie już limit zmian. W bramce staje napastnik Filip Cujicz. Po kilku minutach wyrównanie GKS-u na wagę europejskich pucharów. Tytuł już przed tygodniem zapewnił sobie Lech Poznań. Kolejorz w ostatnim spotkaniu zremisował 2-2 z Wisłą Płock. Na stadionie przy Bułgarskiej jest cały czas Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Do przerwy Lech prowadził 1-0 dzięki bramce Luisa Palmy. Sporo działo się w drugiej połowie. Sędzia musiał doliczyć aż 8 minut gry w końcówce. Drużyny grały bramka za bramkę. Udana interwencja Bartosza Mrozka broniącego rzut karny, ale też niezaliczona bramka Janika Aniero w końcówce regulaminowego czasu gry. Rozpoczęła się właśnie ceremonia medalowa. Kibice już świętują. To będzie bardzo długa noc w Poznaniu. Z Enea Stadionu Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Grono spadkowiczów uzupełniła Lechia Gdańsk. Dziś porażka 2-3 z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Ale też ważne dzisiaj wydarzenie w Oslo. Ewa Pajor bohaterką finałowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzeń. Dwie bramki naszej napastniczki. Barcelona wygrała z Olimpikiem Lyon 4-0. Polka zatem z upragnionym trofeum. Na oku mamy też czeską Pragę i zawody cyklu Speedway Grand Prix. Dominik Kubera 8 punktów w 3 już rozegranych przez niego biegach. Bartosz Zmarzlik punktów 7. Patryk Dudek ma ich na razie na koncie 6. Kacper Woryna trochę słabiej. Na razie 4 punkty.
0: Czy gdzieś teraz pada? Nie, bezchmurne niebo ciągnie się od Hiszpanii, przez Francję, Niemcy, przez nasz kraj, aż po Estonię. A czy jutro będzie padać? No to już synoptycy mówią wprost. Będzie, ale nie wszędzie. Największe szanse na przelotny deszcz na Dolnym Śląsku. W centrum i na wschodzie kraju z deszczem może też zagrzmieć. I o tym jeszcze będziemy mówić w dzisiejszych wieczornych prognozach w RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: Dobry wieczór. Tu Sceny Zbrodni. Witają się Daniel Dyk
12: i Kamil Barnowski. Dzisiaj przydadzą się ciepłe rękawiczki, gruba kurtka, bo będziemy opowiadać o zbrodni na biegunie.

0: scenach zbrodni dzisiaj kolejna podróż, no, w naszym stylu. Będziemy i na północy naszego pięknego globu, i na południu oczywiście na tropie zbrodni.
1: Wielokrotnie mówiliśmy o sprawach mrożących krew w żyłach.
0: Albo że zmroziła nas jakaś wiadomość, jakiś fakt.
1: Zbrodnia i zimno się nam jakoś podświadomie łączą.
0: W kryminalistyce obowiązuje nawet taki angielski termin cold cases, czyli zimne sprawy. To takie, w których od dawna nic się nie dzieje, nie pojawiają się nowe tropy ani dowody. Sprawy trwają jakby w zamrożeniu.
1: Ale dziś dosłownie potraktujemy ten termin i opowiemy o sprawach kryminalnych, do których doszło w naprawdę zimnych rejonach Ziemi. Powiemy m.in. o tajemniczej śmierci w bazie badawczej na biegunie południowym. Czy ktoś przyczynił się do śmierci utalentowanego naukowca?
0: A już za moment kierunek północ i najtragiczniejszy poranek w historii Grenlandii.
2: RMF 24.

0: Dzisiaj opowiadamy o zbrodniach na biegunach zimna.
1: Grenlandia. Największa wyspa świata, a zarazem terytorium zależne Danii, choć z dużą autonomią, to jedno z najzimniejszych miejsc na Ziemi. Choć ostatnio Grenlandia stała się tak zwanym gorącym newsem, wywołuje gorące zainteresowanie ze strony nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: No tak, zaprzysiężony kilka dni temu Donald Trump nie ukrywa, że chciałby przejąć to terytorium. Mówi się, że jeśli nie przy pomocy pieniędzy, to może przy pomocy politycznych nacisków, a może nawet zbrojnie.
1: A propos, Grenlandia to taki rejon świata, w którym przypada chyba najwięcej broni na mieszkańca. Tu z bronią się poluje, tu z bronią broni się swojego terytorium przed dziką zwierzyną, ale i nieproszonymi gośćmi. Do broni właściwie szkoli się już najmłodsze dzieci. Od broni może zależeć życie mieszkańców tego surowego środowiska.
0: Ale to tylko statystyka. Pamiętajmy jednak, że na Grenlandii mieszka zaledwie 56 tysięcy mieszkańców. 54 tysiące to Inuici. Dawniej powiedzielibyśmy Eskimosi. Ale to słowo obecnie uważa się za niestosowne, bo dosłownie oznacza zjadaczy surowego mięsa.
1: Wracając do tej liczby mieszkańców, większość obywateli, 19 tysięcy, mieszka w stolicy Grenlandii, w Nuuk. Reszta rozproszona jest na terenie w sumie 2 166 tysięcy kilometrów kwadratowych. To tak jakby mieszkańców Zamościa rozproszyć na terenie 7 razy większym od całej Polski.
0: Wracając do temperatury, w środkowej części Grenlandii panuje klimat polarny. Właśnie teraz średnia temperatura powietrza wynosi minus 47 stopni Celsjusza. W lipcu jest najwyższa i osiąga średnio jakieś minus 7.
1: Wtrącę, że to właśnie na Grenlandii odnotowano jeden z rekordów zimna dla półkuli północnej. Na terenie stacji pogodowej Kling termometr pokazał minus 69,6 stopnia Celsjusza. Ale na wybrzeżach tej wyspy klimat jest subpolarny, nieco łagodniejszy i to na wybrzeżach skupia się życie mieszkańców.
0: Nas interesuje miejscowość Narsaq, leżąca na południowym brzegu. To jedno z takich miejsc, w których wszyscy się znają, którzy wszyscy o sobie wszystko wiedzą i w których każdy może liczyć na pomoc każdego. To jedyna szansa, by przetrwać w tym nieżyczliwym klimacie.
1: Inuici mają swoje prawa, mają też tradycyjne sposoby radzenia sobie z problemami.
0: Nas interesuje szczególnie rok 1989. Zamordowanych zostało w sumie 18 osób.
1: Ale ten tragiczny rok się już kończy. Czas na zabawy sylwestrowe, na radość, na beztroskie spotkania na domówkach. Czas przywitać po prostu rok 1990. Nikt nie spodziewał się, że zacznie się on najkrwawszą masakrą w historii tej wyspy i największą masakrą także w historii Danii, do której formalnie Grenlandia należy. O szczegółach już za moment.

0: scenach zbrodni dzisiaj interesują nas te na biegunach zimna. Wracamy do mroźnego Narsag na południowym wybrzeżu Grenlandii. Przełom roku 89 i 90. Kojarzymy takie kolorowe domki, żółte, czerwone, zielone, z zasypanymi śniegiem dachami. No bajkowy klimat. W dodatku na Sylwestra zapowiadano tam dodatkowe, intensywne opady śniegu.
1: W owym czasie miasteczko liczyło jakieś 1800 osób. Mieszkańcy spotykali się na sylwestrowych przyjęciach, raczej mało hucznych. Grupa młodych Inuitów, czyli tradycyjnych mieszkańców tego regionu. Kilku nastolatków, parę osób po 20, parę po 30, a więc mocno mieszane towarzystwo, spotkali się w klubie na terenie kompleksu pensjonatów Ungbo. Głośna muzyka, alkohol, dobra zabawa.
0: Na imprezie obecni są także 18-letni student Ebel Klemensen i jego dziewczyna. Ebel nie do końca pamięta, od czego zaczęło się całe zamieszanie. Był pijany. W pokojach na piętrze doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy nim a kilkoma innymi biesiadnikami.
1: Prawdopodobnie w żartach. Kilku podpitych mężczyzn zaczęło namawiać dziewczynę Ebla, by dotrzymywała im towarzystwa. Sugerowali, że Ebel to nie jest mężczyzna, z którym powinna być do końca życia. Zachęcali ją, i tutaj mówiąc wprost, do zdrady.
0: Z urażoną dumą opuścił imprezę. Tak wydawało się uczestnikom tej zabawy sylwestrowej. Posypały się nawet pod adresem wychodzącego kolejne żarty. Wśród żartujących był też brat Ebla. Nikt nie zdawał sobie sprawy, jak poważne konsekwencje będzie miało to zdarzenie.
1: Osiemnastolatek poszedł do swojego rodzinnego domu. Wiedział, gdzie rodzice trzymają karabin półautomatyczny. Postanowił wrócić na imprezę i wszystkich jej uczestników zamordować. Najpierw zginą oni, a później także on. Tylko tak wymarzy hańbę, jaka go spotkała.
0: Wszedł na teren pensjonatów i od razu pomaszerował schodami na pierwsze piętro klubu, w którym nadal w najlepsze trwała impreza. Wszedł do pierwszego z pokojów i bez słowa otworzył ogień.
1: Strzelał do każdego, kogo zobaczył w pomieszczeniu. Gdy skończył, skierował się do sąsiedniego pokoju. Tu podchmielone towarzystwo zrozumiało, że dzieje się coś naprawdę niepokojącego. Nie mieli jednak czasu na reakcję. Ebel precyzyjnie mierzył i spokojnie naciskał na spust.
0: Wystrzelił 11 pocisków. Mimo że był pijany, większość trafiła celu, a mierzył za każdym razem w głowę. Gdy już wszyscy zginęli, postanowił zrezygnować z ostatniego punktu swojego planu. Miał przecież wycelować karabin w siebie i nacisnąć spust, ale zamiast tego poczuł się zmęczony, postanowił więc wrócić do domu i się przespać.
1: Po faktach o 21 wrócimy do tych tragicznych wydarzeń. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.

0: wracamy do zimnej Grenlandii.
1: I wracamy do sylwestrowej nocy roku 1989, a właściwie to już do nowego roku, 1 stycznia 1990. 18-letni Inuita z Grenlandii zamordował z zimną krwią uczestników imprezy, którzy w jego mniemaniu namawiali jego dziewczynę do zdradzenia go. Pijany po tej masakrze wrócił do rodzinnego domu i zasnął.
0: Tu trzeźwiejącego i odsypiającego tę straszliwą noc aresztowali go policjanci. Abel Mikkelsen Clemensen przyznał się do zbrodni. Opowiedział wszystko, co z tej krwawej nocy zapamiętał.
1: W miasteczku Narsak znajduje się niewielki posterunek policji, a także bardzo skromny szpital. To do niego trafiły ofiary nocnej strzelaniny. 22-letni mężczyzna miał szczęście, miał rany głowy, ale jego stan określono jako stabilny. Jako jedyny przeżył masakrę.
0: Dwie jego koleżanki zmarły w szpitalu. Trzech jego kolegów zginęło wcześniej, na miejscu. Podobnie jak dwie kobiety imprezujące w tym klubie. Wszyscy byli, podobnie jak sprawca, Inuitami.
1: 11 pocisków, każda z 8 ofiar została trafiona w głowę.
0: Zamordowane kobiety miały 18, 19, 26 i 29 lat.
1: Zamordowani mężczyźni mieli 18 lat, 33 i 34 lata.
0: Trafiony został w policzek także brat Ebla. Dla nikogo nie miał litości. Proces Ebla był historycznym wydarzeniem na Grenlandii. Zazwyczaj nie stosuje się tu surowych kar i za większość przestępstw kary odbywa się w półotwartych lub całkowicie otwartych placówkach więziennych, z których skazani mogą na określonych zasadach wychodzić, by pełnić swoje obowiązki życiowe. W najcięższych przypadkach skazanych wysyłano do więzień w Danii.
1: W tym jednak przypadku Abel Clemensen został zdiagnozowany jako osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości. W marcu 1991 roku sąd skazał chłopaka na bezterminowy pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Bezterminowy miał oznaczać nie dożywotni, a do czasu, gdy lekarze uznają, że jest na tyle zdrów, iż nie stanowi już zagrożenia ani dla siebie, ani dla otoczenia.
0: Jako że na Grenlandii nie było odpowiedniej placówki, skazany trafił do więzienia Herstedt Wester w Danii, które miało oddział psychiatryczny. W 2011 roku Clemensen wystąpił po raz pierwszy o zwolnienie warunkowe. Ten wniosek i kolejne odrzucano. Jednak w 2015 roku najbrutalniejszy masowy morderca w historii Grenlandii został warunkowo zwolniony przez Sąd Najwyższy.
1: Po ponad 25 latach odzyskał wolność, stwierdził, że nie chce wracać do Grenlandii.
2: Radio RMF 24.

0: middle of the night. Like it's so long, it's so long, it's so long.
1: Punktualnie o 21:00 mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
2: Na początek o uwagę prosimy kierowców, zwłaszcza na 25 w Wielkopolsce. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski pisze list do europejskich przywódców. Chodzi o propozycję statusu członka stowarzyszonego. Na festiwalu filmowym w Cannes trwa rozdanie nagród. Feta w Poznaniu po zdobyciu piłkarskiego mistrza Polski. O tym w faktach sportowych. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 25 między Koninem a Inowrocławiem. W wielkopolskim Teodorowie po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Inowrocławia. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. Między węzłami Janki i Paszków samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w stronę Wrocławia. Są też utrudnienia na podlaskim odcinku S8 między Zambrowem a Białymstokiem w pobliżu Radul. Do kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Niemiecka propozycja przyznania Ukrainie statusu członka stowarzyszonego Unii Europejskiej jest niesprawiedliwa. Postawiłaby Kijów bez głosu wewnątrz wspólnoty, napisał w liście do przywódców Unii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Treść listu ujawniła agencja Reutera. Udział Ukrainy w unijnych posiedzeniach, ale bez prawa głosu, jako etap przejściowy, zasugerował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Bronimy Europy w pełni, nie częściowo, nie półśrodkami. Ukraina zasługuje na sprawiedliwe podejście i równe prawa w Europie, odpowiada na tę propozycję Zełenski. Jego list jest adresowany do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Państwowy Instytut Badawczy NASK się rozbudowuje. Na warszawskiej Pradze powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam działać cyfrowe laboratoria. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czym się będą zajmować takie laboratoria?
3: Eksperci z NASK mają w nich pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, wykrywaniem złośliwego oprogramowania, a także odzyskiwaniem danych straconych w wyniku cyberataków. Zadań jest coraz więcej, dlatego potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń.
4: Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo.
3: I jak tłumaczy dyrektor NASK Radosław Nielek, nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma tym wyzwaniom logistycznym sprostać. Będą też wyzwania estetyczne. Centrum powstanie na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, bo obok stoją koszary z XIX wieku. Bryła nowego budynku ma być spójna z zabytkiem, do tego NASK odbuduje zrujnowany dawny skład amunicji. Powstać tam ma Muzeum Internetu.
5: Święto kina w faktach RMF FM.
2: Trwa ceremonia wręczenia nagród 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem.
6: Witam serdecznie.
2: Marku, dzień dobry. Czy wiadomo już, kto zdobył Złotą Palmę?
6: Jeszcze nie. Złota Palma wręczona jest zawsze na końcu ceremonii. No i oczywiście wszyscy czekają właśnie na to. Honorowo Złotą Palmę otrzymała była sławna amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. Niestety ta ostatnia nie mogła odebrać tej prestiżowej nagrody. Nie była w stanie przybyć na francuską Rivierę z powodu problemów z kolanem. Hołd jej twórczości złożyła znana francuska aktorka Isabelle Huppert. W kategorii filmów krótkometrażowych Złotej Palmy niestety nie udało się zdobyć Polakowi Michałowi Toczkowi, który pokazał w Cannes krótki film pod tytułem Spiritus Sanctus. Trzeba jednak podkreślić, że już sam udział w kanańskim festiwalu jest wyrazem uznania światowego środowiska filmowego. Teraz czekamy na główną Złotą Palmę.
2: Z Markiem Gładyszem połączymy się więc w kolejnych faktach, bo Złota Palma nadal niewiadomą.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Patryk Serwański i fakty sportowe.
7: Piłkarze Lecha Poznań już z trofeum zostali mistrzami Polski, mogą świętować zdobycie tytułu. Czas na fetę. Kolejarz w ostatnim meczu sezonu zremisował 2-2 z Wisłą Płock. Kto co dzieje się w Poznaniu obserwuje niezmiennie Benjamin Kubiak-Piłat. Jak będą wyglądać najbliższe godziny?
8: Wielkie świętowanie przeniesie się z NA stadionu na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Piłkarze i sztab trenerski udadzą się tam specjalnym piętrowym autobusem z odkrytym dachem. Kibice z kolei przemaszerują na plac Świętego Marka na poznańskich targach, a tam już scena, przemówienia, muzyka. i tańce do białego rana. Kolejosz obronił tytuł mistrza Polski. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
7: No i oczywiście w nagrodę zagra m.in. w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zagra w nich również wicemistrz naszego kraju, czyli Górnik Zabrze. Trzecia Jagiellonia Białystok trafi do eliminacji Ligi Europy w eliminacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa i GKS Katowice. A co działo się dziś w dole tabeli? Odetchnęli piłkarze i kibice Widzewa. Z Łodzi Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór, oczywiście cieszy się czerwona część Łodzi, bo Widzew zrobił swoje. Potwierdził, że u siebie wbrew pozycji w tabeli jest bardzo mocny. Wygrał czwarty mecz z rzędu u siebie i może odetchnąć. Utrzymują się także Piast, Krakowia, która zremisowała z Koroną 1-1, a spada Lechia Gdańsk. Na koniec sensacyjna porażka 2-3 z Termaliką, która także żegna się z ligą, podobnie jak Arka Gdynia. Ze stadionu Widzewa Cezary Dziwiszek.
7: Królem strzelców sezonu Słowak Tomasz Bobczek z Lechii 20 bramek. W Hiszpanii ostatnia kolejka sezonu właśnie rusza, zatem mamy ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie, wyjazdowy pojedynek z Walencją, nasz napastnik w pierwszym składzie, podobnie jak bramkarz Wojciech Szczęsny. Żużlowa Grand Prix trwa za to w Pradze, bezpośrednio do finału wjechał Bartosz Zmarzlik, podobnie Leon Madsen. Pierwszy półfinał wygrał Brady Kurtz, w drugim walczyli Kacper Woryna i Dominik Kubera, ale tu najszybszy Mikkel Jebsen-Jensen. Zatem w finale Polak, Australijczyk i dwaj Duńczycy, to wszystko już za kilka minut. Przykra niespodzianka na w Mistrzostwach Europy w Soka Polacy w ćwierćfinale przegrali 0-1 z Kazachstanem i odpadli z rywalizacji.
1: Przez Łódź, Kielce i Warszawę aż po Białystok w takim pasie. Jutro możliwe słabe burze. Jeszcze tutaj mi umknęło, że od Opola i Katowic one są możliwe. Synoptycy podają, że największa aktywność w drugiej połowie niedzieli, a to za sprawą chłodnego frontu. Jutro na północy maksymalnie 21 stopni, w centrum 26 do 29 na południowym zachodzie.
10: Radio RMF 24. Sceny zbrodni, program True Crime w radiu RMF 24.

0: Tu sceny zbrodni i zbrodnie na biegunach zimna dzisiaj.
1: Przenosimy się do najzimniejszego miejsca na Ziemi, czyli Antarktydę. W lipcu 1983 roku odnotowano tam najniższą temperaturę w historii, dokładnie minus 89 stopni Celsjusza. Polskie zimy przy tych wartościach to przyjemny chłodek.
0: Zwłaszcza ostatnio.
1: Na Antarktydzie nie ma rdzennych mieszkańców. Przebywają tam jedynie naukowcy na stacjach badawczych.
0: Jednym z takich miejsc jest amerykańska baza badawcza Amundsen Scott. Jej nazwa upamiętnia oczywiście dwóch polarników, którzy jako pierwsi dotarli na biegun południowy. To zimne, suche powietrze Antarktydy i stabilny klimat sprzyjają obserwacjom astronomicznym, badaniom fizyki atmosfery i zmian klimatu.
1: Baza Amundsen Scott zaopatrywana jest latem, które przypada na półkuli południowej od listopada do lutego. Tylko wtedy możliwy jest transport lotniczy. Podczas długiej, ciemnej i niezwykle mroźnej zimy na stacji przebywa tylko około 50 osób. Zima sprzyja obserwacjom i badaniom naukowym.
0: Od marca do października z powodu ekstremalnych warunków pogodowych baza właściwie odcięta jest zupełnie od świata. Mimo rygorystycznych badań osób, które przebywają na stacji polarnej, ludzkie organizmy bardzo różnie reagują na tak skrajne warunki. Odnotowywano przypadki paranoi, szaleństwa czy krwawych konfliktów. Pogrążona w ciemności przez pół roku stacja, nękana przez silne, nieustające wichury, to każdemu daje się we znaki.
1: Australijczyk Rodney Marks po raz pierwszy odwiedził Antarktydę w 1994 roku. Dla absolwenta astrofizyki było to wprost idealne miejsce do badań. Pierwszą polarną zimę spędził w bazie Amundsen Scott w 1997 roku. To miejsce tak mu się spodobało, że bardzo chciał tam wrócić. Udało mu się to w roku 1999. Był częścią projektu, w którym ogromny teleskop submilimetrowy wykorzystywano do pomiaru widm atomów węgla i tlenku węgla w Drodze Mlecznej.
0: Rodney Marks był jedynym operatorem tego teleskopu w czasie zimowej zmiany. W październiku 1999 roku zdał wszystkie rygorystyczne badania medyczne i psychologiczne niezbędne dla członków tej zimowej zmiany.
1: Przenosimy się do 11 maja 2000 roku. Rodney Marks, wracając z budynku badawczego do głównej bazy, nagle poczuł się bardzo źle. Miał trudności z oddychaniem, problemy ze wzrokiem. Skarżył się na gorączkę i bóle brzucha. Zmęczony Australijczyk położył się spać. Miał nadzieję, że odpoczynek pomoże w walce z tą dziwną chorobą. Ale tak się nie stało. Wiele wskazywało na to, że na biegunie południowym doszło do zbrodni, rodem z kryminałów Agaty Christie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: szybko wracamy do stacji badawczej Amundsen Scott na Antarktydzie, gdzie w roku 2000 doszło do bardzo dziwnego zdarzenia.
1: Stan przebywającego tutaj astrofizyka Rodneya Marksa był dramatyczny. 12 maja obudził się po 5 rano, wymiotował krwią, skarżył się na silny, palący ból żołądka promieniujący po całym ciele. Oczy Australijczyka były tak wrażliwe na jakiekolwiek światło, że cały czas musiał nosić okulary przeciwsłoneczne. Zdenerwowany trzykrotnie zgłaszał się do lekarza ze swoimi niepokojącymi objawami. Lekarz konsultował się ze specjalistami przez satelitę.
0: Dr Thompson początkowo zastanawiał się, czy te objawy nie są jakąś formą paniki spowodowanej odstawieniem alkoholu, ale Rodney zaznaczył, że nie pił od kilkudziesięciu godzin. Thompson w końcu podał pacjentowi lek uspokajający. Wydawało się, że jego stan się poprawił. Niestety po chwili Rodney Marks stracił przytomność, a jego serce przestało bić. Reanimacja nie powiodła się. Australijczyk zmarł o 18:45, 36 godzin od pierwszych objawów tajemniczej choroby.
1: W oficjalnym oświadczeniu wydanym po śmierci mężczyzny możemy przeczytać: nic nie wskazuje na to, że jego zgon był związany z pracą, środowiskiem na biegunie południowym lub jakimkolwiek czynnikiem toksycznym lub zakaźnym. Najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych, ale konkretna przyczyna zgonu nie została jeszcze ustalona.
0: Sekcję zwłok można było przeprowadzić dopiero po przetransportowaniu ciała na ląd, czyli za pół roku. Dopiero wówczas warunki atmosferyczne pozwolą na lądowanie samolotu na biegunie południowym. Koledzy Australijczyka zbudowali więc własnoręcznie dębową trumnę, w której umieścili ciało, a następnie przenieśli ją do magazynu. Na jej wieku umieścili mosiężne zdobienie, przedstawiające gwiazdozbiór Skorpiona.
1: 30 października w końcu samolot zabrał ciało 32-latka do Nowej Zelandii. Patolog przeprowadzający sekcję stwierdził, że naukowiec nie zmarł z przyczyn naturalnych. Powodem śmierci było zatrucie, a konkretnie zatrucie 150 ml metanolu, który wypił dwa dni przed zgonem. Na stacji polarnej te substancje wykorzystywało się do czyszczenia aparatury badawczej. Dodatkowo na prawym ramieniu mężczyzny znajdowały się ślady po igłach, ale w organizmie nie znaleziono śladów twardych narkotyków.
0: W jakich okolicznościach astrofizyk wypił śmiertelnie trujący metanol? Wypił go sam. Czy może ktoś celowo otruł zdolnego naukowca? Odpowiedź na te pytania miało przynieść niełatwe śledztwo. Za moment wrócimy do tej sprawy. We'll be right back.

0: szybko wracamy do tajemniczej śmierci w bazie badawczej na biegunie południowym. Doktor astrofizyki Rodney Marks zmarł w tajemniczych okolicznościach z powodu zatrucia metanolem.
1: Ta tajemnicza sprawa z odległej Antarktydy przypadła starszemu sierżantowi z Nowej Zelandii, Grantowi Warmalt. Czekało go bardzo trudne zadanie. Amerykańskie organizacje naukowe, do których należy stacja Amundsen Scott, jak i rząd federalny, nie współpracowały zbyt chętnie z nowozelandzkimi śledczymi.
0: Po zakończonej zimie roku 2000 49 członków ekipy badawczej rozjechało się po świecie. Pokój Rodney Marksa dawno został posprzątany, a wszelkie potencjalne dowody, które mogły pomóc w rozwiązaniu sprawy, zostały tym samym zniszczone. Ale żmudna praca Granta Warmolda wykazała trzy główne przyczyny śmierci naukowca.
1: Pierwszą było samobójstwo. Ta hipoteza jednak była stanowczo odrzucana przez znajomych. Rodney w bazie Amundsen Scott nie cierpiał na samotność. Podczas długiej zimy towarzyszyła mu narzeczona, Sonia, owszem odrzucana przez znajomych. Rodney w bazie Amundsen Scott nie cierpiał na samotność. Podczas długiej zimy towarzyszyła mu narzeczona, Sonia.

0: brałbym etanolu, który powoduje ciężką śmierć w wielkich męczarniach.
1: Druga hipoteza: wypił truciznę przypadkowo. I tutaj musimy zaznaczyć, że metanol na stacji badawczej występował w rozcieńczonej formie, w środkach czystości, w dokładnie oznaczonych pojemnikach. Ciężko więc uwierzyć w to, aby Rodney przypadkowo sięgnął po złą butelkę. Na stacji występował również sprzęt do destylacji, stąd przypuszczenie, że może Rodney bez doświadczenia wyprodukował metanol zamiast etanolu.
0: Ale w bazie był świetnie zaopatrzony bar. Rodney Marks nie miał potrzeby, aby sięgać po niepewne, niesprawdzone substancje. Kiedy jego pokój został opróżniony, znajdowało się w nim 18 butelek alkoholu.
1: Trzecia hipoteza. Morderstwo. Australijczyk cieszył się opinią spokojnej i przyjacielskiej osoby. Nie miał żadnych znanych wrogów na stacji badawczej. Ale Rodney posiadał specyficzne poczucie humoru. Dla nieprzyzwyczajonych osób mogło być to interpretowane w różny sposób. Czy jakiś urażony członek załogi cierpiący na przykład depresję sezonową postanowił się zemścić i w taki oto sposób zatruć astrofizyka?
0: Do dzisiaj otwartym pozostaje pytanie, czy Rodney Marks stał się ofiarą tragicznej pomyłki, czy morderstwa doskonałego w bazie Amundsen-Scott na biegunie południowym.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Sport coś daje, ale i zabiera, a daje niewielu. Ja zaryzykowałem o wiele więcej, nie tylko zdrowie, ale też na przykład wykształcenie.
1: Ostatnio spotkałem się z dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w skoku wzwyż, Jackiem Wszołą, a moim kolejnym gościem będzie była jurorka programu MasterChef, Ania Starmach. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro o 14 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 22. Za chwilę w całym kraju. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
1: Paweł Pawlikowski ze statuetką za reżyserię Ojczyzny. Zaczynamy od sensacyjnych doniesień z festiwalu filmowego w Cannes. W faktach ponownie zajrzymy na trasę rowerowej akcji charytatywnej Łatwoganga, a Poznań świętuje.
2: Niesamowita była ta atmosfera, kibice są po prostu tak oddani i wierni.
1: Kibice kolejorza, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski. Paweł Pawlikowski zdobył na festiwalu w Cannes nagrodę dla najlepszego reżysera za film pod tytułem Ojczyzna. Łączymy się ponownie z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem.
3: Witam serdecznie.
1: Marku, przypomnij, o czym to jest film?
3: Ojczyzna opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem literackiej Nagrody Nobla, i jego córką. Akcja rozgrywa się w czasie zimnej wojny. Oboje wyruszają w podróż przez zniszczone Niemcy. Niezwykłe jest to, że Pawlikowski już po raz drugi zdobył nagrodę reżyserską w Cannes. Pierwszy raz otrzymał ją za film Zimna wojna.
1: W czasie wręczenia mu statuetki powstało jednak zamieszanie na scenie Pałacu Festiwalowego. Marku, sam Pawlikowski nie ukrywał, że powstały chaos zaczął go irytować.
3: To prawda. Pawlikowski otrzymał tym razem nagrodę dla najlepszego reżysera ex aequo z twórcami hiszpańskiego filmu Czarna Kula o losach trzech homoseksualistów w Hiszpanii za rządów Franco. Najpierw to właśnie im statuetkę wręczył znany kanadyjski reżyser Xavier Dolan, który nie kryje, że sam jest gejem, i zdaniem niektórych obserwatorów w pewnym momencie ceremonia trochę zaczęła przypominać wiece aktywistów LGBT. Dolan ściskał się z hiszpańskimi twórcami, były głośne owacje, a Pawlikowskim nikt się w zasadzie na scenie nie przejmował, stał z boku i chyba nie za bardzo wiedział, co robić. Później zasugerował, że cytuję, reżyseria ceremonii była katastrofą, tym bardziej, że musiał dopominać się o swoją statuetkę, którą zdobył. Na początku zapomniano mu ją wręczyć. Złotą palmę zdobył film Fjord Rumuna Krystiana Mundziu. Rosjanin Andrzej Zjagincew zaapelował do Putina o zakończenie wojny w Ukrainie, którą nazwał rzezią.
4: Śledzimy fakty.
1: Ponad 9 milionów złotych już zebrano na internetowej zbiórce prowadzonej przez youtubera Łatwoganga. Piotr Handzke od wczoraj przemierza Polskę od południa na północ, żeby zebrać pieniądze na terapię genową dla ciężko chorego Maksia. Młody mężczyzna jest już bardzo zmęczony, ale może liczyć na wsparcie swojego teamu.
5: Piotrek jest naprawdę twardym gościem, więc on na pewno się nie podda. Wierzymy wszyscy, wspomagamy go jak możemy, żeby dotarł. Jestem dobrej myśli i wszyscy jesteśmy tutaj dobrej myśli, że Piotrek dotarł.
6: Co wy macie dla Piotrka takiego do jedzenia?
5: Piotrek zajada się żelami energetycznymi, ma też naleśniki, jadł też ciasto bananowe wcześniej, ma też żelki, czekolady. No staramy się na tyle, na ile możemy. Akurat jeśli chodzi o dietę, to Piotrek o to dbał z jakimś dietetykiem. My akurat nie byliśmy od tego. My jesteśmy tutaj od tego, żeby jak coś, to coś tam podać i od sprzętu, żeby transmisja trwała.
1: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Karol z zespołu Łatwoganga. Europa jest dopiero czwartym priorytetem w strategii bezpieczeństwa i strategii obrony narodowej Stanów Zjednoczonych, napisał w mediach społecznościowych wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ale jak zaznaczył, to, że Amerykanie mówią nam wprost, jest dobre, bo daje czas na przygotowanie się do nowej konfiguracji sojuszu. Rozpoczęło się wielkie świętowanie w Poznaniu. Piłkarze kolejorza otrzymali złote medale i trofeum Mistrzów Polski. Sprzed Enea Stadionu wyruszył przemarsz kibiców na plac Świętego Marka, gdzie fani będą się bawić do rana.
7: Świętowanie dzisiaj w Poznaniu, cały Poznań świętuje.
8: Do białego rana?
7: Myślę, że tak.
9: Wygrana to jest już sukces super.
10: Emocje duże, bardzo fajnie, na plany czekamy na przejazd.
11: Emocje się udzielają bardzo mocno.
2: Niesamowita była ta atmosfera, kibice są po prostu tak oddani i wierni, zwłaszcza w tym kotle. Ja byłam pierwszy raz i na pewno nie ostatni, mam nadzieję.
1: Razem z kibicami jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. A już za chwilę kolejne sportowe emocje w faktach sportowych, a o 23:00 fakty przygotuje i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Świetny finał zawodów Speedway Grand Prix w czeskiej Pradze. Drugą w tym roku odsłonę cyklu wygrał Duńczyk Leon Madsen. Gonił go wściekle Brady Kurtz. Bartosz Zmarzlich wpadł na metę jako trzeci. O tym, że znalazł się na podium, przesądziły centymetry. Polak został liderem klasyfikacji generalnej. W Ekstraklasie koniec sezonu. Zdobycie wicemistrzostwa przypieczętował dziś Górnik Zabrze, wygrywając 6-2 z Radomiakiem.
13: Moje marzenie, żeby coś wygrać z Górnikiem, i taki sobie cel gdzieś tam postawiłem i fajnie, że się udało. Gramy w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i brzmi to dosyć może nierealnie, ale to jest, to zrobiliśmy i teraz będzie czas, żeby to trochę poświętować.
12: Komentował Rafał Janicki, podium uzupełniła Jagiellonia. Ostatnim spadkowiczem za to Lechia Gdańsk. Zdobycie tytułu oczywiście, jak słyszeliśmy, świętują w Poznaniu. W Hiszpanii ostatni mecz w FC Barcelonie rozgrywa Robert Lewandowski. Wyjazdowy pojedynek z Walencją do przerwy 0-0. Po uderzeniu Polaka piłka odbiła się od słupka. Sukces zapisały na swoim koncie za to piłkarki Barcelony. Zdobyły Ligę Mistrzeń w finale 4-0 z Olimpikiem Lyon. Dwie bramki strzeliła Ewa Pajor. Z pucharem Niemiec piłkarze Bayernu Monachium. Oni wygrali przed chwilą 3-0 z VfB Stuttgart. Niespodzianka w Orlen Basket Lidze. Arka Gdynia melduje się w półfinale. W piątym pojedynku ćwierćfinałowym Gdynianie wygrali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 71-54. Towarzyskie granie za to na siatkarskich parkietach. W Katowicach nasza męska kadra pokonała 3-0 Turcję. Na turnieju w Genui nasze siatkarki wygrały 3-0 z Serbkami. W trzecim secie opanowały sytuację, choć na początku wysoko przegrywały.
8: Nie wkradła nam się żadna niecierpliwość. Gdzieś byłyśmy spokojne i wiedziałyśmy, że możemy to zrobić punkt po punkcie i tak się też koncentrowałyśmy.
12: Oceniała Oliwia Sieracka. Od jutra emocje na paryskich kortach za sprawą wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w grze 6 reprezentantów Polski. U panów faworytem numer 1 Jannik Sinner. W kobiecym turnieju w gronie faworytek z pewnością Iga Świątek.
14: Zawodniczka, która 4 razy wygrywała w Paryżu, właściwie zawsze jak do Paryża przyjeżdża, musi być brana pod uwagę w końcowym sukcesie.
12: Tak mówił redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Jutro swoje mecze rozegrają Magda Linet i Magdalena Fręch.
0: Fakty RMF Marlena Chudzio, fakty sportowe Patryk Sewański, prognoza pogody Maciek Rybak. Jutro pogoda zmienna, początkowo ciepło i ładnie, później od północnego zachodu wejdzie front, pojawią się przelotne opady deszczu, w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie może właśnie zagrzmieć, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje, że to mogą być słabe burze. Mimo wszystko zachowajcie ostrożność, jak czarna chmura pojawi się nad waszymi głowami.
15: Radio RMF 24.

0: Dorwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko:
2: Steven Wright.
1: Pseudonim:
2: Dusiciel z Suffolk.
1: Liczba ofiar:
2: 5.
1: Czas i miejsce działalności:
2: od października do grudnia 2006 roku. Okolice miasta Ipswich w Anglii.
1: Skazany na
2: dożywocie.
3: 30 października 2006 roku w brytyjskim hrabstwie Suffolk znika nagle 19-letnia Tania Nicole. Dwa dni później jej matka zgłasza zaginięcie. Tania jest uczennicą szkoły średniej w Chantry. Od 16 roku życia mieszka w hostelu. Matka myśli, że córka pracuje w barze lub że jest fryzjerką. Tymczasem Tania jest uzależniona od heroiny, a żeby ją zdobyć, pracuje jako uliczna prostytutka. To szok dla matki, ale najgorsze dopiero przed nią. 19-latka zostaje najmłodszą ofiarą mordercy nazwanego przez media dusicielem z Suffolk. 15 listopada w Suffolk znika 25-letnia Gemma Adams. Ostatni raz jest widziana niedaleko salonu BMW na West End Road w Ipswich, gdzie mieszka razem z partnerem, Joe Simpsonem, który to zgłasza jej zaginięcie. W gruncie rzeczy jej historia jest bardzo podobna do życiorysu Tani. Dziewczyna pochodzi z dobrej rodziny, pracuje w biurze, ale jeszcze jako nastolatka uzależnia się od heroiny. Traci pracę, a żeby zdobyć narkotyki, zaczyna się prostytuować. Jej partner, także uzależniony, wie, czym zajmuje się Gemma, natomiast rodzice dziewczyny zupełnie nie są tego świadomi.
4: Myśleliśmy, że zajmuje się ubezpieczeniami. Gdybyśmy wiedzieli, co robi, próbowalibyśmy jakoś pomóc.
3: Ciało Gemmy Adams zostaje zauważone przez przypadkowego przechodnia 2 grudnia w rzece, niedaleko Hintlesham. Jest nagie, ale nie nosi śladów wskazujących na napaść na tle seksualnym. 6 dni później z rzeki przy Cabdock Mill policyjni nurkowie wyławiają Tanię Nicole. Także na jej ciele nie widać śladów przemocy seksualnej. Przyczyny śmierci nie udaje się ustalić. Kolejne ofiary znajdują się w lasach koło Ipswich. 10 grudnia przy drodze A14 niedaleko Nacton świadek natyka się na ciało 24-letniej Anneli Alderton z hrabstwa Essex. Ostatni raz jest widziana 3 grudnia w pociągu. Również w przypadku tej kobiety nie ma śladów seksualnej napaści.
5: Popatrz, jakiś sukinsyn ułożył jej ciało na kształt krzyża.
6: I te pręgi na szyi. Wygląda na to, że została uduszona.
3: Sekcja zwłok wykazuje, że 24-latka była w 3 miesiącu ciąży. Podobnie jak w przypadku Tani Nicole i Gemmy Adams, Anneli jest prostytutką, którą na ulicę wypchnął narkotykowy nałóg. I podobnie jak pozostałe dziewczyny, przez pierwszych kilkanaście lat wiedzie życie dobrej uczennicy z tak zwanej porządnej rodziny. Dopiero śmierć ojca, który umarł na raka płuc, gdy Anneli miała 16 lat, powoduje, że dziewczyna sięga po kupowaną za usługi seksualne heroinę. Angielscy śledczy już wiedzą, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Podczas konferencji prasowej Jackie Cheer, asystentka komendanta w Suffolk, ostrzega prostytutki kursujące nocą po dzielnicy czerwonych latarni w Ipswich.
7: Mam dla was krótką wiadomość. Jeśli kręcicie się tam nocami same, narażacie się na niebezpieczeństwo.
3: 12 grudnia policja z Suffolk informuje, że w lesie w okolicy Levington znalazła ciała kolejnych dwóch poszukiwanych prostytutek. 29-letniej Annette Nichols i 24-letniej Polly Kelnell. Obie kobiety to narkomanki, uzależnione od heroiny. Nichols w 2002 roku kończy kurs kosmetyczny w Suffolk College, ale pieniądze zarabia głównie na ulicy. Ma kilkuletniego synka, Farona, którego wychowuje jej matka. Tak jak w przypadku pozostałych ofiar, Annette zostaje odnaleziona naga, bez śladów przemocy o charakterze seksualnym. Jej ciało jest ułożone w kształt krzyża. Natrafia na nie śmigłowiec policyjny, który krąży nad lasem w poszukiwaniu zwłok Polly Kelnell, matki trójki dzieci. Kobieta zmarła od uduszenia. Ma zmiażdżone gardło. Krew w żyłach mrozi fakt, że tydzień wcześniej Kelnell udziela wywiadu telewizyjnego, w którym na pytanie, czy boi się grasującego po okolicy mordercy, odpowiada:
7: no tak, boję się wsiadać do obcych aut, no ale muszę pracować, bo potrzebuję forsy.
3: Po odkryciu 5 ciał, policja ma pełne ręce roboty. Kwestią czasu pozostaje, kiedy seryjny morderca uderzy po raz kolejny. Śledztwu zostaje nadany kryptonim Operacja Sumak. Zostają do niego zaangażowani najlepsi śledczy nie tylko z Suffolk, ale i z całego kraju. Kilkuset policjantów pod kierownictwem nadinspektora Stewarda Gala gorączkowo sprawdza każdy trop. każdego dnia odbierają oni nawet 450 połączeń telefonicznych. Na jednej z konferencji prasowych Gal ujawnia istotną informację.
8: Miejsca znalezienia zwłok nie były miejscami zbrodni. Ciała były przenoszone po śmierci, zatem ofiary musiały zostać zamordowane gdzie indziej.
3: 18 grudnia policjanci aresztują podejrzanego. Wiadomo o nim jedynie to, że jest 37-letnim mężczyzną. Zostaje on wypuszczony za kaucją, a później oczyszczony ze wszystkich zarzutów. 19 grudnia o 5 rano policja zatrzymuje kolejnego podejrzanego. Tym razem trafia w dziesiątkę. Aresztowanym jest 48-letni Steven Wright, operator wózka widłowego. Dwa dni później zostaje oskarżony o zamordowanie 5 kobiet. Steven Gerard James Wright rodzi się 24 kwietnia 1958 roku w Norfolk jako jedno z czworga dzieci żołnierza żandarmerii wojskowej i lekarki weterynarii. Dwa lata później rodzice Steve'a biorą rozwód. Chłopiec zostaje przy ojcu, który wkrótce żeni się powtórnie. W 1974 roku Steven kończy szkołę i wstępuje do brytyjskiej marynarki handlowej. Jest szefem kuchni na promach, które wypływają z Felixstowe. Wkrótce żeni się i w 1983 roku rodzi mu się syn, Michael. Małżeństwo kończy się rozwodem. Wright w tym samym czasie podejmuje kolejną pracę stewarda na statku, kierowcy ciężarówki i barmana. Tę ostatnią posadę szybko traci.
9: Steve, nie pozostawiasz mi wyboru. Wylatujesz z roboty. Ukradłeś 80 funtów. I moja dobra rada na koniec. Lecz się, człowieku. Jesteś nie tylko złodziejem, ale i nałogowym hazardzistą.
3: Przez zgromadzone od lat długi, głównie z powodu hazardu, Steven usiłuje dwukrotnie popełnić samobójstwo przez zaczadzenie i przedawkowanie. W 1922 roku rodzi się jego kolejny syn z pozamałżeńskiego związku. W 2001 Wright wiąże się z Pamelą Wright, przypadkowa zbieżność nazwisk, i zamieszkuje z nią w domu w Ipswich. Steven Wright po aresztowaniu nie przyznaje się do winy. Wyznaje natomiast:
10: tak, korzystałem z usług tych prostytutek, tych i wielu innych, ale ich nie zabiłem.
3: Proces rusza 14 stycznia 2008 roku w sądzie koronnym w Ipswich. Specjalnie na potrzeby tej sprawy zostaje wydzielony sektor dla mediów. Telewizja Sky News buduje studio na dachu pobliskiego budynku, skąd relacjonuje przebieg przesłuchań. Sprawa budzi zainteresowanie na całym świecie. Media porównują Wrighta do Petera Sutcliffe'a, znanego jako rozpruwacz z Yorkshire, który zamordował kilkanaście kobiet, w większości prostytutek. Głównym dowodem świadczącym o winie Wrighta są ślady DNA pozostawione na miejscu zbrodni. Sędzia Gross, zwracając się do ławy przysięgłych, apeluje:
11: los tych 5 kobiet to niewątpliwie tragedia. Możliwe, że patrzycie na ich styl życia z niesmakiem, ale jakąkolwiek pracę wykonywały, jakiekolwiek narkotyki brały, nikt nie miał prawa ich zabić.
3: 21 lutego 2008 roku ława przysięgłych po 8-godzinnych obradach ogłasza Stevena Wrighta winnym wszystkich 5 zabójstw i skazuje go na dożywocie, z zastrzeżeniem, że nigdy nie powinien opuścić więziennych murów. Krewni ofiar w większości są usatysfakcjonowani z wyroku i dziękują śledczym za szybkie i za skuteczne działania. Ojciec Jamie Adams wypowiada się do mediów:
12: w imieniu rodzin wyrażam ulgę, że nareszcie to wszystko się skończyło i możemy jakoś żyć dalej.
3: Tymczasem niespełna miesiąc po ogłoszeniu wyroku, 19 marca, Wright odwołuje się do sądu o złagodzenie kary. Twierdzi, że dowody przeciwko niemu były niewystarczające, a sam proces nie powinien być przeprowadzony w Ipswich.
10: W moim domu i w samochodzie tak naprawdę nic nie znaleziono.
3: Steven Wright wnioskuje również o zmianę adwokata. Jego apelacja zostaje odrzucona w lipcu 2008 roku, ale jeszcze w tym samym miesiącu skazany składa kolejne odwołanie. Znów bezskutecznie. W lutym 2008 roku porzuca próbę apelacji i poddaje się wyrokowi bez dalszych protestów. W 2016 roku media w Wielkiej Brytanii obiega wypowiedź ojca Stevena, Conrada Wrighta, który twierdzi, że wciąż nie może pogodzić się z tym, co zrobił jego syn.
13: Jeden z rodziców kobiet, które zostały zamordowane, twierdzi, że wybaczył Steve'owi. No cóż, gdyby coś takiego zrobił mojej córce, nie ma mowy, żebym ja mu wybaczył.
3: Sprawa morderstw z Ipswich trafiła do świata popkultury. Na bazie historii zabitych prostytutek powstaje musical London Road, który odnosi gigantyczny sukces. London Road to nazwa ulicy, przy której mieszkał Wright, a scenariusz musicalu opiera się w dużej mierze na rozmowach z sąsiadami seryjnego mordercy. W 2015 roku London Road zostaje przeniesiony na duży ekran. W rolach głównych występują Olivia Colman i Tom Hardy. Sukcesem okazuje się także stworzony przez BBC miniserial Pięć córek. Scenariusz Stevena Bacharda skupia się tym razem na historii pięciu zamordowanych kobiet, które społeczeństwo znało tylko ze zdjęć w prasie i telewizji i oceniało na podstawie pracy seksualnej, jaką wykonywały. Research do serialu stanowią rozmowy z krewnymi i znajomymi pięciu dziewczyn, których życie skończyło się przedwcześnie, w tragicznych okolicznościach. Główną myśl Pięciu córek dobitnie wyraża matka Annette Nichols, jednej z ofiar Wrighta.
14: Niech ludzie wiedzą, że kobiety, które pracują na ulicy, nie zawsze dokonują tego wyboru świadomie. Czasem zmusza je do tego wyniszczający nauk.
15: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.
0: RMF 24.

0: today. Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Czym miałaby być ta instrukcja, czy to zalecenie wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski? W jakim trybie, kiedy, jakie jednostki, w jakim czasie? Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 23. 23 na zegarach, mamy fakty w RMF FM, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Policjanci z Małopolski odnaleźli w lesie ciało nastolatki i to prawdopodobnie poszukiwano od 2 dni Ela. W Krakowie trwa 24. Kongres Medycyny Rodzinnej. Wśród tematów m.in. zagrożenie ze strony wirusa Ebola. Ponad 12 milionów złotych wydali w zeszłym roku posłowie na tzw. kilometrówki. Zaczynamy jednak fakty od najnowszych doniesień z Gdańska. Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Dotyczyło rodzinnego domu prezydenta RP w Gdańsku. Tak poinformował dziś na portalu X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Służby pod nieobecność domowników miały wyważyć drzwi i wejść do mieszkania. Premier Donald Tusk zapowiedział na niedzielę odprawę rządu w tej sprawie, a my do tego tematu wrócimy w faktach jeszcze za godzinę. Tragiczny finał poszukiwań 12-latki w Krakowie. W lesie wolskim mundurowi odnaleźli ciało. To najprawdopodobniej poszukiwana od 2 dni Ela. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co wiemy o okolicznościach śmierci nastolatki?
2: Wstępne oględziny miejsca, w którym odnaleziono ciało, nie wskazują na to, by ktoś doprowadził do śmierci nastolatki. Pewność będzie po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Odnaleziono je w czasie trwającej od czwartku szerokiej akcji poszukiwawczej. Brało w niej udział nawet kilkuset funkcjonariuszy. Nagrania z monitoringu wskazały, że nastolatka wysiadła z autobusu miejskiego w okolicy Lasu Wolskiego. To w nim, na trudno dostępnym terenie, ciało odnalazł strażnik miejski. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela. Rysopis i ubiór są tożsame z wyglądem zaginionej nastolatki.
1: Wirus Ebola jest jednym z tematów trwającego do końca weekendu w Krakowie 24. Kongresu Medycyny Rodzinnej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia właśnie ten wirus doprowadził do 177 zgonów i do prawie 750 zachorowań w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Według Unii Afrykańskiej epidemią objętych może być 10 państw afrykańskich. Eksperci ostrzegają, że problem dotyczy nie tylko Afryki.
3: Są duże hubowe lotniska, z których ludzie z Afryki przylatają później do innych miejsc. Jest ciągły kontakt. Bardzo istotne jest to, żeby były niezwykle jednoznaczne, spójne komunikaty, jak się mamy zachować.
4: Na razie komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mimo bardzo trudnej sytuacji w Afryce, są uspokajające. Według pana może być tak dalej?
3: Myślę, że powinno być tak dalej. W momencie, kiedy Główny Inspektor Sanitarny pozyska dane, że istnieje większe zagrożenie, należy tą skalę zagrożenia o niej opowiedzieć i powiedzieć, co trzeba robić, żebyśmy byli bezpieczni.
4: Czy dzisiaj, jeśli ktoś leci do Afryki, niekoniecznie do Ugandy czy do Sudanu, po prostu do Afryki, powinien na coś zwrócić uwagę?
3: Powinien zwrócić uwagę na zalecenia, które są w danym kraju. Na lotniskach powinny być informacje o potencjalnych zagrożeniach.
1: Przekonuje były główny inspektor sanitarny, profesor Jarosław Pinkas. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że szczepionka przeciwko wirusowi Ebola, który występuje w Afryce, będzie gotowa najwcześniej, pod koniec roku.
5: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Tak zwane kilometrówki dla posłów kosztowały polskiego podatnika w ubiegłym roku ponad 12 milionów złotych. Na sejmowych stronach pojawiły się sprawozdania z prowadzenia biur poselskich, a w nich dane dotyczące kosztów przejazdów poszczególnych posłów. Rekordziści wydali w ubiegłym roku niemal 50 tysięcy złotych.
6: Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych.
1: Mówił w rozmowie Krzysztof Oziemca poseł PiSu Marcin Horała, który w ubiegłym roku na same kilometrówki wydał ponad 22 tysiące złotych. Skąd biorą się tak gigantyczne kwoty?
7: Funkcjonuje często na 2 samochody, na 1 w okręgu, 1 w Warszawie. Czasami nawet one te 2 się tu spotykają w Warszawie.
1: Podkreśla poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który na kilometrówki wydał w ubiegłym roku ponad 36 tysięcy złotych. Kto jest rekordzistą, jeśli chodzi o wydatki na paliwo? Sprawdźcie na rmf24.pl. O codziennych wyzwaniach ratownictwa wodnego rozmawiano dziś w Gdyni. Trwała tam konferencja On Duty, podczas której ratownicy z całej Polski i Europy wymieniają się doświadczeniami. To przestrzeń do dyskusji o wyzwaniach oraz prezentacji nowych rozwiązań technologicznych.
8: Kilka takich nowinek, nowych rozwiązań już w tych konstrukcjach, które znamy. Cibopreski, urządzenie, które wspomaga przemieszczanie się ratownika na wodzie.
9: Jest taki mały motorek.
8: Jak my to mówimy, większa boja ASP z napędem strugowodnym elektrycznym. Niesamowite urządzenie, które właśnie pozwala nam troszeczkę siły zaoszczędzić po to, żeby tą siłę wykorzystać wtedy, kiedy ona będzie potrzebna już po wyciągnięciu szkodowanego, wtedy, kiedy trzeba klatkę piersiową uciskać i dalej działać. Cała masa przekrój sprzętu, ale też dużo mówiliśmy i też mamy tutaj partnerów, którzy mówią o nawodnieniu, którzy mówią o właściwym odżywianiu ratownika. To właśnie w tym kontekście takiej dobrej sprawności psychofizycznej. Wiele, wiele czynników tutaj wpływa na to, żebyśmy stojąc dzisiaj, jutro na stanowisku, na służbie byli sprawni, skoncentrowani i skupieni na swojej pracy.
1: Z organizatorem Jakubem Friedenbergerem rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A na jutro zaplanowano warsztaty, pokazy i kolejne testy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF

0: Słuchacie RMF FM. Teraz fakty punktualnie o północy, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Rzecznik prezydenta zaapelował o zdecydowaną reakcję służb. Chodzi o fałszywe zgłoszenie na numer 112, po którym ratownicy zdecydowali o siłowym wejściu do rodzinnego domu Karola Nawrockiego. Paweł Pawlikowski nagrodzony za ojczyznę podczas gali zamknięcia 79. festiwalu w Cannes. Robert Lewandowski po 3 sezonach pożegnał się z Barceloną. Kolejna interwencja służb po fałszywym zgłoszeniu przez numer alarmowy 112. Tym razem dotyczyło rodzinnego domu prezydenta w Gdańsku. Straż pożarna otrzymała informację o możliwym pożarze i zagrożeniu życia osób znajdujących się w mieszkaniu. Po przyjeździe ratownicy zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu, jednak w środku nikogo nie było, a zagrożenie nie potwierdzono. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że to kolejny przypadek fałszywego alarmu wymierzonego w osoby publiczne związane z prawicą. Zaapelował o zdecydowaną reakcję służb i wyjaśnienie wszystkich incydentów. Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. Zapowiedział zwołanie na dziś rano specjalnej odprawy rządu i podkreślił, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Jak zapewnił, służby wykorzystają wszystkie dostępne środki, aby ustalić sprawców i osoby stojące za organizacją fałszywych zgłoszeń. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rmf24.pl. Paweł Pawlikowski został nagrodzony za reżyserię filmu Ojczyzna podczas gali zamknięcia 79. festiwalu w Cannes. Równorzędne wyróżnienia otrzymali także Javier Calvo i Javier Ambrosi za obraz La Bola Negra. Ojczyzna to pierwszy pełnometrażowy film Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny, która w 2018 roku, przypomnijmy, również przyniosła mu w Cannes nagrodę za reżyserię. A akcja nowego filmu rozgrywa się w 1949 roku podczas podróży niemieckiego pisarza z córką z Frankfurtu do Weimaru. Utrzymywany przez Kijów zakaz eksportu złomu problemem w relacjach Polski z Unią Europejską. Alarmuje o tym prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Zakaz obowiązujący od początku roku uderza w polskie huty, informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Chodzi o to, że Polska do tej pory była głównym odbiorcą ukraińskiego złomu, który jest strategicznym surowcem niezbędnym do produkcji w nowoczesnych piecach hutniczych. Zakaz, który wprowadził Kijów, łamie umowę stowarzyszeniową Unii z Ukrainą. Komisja Europejska nie udzieliła mi odpowiedzi na pytanie, co w tej sprawie zrobiła od prawie pół roku. Bruksela sugeruje, że sprawa złomu jest powiązana ze środkami ochrony rynku, które Komisja Europejska wprowadzi 1 lipca. Prezes Motyka twierdzi natomiast, że nie należy tego wiązać, bo są to dwie różne sprawy i wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań. Istnieje obawa, że Bruksela w zamian za odblokowanie złomu zaoferuje Ukrainie większe limity na eksport gotowej stali.
3: Fakty na sportowo.
1: Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, zdobywając dla niej ostatniego gola. W swoim 193. meczu w barwach Dumy Katalonii zdobył 120. bramkę dla klubu, ale mistrzowie Hiszpanii mimo to przegrali na wyjeździe z Walencją 1-3 na zakończenie sezonu. Lewandowski opuszcza klub po 3 sezonach. Zdobył z Barceloną 3 mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i 3 superpuchary Hiszpanii. Łącznie, jak wspomniałem, strzelił dla katalońskiego zespołu 120 goli. Według medialnych doniesień kolejny etap kariery może kontynuować w Arabii Saudyjskiej albo w lidze amerykańskiej. Piłkarze Lecha Poznań z 10. w historii klubu mistrzostwem Polski. Kolejosze świętuje Złotą Gwiazdę, a razem z nim bawią się tłumy kibiców. Wielkie świętowanie odbywa się na placu Świętego Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Tam jest nasz reporter Beniamin Kubek-Piłat. Dobry wieczór.
4: To jest bardzo dobry wieczór dla kibiców z Poznania. To będzie bardzo długa noc. Tysiące fanów kolejorza przyszło z Ena Stadionu właśnie na Międzynarodowe Targi Poznańskie, a piłkarze przyjechali specjalnym niebieskim piętrowym autobusem z odkrytym dachem. Przejazd 4-kilometrowej trasy trwał prawie 2 godziny. Teraz, jak słychać, muzyka, taniec, przyśpiewki, no i zawodnicy, którzy już za chwilę zameldują się na specjalnie przygotowanej scenie. Mistrzostwo Polski dla Lecha Poznań świętują dziś do rana mieszkańcy. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
1: A z Beniaminem będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych faktach, te punktualnie o pierwszej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.

0: Zbliża się już godzina pierwsza według radiowego zegara, a to czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. A fakty o pierwszej rozpocznijmy od pilnego spotkania w sprawie fałszywych zgłoszeń na numer alarmowy 112. Te zwołał szef MSWiA. Premier na rano z kolei zapowiedział odprawę z ministrami i przedstawicielami służb. Donald Trump ogłosił, że niemal gotowe jest już porozumienie z Iranem. To ma doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormus. A w stolicy Wielkopolski Lech Poznań wraz z kibicami świętuje 10. Mistrzostwo Kraju. Premier Donald Tusk zwołał na dziś rano odprawę z ministrami i przedstawicielami służb po fałszywym alarmie dotyczącym rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przypomnijmy, po zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu życia strażacy siłowo weszli do lokalu, który okazał się być pusty. Tusk poinformował, że przekazał prezydentowi wyrazy solidarności i zapowiedział działania wobec sprawców. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, napisał premier. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał z kolei pilne spotkanie służb i ma rozmawiać z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szefernakerem. To kolejny przypadek serii fałszywych zgłoszeń dotyczących osób publicznych związanych z prawicą. W ostatnich dniach podobne interwencje dotyczyły m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Sławomira Cenckiewicza i redaktora naczelnego TV Republika. A teraz wiadomość sprzed chwili zza oceanu. W pobliżu Białego Domu w Waszyngtonie doszło do strzelaniny. Na razie nie podano informacji o ewentualnych ofiarach ani okolicznościach incydentu. Więcej informacji na ten temat w kolejnych faktach. Tymczasem Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest już praktycznie gotowe. Prezydent USA poinformował, że trwają już tylko rozmowy nad ostatnimi szczegółami umowy, która ma doprowadzić m.in. do ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Według medialnych doniesień rozmowy dotyczą przedłużenia zawieszenia broni między Iranem a Izraelem nawet o 2 miesiące. W zamian Teheran miałby stopniowo odblokowywać żeglugę przez Ormus i rozpocząć negocjacje dotyczące swoich zapasów wzbogaconego uranu. Stany Zjednoczone rozważają z kolei częściowe załagodzenie sankcji i odblokowanie części irańskich aktywów. Trzy pierwsze polskie myśliwce F-35 przeleciały w piątek do kraju. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych w sumie 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Weszły maszyny, wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Ich przylot obserwował reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Polskie F-35 przyleciały do bazy w Łasku w eskorcie F-16. Nad samą płytą lotniska dwa niskie przeloty i chwilę po 18:00 pierwsze polskie myśliwce piątej generacji wylądowały.
2: Zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że takich wyjątkowych momentów w najbliższych miesiącach będzie sporo.
3: Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
1: Husarze będą stacjonowały nie tylko w Łasku, ale także w Świdwinie.
4: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: Piłkarze Lecha Poznań świętują 10. Mistrzostwo Polski. Zawodnicy przyjechali na plac Świętego Marka specjalnym autobusem i ze sceny przemawiają, wznosząc doping i bawią się razem z kibicami. Świętowanie obserwuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Ja bym chciał wam podziękować za te lata, gdzie było ciężko. Chciałbym wam podziękować za to, że byliście z kolejarzem na dobre i na złe. I mam jedno pytanie do was. Czy chcemy więcej? Czy chcemy więcej? Jedziemy! Misz! Misz!
6: Dzięki za wiarę! Dzięki za wsparcie! Ten puchar i to mistrzostwo jest dla was i dzięki wam tak samo! Jedziemy głośno i wyraźnie!
0: Ze sceny prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski oraz pomocnik kolejorza Radosław Murawski. Przenosimy się teraz na dalekie południe kraju z dobrą informacją dla kochających góry, bo po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś się nauczyć.
7: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też historii kolei PKL. Codziennie prelekcje odbywają się w trzech wyznaczonych miejscach.
0: Informowała Marta Grzywa z Polskich Kolei Liniowych. Na Fakty wracają za godzinę, punktualnie o 2 w nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

To już niemal godzina druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Strzelanina pod Białym Domem w Waszyngtonie. Ranne dwie osoby, w tym napastnik, który trafił do szpitala. Potężne eksplozje w Kijowie. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach. Policja poszukuje sprawców fałszywego alarmu dotyczącego mieszkania należącego do rodziny prezydenta. W MSWiA odbyła się pilna narada z udziałem służb. Dwie osoby zostały ranne w strzelaninie w pobliżu Białego Domu. Według amerykańskich mediów uzbrojony mężczyzna oddał kilka strzałów w rejonie ogrodzenia kompleksu prezydenckiego, po czym